bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Igor Kociubiński. Jak zwykle o tej porze zapraszam Was bardzo serdecznie na magazyn publicystyczny, w którym odkrywamy najciekawsze inicjatywy, miejsca i historię Jeleniej Góry. Sprawdzamy też, co dzieje się w mieście i czym żyje cały region. Bądźcie z nami.
0: Życie w mieście.
1: Na dobry początek, nieoczywiste spędzanie wolnego czasu, zarówno dla tych, którzy odwiedzają nasze miasto, jak i dla stałych jego bywalców i mieszkańców. Przyjrzymy się bowiem questom, czyli wyjątkowym grom terenowym, które pozwalają odkrywać Jelenią Górę na nowo. To edukacyjne gry łączące spacer, zagadki i poszukiwania. Do skorzystania z nich zachęca Justyna Szczygielska z punktu Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
2: Mamy dwa, które obejmują Cieplice Śląskie Zdrój i questy, które obejmują Jagniątków. Także można przyjść do nas do informacji zarówno w Jeleniej Górze, jak i w Cieplicach Śląskich Zdroju, wziąć sobie papierową wersję i w sposób aktywny zwiedzić właśnie i Cieplice, i Jagniątków, poznając i historię, i ciekawostki.
1: To taka forma gry. Myślę, że ci, którzy na bieżąco internetem się posługują, to pewnie pojęcie questów znają, ale no nie każdy się zetknął. Jak więc to działa?
2: Można przyjść do nas, wziąć ze sobą właśnie taki folder papierowy. Tutaj są treści i według tych treści trzeba po prostu przejść cały szlak, także odgadując pewne miejsca i wpisując w odpowiednie rubryki. I też jest bardzo fajna zabawa i dla dorosłych, i dla dzieci, dla małych i dużych.
1: Czy to jest zamknięta pula? Jest szansa, że te trasy będą się pojawiały nowe, będą jakieś inne gry? Bo to jest taka inicjatywa, która w wielu różnych miastach i zakątkach Polski cały czas się rozwija. Tutaj mamy na razie dwie do dyspozycji. Pytanie, czy jest szansa, że będzie tego więcej?
2: Mam nadzieję, że tak. My tutaj z dziewczynami z informacji turystycznej mamy głowę pełną pomysłów i zawsze chcemy uatrakcyjnić właśnie pobyt tutaj wszystkich, żeby nie było tylko, że ciągle to samo jest i tego zawsze co roku coś nowego wychodzi, więc dlatego mówię, zapraszam do nas, do naszych siedzib i zapraszam także na śledzenie naszego Facebooka.
1: Ja wiem, że są tacy, którzy mimo tego, że zachęcamy do tego, by sięgać po papierową wersję, by właśnie na chwilę odłożyć telefon, jednak z tym telefonem są związani i na przykład wolą podróżować w takiej formie interaktywnej. Czy te questy są dostępne też w formie takiej internetowej?
2: Tak, questy są dostępne także w formie internetowej. Można sobie wejść na questy Wyprawy Odkrywców i tam właśnie pobrać sobie te wersje, które Państwa interesują, tak? W naszym przypadku są to Cieplice Śląskie Zdrój i Jagniątków. Dokładny tytuł mogę podać, że są to Cieplice Śląskie Zdrój z wody źródlanej zrodzone i jeżeli chodzi o Jagniątków, w odwiedzinach u Gerharta Hauptmana. Spacer przez Jagniątków.
1: Domyślam się, że to są takie wycieczki, do których trzeba się przygotować. One krótsze, dłuższe, jak to czasowo wygląda, żebyśmy mieli mniej więcej zarys?
2: Jeżeli chodzi o grę questy w Cieplicach, to mamy około 4 km do przejścia i jest to około godziny. Jeżeli chodzi o Jagniątków, to mamy kilometr do przejścia i jest to około tak 30-40 minut.
0: Zmieniamy temat.
1: Teraz przechodzimy do miejsca, do przestrzeni, którą każdy jeleniogórzanin zna doskonale, ale na to miejsce raczej rzadko spogląda jak na klasyczne obiekty do zwiedzania. Zaglądamy bowiem do jeleniogórskiego ratusza. Mijamy go niemal codziennie, załatwiamy w nim urzędowe sprawy, a tymczasem ten budynek w sercu miasta kryje w sobie fascynujące architektoniczne i historyczne ciekawostki. Zdradził mi je Andrzej Marchowski, który właśnie po ratuszu oprowadza zarówno turystów, jak i mieszkańców Jeleniej ciekawych historii tego obiektu.
0: Ekologia w Jeleniej Górze.
1: Nie każdy regularnie bywa i nie każdy traktuje to miejsce jako przestrzeń, którą warto odwiedzić i zwiedzić. Często myślimy o tej przestrzeni jako miejscu urzędowania prezydenta, urzędników, załatwiania spraw, no ale sam budynek, sam obiekt może być i jest atrakcją turystyczną. Pytanie, czy jest dla mieszkańców Jeleniej Góry?
3: Tak. Ratusz jest bardzo pięknym budynkiem, jest to budynek barokowo-klasycystyczny z XVIII wieku. Powstał on po tym, jak spłonął i zniszczył się, rozbiła się wieża poprzedniego ratusza renesansowego. I w tym ratuszu obecnym możemy znaleźć bardzo dużo ciekawych elementów. Najpiękniejsza jest sala rajców, która została odrestaurowana. Ona uzyskała obecnie wygląd taki, jaki miała pierwotnie, gdy wybudowano ratusz. Warto tutaj przyjść, zobaczyć, jak pięknie są zdobione ściany. Są tutaj elementy, które się zachowały, są w takich miejscach, które nie zostały zniszczone, bo był taki czas przed II wojną światową, gdzie te wszystkie piękne ozdoby zostały zniszczone, ale nam się udało to odzyskać.
1: Co jeszcze mogłoby zwrócić naszą uwagę?
3: Bardzo ciekawymi elementami, które znajdziemy tutaj w ratuszu, są tablice. Tablice drewniane, wyrzeźbione przez zespół Ernesta Rilkego, który był szefem szkoły snycerskiej w Cieplicach i w latach 20., końcówce lat 20. i początku lat 30. ubiegłego wieku były przygotowane płaskorzeźby drewniane, reliefy, w których była informacja dotycząca miasta Jeleniej Góry. Tutaj możemy znaleźć tablice, które opowiadają o najważniejszych przełomowych momentach dla miasta Jeleniej Góry poprzez wieki. I co jest ciekawe bardzo, że nie trzeba znać innych języków. Tam nie ma żadnych opisów, ale obraz jest tak czytelny, że możemy znaleźć momenty, kiedy Jelenia Góra się tworzyła, kiedy był ten piękny czas, kiedy Jelenia Góra była najbardziej bogata, posiadała ogromne dochody, kupcy zarabiali ogromne pieniądze, mieszkańcy byli bogaci. W tym czasie Jelenia Góra uzyskała piękny ratusz, uzyskała piękny kościół, łaski barokowy, ponieważ Jelenia Góra wtedy była bardzo bogata, handlując tkaninami, lnianymi woalami. Te woale wyjeżdżały na cały świat, a pieniądze wpływały do Jeleniej Góry.
1: Uwagę może przykuwać też wyjątkowa konstrukcja w tym budynku.
3: Tak, oprócz tych pięknych tablic, ciekawych, oryginalnych, możemy na korytarzu, chodząc z pierwszego piętra na drugie piętro ratusza, zobaczyć balustradę. Balustrada dębowa, również rzeźbiona, na której znajdują się sceny przedstawiające historię ducha gór. Tam są dwie historie przedstawione na sześciu płycinach. Warto przyjść i zobaczyć charakterystyczne rzeczy dotyczące sprawy, dotyczące naszego ducha gór. Ale to też jeszcze nie koniec. Kolejną ciekawostką jest sala ślubów, która znajduje się na parterze, ze szczególnym uwzględnieniem przedsionka i sali toastów, gdzie znajdują się historyczne, o dużej wartości meble empirowe. Oryginalne meble empirowe, wspaniale zdobione, najprawdopodobniej były one wykonane dla jakichś właścicieli arystokracji, ponieważ zgodnie z tym, co mówią specjaliści, no, tej klasy meble mogły się znajdować tylko u tak zwanych wysokich sfer, u tych ludzi, którzy mieli naprawdę ogromne pieniądze, ale również mieli status społeczny. I również w tej sali ślubów możemy zobaczyć fotele, które zostały przygotowane do sali rajców. Obecnie ich już tutaj nie ma, ponieważ jest ich dużo mniej. To są fotele wykonane ze skóry i co jest ciekawe, na oparciu tych foteli jest wyciśnięty herb Jeleniej Góry. Ale nie ten herb, który znamy na co dzień, czyli normalny herb z jeleniem, który trzyma w pysku gałązkę z trzema żołędziami i stoi na zielonym wzgórzu, ale jest to ten herb połączony z labrami, z koroną, pięknie zdobiony. To był czas, kiedy Jelenia Góra takim herbem się pieczętowała. Był to czas od wojny 30-letniej aż do lat 30. ubiegłego wieku.
0: Zmieniamy temat.
1: O ciekawostkach związanych ze skarbami, które skrywa ratusz, opowiadał Andrzej Marchowski, a my teraz dla odmiany bierzemy na warsztat temat ochrony naszych pieniędzy w internecie. Chodzi o fałszywe inwestycje w sieci i rzekome platformy tradingowe, które obiecują szybki, łatwy zysk, a kończą się utratą oszczędności. Jak rozpoznać, że po drugiej stronie ekranu stoi oszust? Na co uważać w sieci, gdzie szukać pomocy? O tym Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
0: To warto wiedzieć.
1: oszuści mnożą swoje metody i w zasadzie co chwilę pojawiają się nowe. Nie sposób o wszystkich opowiedzieć, ale może na początek przypomnijmy te najbardziej powszechne, te najbardziej popularne stosowane w naszym regionie, z którymi mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej, Jeleniej Góry się zgłaszali.
4: Oszuści stale modyfikują swoje metody działania, wykorzystują zaufanie, jakie społeczeństwo darzy funkcjonariuszy publicznych czy instytucje społeczne, tworzą wiarygodne historie, tworzą również fałszywe strony internetowe, fałszywe reklamy w mediach społecznościowych, wykorzystują presję czasu, a także manipulacje psychologiczne. Również przekonują pokrzywdzonych do tego, że biorą udział w tajnych akcjach służb, a wszystko to po to, aby wyłudzić od nich pieniądze. Najbardziej popularne to jest działanie metodą na pracownika banku, czy podczas inwestycji w internecie, na przykład w kruszce, złoto, w ropę.
1: To może jakiś konkretny przykład, bo to może zadziałać na wyobraźnię.
4: Do komisariatu drugiego Policji w Jeleniej Górze zgłosił się 80-letni mieszkaniec regionu, który poinformował, że w wyniku działania przestępców stracił około 550 tysięcy złotych. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że mężczyzna, przeglądając internet, natrafił na interesującą go ofertę inwestycji w ropę. Reklamodawcy obiecywali bardzo wysokie zyski w bardzo krótkim czasie. Mężczyzna zainteresował się tą ofertą, podał swoje dane kontaktowe i wkrótce skontaktował się z nim mężczyzna podający się za doradcę finansowego. Oczywiście opowiedział, w jaki sposób będzie wyglądał proces inwestowania. Na początku oczywiście na fałszywej platformie inwestycyjnej mężczyzna widział ogromne zyski, które uzyskuje ze swojej inwestycji. Początkowo wpłacał po 10 tysięcy złotych, no ale później przestępcy nakłonili go do tego, aby przekazał już gotówkę tak zwanemu kurierowi, który pojawił się w pobliżu placówki bankowej, z której mężczyzna podjął gotówkę, a następnie przekazał nieznanemu mu człowiekowi. W wyniku tego działania stracił on, tak jak już wcześniej wspomniałam, ponad 550 tysięcy. Oczywiście to nie tylko inwestycje w ropę, ale również inwestycje w złoto, kruszce, w akcje znanych firmy paliwowej, gdzie przestępcy wykorzystują do tego logotypy znanych firm, wizerunki celebrytów. Wszystko to po to, aby uwiarygodnić swoją historię i przekonać pokrzywdzonych do tego, aby inwestowali pieniądze i przekazywali je na wskazane przez nich konta.
1: Na co więc powinniśmy zwracać uwagę? Co powinno wzbudzić nasze wątpliwości?
4: Bardzo często w przypadku tego typu inwestycjach zdarza się, że przestępcy nakłaniają pokrzywdzonych do zainstalowania na urządzenia, czy to telefon, czy komputer, specjalnej aplikacji, za pośrednictwem której uzyskują oni dostęp do urządzenia pokrzywdzonego, stąd też widzą, jakimi środkami taka osoba dysponuje, jak również jakie ma zabezpieczenia do konta. Często też są takie sytuacje, że wysyłają linki, po czym kiedy osoba zainteresowana kliknie, wówczas instaluje się fałszywe oprogramowanie i oczywiście przestępcy również przejmują dostęp do naszego urządzenia. Przede wszystkim apelujemy o to, aby zachować szczególną ostrożność i już w przypadku, kiedy pojawiają się ogłoszenia, że możemy zarobić podczas inwestycji w bardzo krótkim czasie bardzo duże pieniądze, to już w tym momencie powinna nam się zapalić czerwona lampka. Należałoby bardzo dokładnie sprawdzić firmę, która oferuje tego typu inwestycje i pamiętać, że nie ma gwarantowanych inwestycji bez żadnego ryzyka w krótkim czasie i bardzo wysokich zysków. Jak również dokładnie sprawdzić tą firmę. Komisja Nadzoru Finansowego publikuje nazwy firm, przed którymi powinniśmy się również wystrzegać. Warto to sprawdzić. Warto też również przed podjęciem takiej decyzji o inwestowaniu środków skontaktować się z prawdziwym doradcą finansowym, a także poinformować o swoich planach bliskich.
1: O czym przypominała rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy Policji Edyta Bagrowska.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Nasz magazyn to informacje dla Jeleniogórzan. Rozmawiamy o tym, co ważne, co ciekawe w naszym mieście i okolicach. Igor Kociubiński, zapraszam na kolejne tematy. Przygotowałem dziś m.in. krótki poradnik, szczególnie dla najmłodszych, choć nie tylko, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z harcerstwem. Zanim jednak o zdobywaniu sprawności usłyszycie, policyjna przestroga.
0: Blisko mieszkańców.
1: Jedną z najpopularniejszych form wyłudzeń są ostatnio m.in. oszustwa na pracownika banku. Złodzieje często też podszywają się pod funkcjonariuszy czy osoby bliskie, takich jak członkowie rodziny czy znajomi. Takich zgłoszeń jeleniogórska policja przyjmuje mnóstwo. Na co więc zwracać uwagę, podpowie już teraz rzeczniczka miejskiej komendy Edyta Bagrowska.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
4: Wygląda to w ten sposób, że do osoby pokrzywdzonej dzwoni osoba, to kobieta bądź mężczyzna, która informuje, że na przykład doszło do wycieku danych osobowych i ktoś próbował na dane pokrzywdzonego wziąć kredyt. Mieliśmy takie zgłoszenie. Na początku zadzwoniła kobieta z instytucji parabankowej, poinformowała, że doszło do wycieku jego danych pokrzywdzonego. Mężczyzna w rozmowie przyznał się, w jakim banku posiada rachunek. Wówczas kilka minut później skontaktował się z nim mężczyzna, który poinformował, że właśnie z tego banku dzwoni. Powiedział, że środki zgromadzone na jego rachunku bankowym są zagrożone, ponieważ właśnie doszło do wycieku danych osobowych i w celu zabezpieczenia tych środków mężczyzna musi je wypłacić i natychmiast wpłacić na tak zwane konto, i to będzie albo konto techniczne, albo konto bezpieczne, a po zakończeniu wszystkich działań oczywiście te środki zostaną zwrócone. Jest to taka klasyczna sytuacja i klasyczny opis tego typu rodzaju oszustwa. Z inną sytuacją mieliśmy do czynienia, kiedy to również do komisariatu pierwszego zgłosił się mężczyzna i poinformował, że zadzwonił do niego mężczyzna podający się za listonosza, poinformował, że otrzyma on wkrótce list polecony i listonosz zgłosi się w jego mieszkaniu w określonych godzinach. Około tej godziny zapukał do mieszkania mężczyzna, który przedstawił się i podał się za funkcjonariusza policji. Powiedział, że listonosz, który kilkanaście minut wcześniej dzwonił do pokrzywdzonego, jest przestępcą i planuje włamanie do jego mieszkania i kradzież pieniędzy. Policja prowadzi postępowanie czy śledztwo, no i oczywiście, aby zabezpieczyć te środki finansowe, musi wypłacić je z konta, a także te środki, które ma w domu, należy przekazać policjantom, którzy się pojawili. Po zakończeniu tej akcji oczywiście wszystkie środki zostaną zwrócone i należy też pamiętać o tym, że pracownicy banku również są oszustami, nie rozmawiać z nimi, nie informować o tego rodzaju działaniach, bo to jest tajna akcja policji. Nie wolno nikomu takich informacji przekazywać, no i oczywiście działając pod presją czasu, wywołując silne emocje, pokrzywdzenie, wybierają te pieniądze i przekazują osobom, które pukają do ich mieszkania.
1: Są też takie okoliczności, czy takie metody, które działają na naszych emocjach, na pośpiechu. Metoda na wnuczka chociażby, też bardzo popularna i powszechna.
4: Właściwie wszystkie rodzaje oszustw opierają się na presji czasu i wywołaniu silnych emocji, strachu, czy też obawy o czyjeś życie i zdrowie, a w wielu przypadkach o życie, zdrowie najbliższych. Jeżeli chodzi o te przestępstwa metodą na wnuczka, na córkę, one oczywiście przez cały czas się pojawiają. Wygląda to w ten sposób, że do osób starszych czy seniorów najczęściej dzwonią osoby podające się za wnuczka, wnuczkę, informują o tym, że uczestniczył czy uczestniczyła w wypadku drogowym. Jest osoba poszkodowana, której życie jest zagrożone, trafiła do szpitala. Natomiast ta osoba najbliższa, czyli ten wnuczek, wnuczka, znajduje się w rękach policji. Aby uniknąć odpowiedzialności, wówczas konieczne jest wpłacenie kaucji, więc po uzyskaniu takiej informacji najczęściej osoby pokrzywdzone robią wszystko, aby te pieniądze zdobyć, czy to wypłacają z konta, czy gromadzą zbierają te pieniądze od rodziny i próbują przekazać je przestępcom, w wyniku czego tracą bardzo często oszczędności całego życia.
1: Jak weryfikować takie sytuacje? Oczywiście tych scenariuszy jest mnóstwo, nie sposób o nich wszystkich opowiedzieć, ale jeśli zapala nam się czerwona lampka, jeśli mamy jakieś wątpliwości, no to jak się wtedy zachować?
4: Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju oszustwa, to przede wszystkim nie podajemy nikomu żadnych danych osobowych, nie przesyłamy skanów naszych dokumentów, nie instalujemy żadnych aplikacji na polecenie osób nieznanych, z którymi prowadzimy rozmowy telefoniczne, ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, bardzo często jest tak, że po instalacji takiej aplikacji czy oprogramowania przestępcy uzyskują dostęp do naszych urządzeń. Oczywiście również nie przesyłamy osobom obcym kodów autoryzacyjnych. Pamiętajmy o tym, żeby nie przekazywać pieniędzy osobom obcym, bo ani policjant, ani pracownik banku nie proszą o to, aby pieniądze wypłacać i przekazywać osobiście, czy też wpłacać je na wskazane konta, czy to konta techniczne, czy konta bezpieczne. Żadna instytucja nie działa w ten sposób. Najlepiej oczywiście bezpośrednio rozłączyć się i zadzwonić bezpośrednio pod numer instytucji widniający na oficjalnych stronach tych instytucji bankowych.
1: No i też profilaktyka jest istotna i dobry kontakt z bliskimi. Szczególnie mowa tutaj o seniorach, o najstarszych członkach rodziny, którzy są niestety najczęściej najbardziej podatni. To po naszej stronie dziś jest piłka, by o tych sytuacjach im opowiadać, by przestrzegać, no bo tylko dzięki temu chyba możemy zminimalizować ryzyko powielania takich sytuacji.
4: Oczywiście rozsądek jest podstawą do tego, aby uniknąć utraty oszczędności całego życia. Przede wszystkim nie działać pod presją czasu. Po uzyskaniu takiej informacji, niepokojącej informacji, nie wiem, dotyczącej na przykład tego, że ktoś z najbliższych uczestniczył w wypadku drogowym, jego życie może być zagrożone. Najlepiej jest rozłączyć się, zadzwonić do kogoś bliskiego, kogoś z rodziny i sprawdzić, zweryfikować tę informację.
1: To były niezwykle ważne przestrogi, o których warto porozmawiać z naszymi bliskimi, uczulić ich na te wszystkie szczegóły, o których w naszym programie, przypomnę, opowiadała Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
0: Życie w mieście.
1: A my teraz nieco zmieniamy klimat i dla odmiany stawiamy na aktywność, rozwój pasji i charakterystyczny zielony mundur. Sprawdzamy, jak krok po kroku dołączyć do karkonoskiego chówca ZHP. Czy harcerzem można zostać w każdym wieku? Gdzie szukać najbliższej drużyny w Jeleniej Górze i regionie? Oraz jak wyglądają pierwsze kroki? Na te pytania odpowiedziały Magdalena Załoga, Weronika Bekus i Aleksandra Pliszka z karkonoskiego chówca ZHP.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
5: Tak naprawdę można zacząć od już klas wczesnoszkolnych, tutaj mówimy o klasach 1-3. Wtedy taka osoba może zgłosić się do grupy, która jest gromadą zuchową. Następnie mamy tutaj klasy 4-6, to są drużyny harcerskie. Jeśli mówimy natomiast o klasach już tutaj graniczących z szkołą średnią, są to drużyny starszo-harcerskie bądź wędrownicze. Warto w takim wypadku sprawdzić, czy na przykład w klasie jest ktoś, kto już należy do którejś z jednostek, bądź zgłosić się bezpośrednio przez na przykład fanpage'a danej drużyny, gdzie można znaleźć dane kontaktowe do drużynowego.
1: Czyli ta inicjatywa i kontakt jest pierwszym krokiem, a co dzieje się dalej?
6: Dalej przychodzimy na zbiórkę i tak jak na próbnych zajęciach dodatkowych, sprawdzamy po prostu, czy to jest dla nas, czy nam się podoba. Ja mam taką zasadę 3 zbiórek, to znaczy jeżeli wiem, że ktoś już przyszedł na 3 zbiórki, to w 90% sprawdza mi się to, że ta osoba zostanie u nas. Na ile? To zależy od niej. Więc myślę, że nawet jeżeli na tej pierwszej zbiórce nie poczujemy tego, powiedzmy, harcerskiego stylu, to spróbujmy jeszcze 2 kolejne. Bo być może temat tej zbiórki niekoniecznie nam podpasował, ale na kolejnej może być coś, co nas zainteresuje, więc warto do tych 3 zbiórek przyjść i spróbować. Potem oczywiście należy opłacić składkę, są też obowiązki. I później, jak już będziemy zdecydowani, to oczywiście ubiór harcerza obowiązuje, czy zucha, więc trzeba zakupić umundurowanie. I w zasadzie później mamy już takie etapy harcerskiego wtajemniczenia, czyli realizacja prób na harcerza, żeby złożyć przyrzeczenie harcerskie, a później na stopnie. Ten rozwój jest dopasowany cały czas do wieku i w każdej chwili tak naprawdę się rozwijamy, realizując różne próby, stopnie, tropy czy sprawności.
1: Ja mam nieodparte wrażenie, że im jesteśmy starsi, tym częściej mamy poczucie, że tego czasu na co dzień jest coraz mniej i mam też wrażenie, że ten stan zaczyna się już na etapie szkoły, już na etapie dzieciaków. Pytanie więc, jak dużego zaangażowania harcerstwo wymaga, jeśli chodzi o zaplanowanie tego w naszym takim tygodniowym czy też miesięcznym terminarzu? Czy taka obawa o to, czy ja dam radę, czy znajdę na to czas, siły i możliwości jest tutaj racjonalna?
7: Myślę, że jest racjonalna pod tym względem, czy ja chcę, bo nasze wychowanie też się opiera o dobrowolność, to jest jedna z cech naszego wychowania, ale uważam, że na tym etapie szkolnym to nie musi być obciążające, bo to raczej wychodzi w zakresie jedna zbiórka w tygodniu, około 2 godziny i zazwyczaj co miesiąc albo raz na 2 miesiące jest biwak, czyli taki weekendowy, można powiedzieć, nocleg z drużyną. Czasem wpadnie jakiś rajd, więc w sumie myślę, że to może być nawet mniej czasu niż jakieś zajęcia dodatkowe, na przykład 2 razy w tygodniu doszkalające.
1: Zapytałem o dolną granicę wiekową, ale pomyślałem też, że można na to spojrzeć z drugiej strony. Czy jest górna granica wiekowa? Bo zaczęliśmy od dzieci, od zainteresowania z ich strony. Pytanie, co się dzieje, jeśli ten pomysł pojawi się na troszkę bardziej zaawansowanym etapie życia niż na przykład szkoła podstawowa?
5: Jeśli dana osoba zainteresuje się naszą organizacją, to oczywiście można do niej wstąpić w każdym wieku, myślę. Nie mamy górnej granicy. Co więcej, przy naszym chłopcu działają kręgi seniora, które cały czas tutaj zachęcają do włączenia w ich działanie. Także myślę, że tutaj wystarczy chcieć i mieć trochę czasu. Wiem, że osoby starsze mają tego czasu więcej, więc to może być też jakaś forma tutaj dodatkowego hobby bądź zaangażowania w jakieś działania. Na przykład przy naszym chłopcu działa komisja historyczna, która się zajmuje tutaj faktami historycznymi z dawnych lat i tutaj wiedza ma duże znaczenie.
1: Duże znaczenie ma też chyba region. Domyślam się, że każde miejsce ma swoją specyfikę i być może w dużych miastach to harcerstwo działa troszkę inaczej. Natomiast mam też wrażenie, że jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że to nasze otoczenie związane z przyrodą, naturą tylko i wyłącznie sprzyja, że też biorąc pod uwagę napięty plan i szybkość, prędkość naszego życia, no to w przypadku karkonoszy nie musimy daleko szukać, nie musimy daleko wyjeżdżać, bo to wszystko, co wartościowe, tak naprawdę chyba jest na wyciągnięcie ręki.
6: Zdecydowanie jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, że w zależności od naszego pomysłu jako drużynowych możemy wyjść do miasta, żeby zrobić zwiad historyczny na przykład, ale w przeciągu 10 minut znajdujemy się w lesie, w którym możemy nauczyć się, jak żyją zwierzęta, tak? Więc jest to bardzo, bardzo duży plus. Porównując się do na przykład jednostek, które działają stricte w centrum miasta, tak, w miastach wojewódzkich, jest im zdecydowanie ciężej uczyć tej natury niż nam, więc nic, tylko korzystać z tego. Dodam też, że nasze jednostki, jak organizują takie roczne, śródroczne biwaki, robią je tak naprawdę w okolicy. Czyli jeżdżą poza Jelenią Górę, ale na przykład znajdują się już w Szklarskiej Porębie, czy w Przesiece, czy w Bukowcu, czyli wybierają spokojne miejsca, w których mogą zrealizować swój program zgodnie z naturą i korzystają po prostu z tego, co tutaj mamy wokół, to znaczy ze wszystkich ścieżek turystycznych, z Doliny Pałaców i Ogrodów, tak, czy zabytków. I po prostu jest tego tyle, że tak naprawdę roku harcerskiego nie starcza, żeby to wszystko zobaczyć.
1: To jeśli reakcją na to wszystko, czym powiedzieliśmy w naszych głowach jest hasło sprawdzam, no to na koniec jeszcze przypomnimy, jak was znaleźć. O tych drogach kontaktów już mówiliśmy, ale przypomnijmy na koniec, jak to zrobić.
7: Znaleźć nas najlepiej bezpośrednio przez naszą stronę Hufiec Karkonoski bądź nasz Facebook. Wystarczy do nas zadzwonić, napisać, a my przekierujemy do drużyny, która znajduje się najbliżej was.
1: Zapraszały Weronika Bekus, Aleksandra Pliszka i Magdalena Załoga z Karkonoskiego Chówca ZHP.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Jak zwykle w naszym radiu rozmawiamy o tym, co ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry. Rozmawiamy o życiu miasta, o tym, co dzieje się w regionie. Ja nazywam się Igor Kociubiński i zapraszam Was na kolejną porcję tematów. Można byłoby powiedzieć, że to taki odcinek o pomaganiu, bo o godnych pochwały społecznych postawach będzie mowa, ale także o tym, jak być wsparciem dla tych najbardziej potrzebujących. Zostańcie z nami.
0: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
1: Pomagać można na wiele sposobów. Jednym z nich również w Jeleniej Górze jest m.in. akcja Szlachetna Paczka. No i wspierać możemy ją nie tylko jako darczyńcy, ale też w roli wolontariuszy. Jak to działa w praktyce, opowie nam dzisiaj Monika Kwiecińska. Dzień dobry, cześć.
8: Dzień dobry, miło mi.
1: Zacznijmy może od tego, na czym w ogóle polega rola wolontariusza w ramach Szlachetnej Paczki.
8: Wolontariusze są to osoby, które jako pierwsze mają kontakt z rodzinami potrzebującymi pomocy. Chodzimy do rodzin dwójkami, czyli wolontariusz główny i towarzyszący. Słuchamy historii rodziny i oceniamy ją pod kątem naszych wytycznych z arkusza Szlachetnej Paczki i kwalifikujemy do odpowiedniej kategorii. Wtedy możemy starać się udzielić pomocy.
1: Jakie są Wasze główne zadania oprócz tych spotkań i tego kontaktu z rodzinami?
8: Przede wszystkim jest to poza spotkaniem z rodziną, co jest faktycznie w 90% wypełnieniem pracy wolontarystycznej w Szlachetnej Paczce w późniejszym terminie, bliżej Weekendu Cudów, czyli tak zwanego wielkiego finału Szlachetnej Paczki przed samymi świętami, jest to zazwyczaj w połowie grudnia. Wolontariusze kontaktują się z darczyńcami i pośredniczą w przygotowaniu szlachetnych paczek, czyli najpierw wywiad z rodziną, klasyfikacja rodziny do programu, później kontakt z darczyńcą, żeby ta paczka była jak najbardziej trafna według potrzeb danej rodziny i na końcu w Weekend Cudów z magazynu wozimy paczki przy pomocy jeszcze osób dodatkowych, takich transportu i osób, które są chętne pomóc nam właśnie w wożeniu tych paczek do rodzin bezpośrednio już przed świętami.
1: Podpowiedzmy może, kto takim wolontariuszem może zostać? Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby nim zostać?
8: Każdy, kto skończy 16 lat, może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki po oczywiście spełnieniu określonych warunków, czyli zapisujemy się, do czego akurat zachęcam, na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Tam klikamy w zakładkę Zostań wolontariuszem i system dalej poprowadzi. Później dzwoni rekruter, który przeprowadza rozmowę wstępną. Następnie dostajemy umowę wolontarystyczną na maila. Po jej odesłaniu przeprowadzamy szkolenie dla nowych wolontariuszy. Dokładnie tak, żeby w 100% wiedzieli, na czym i jak mają polegać ich zadania, a następnie wolontariusze pod okiem swojego lidera ruszają do rodzin.
1: Ty taką wolontariuszką jesteś już od wielu lat, więc biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie, masz też spojrzenie na te rekrutacje od środka. Czy są jakieś na przykład cechy charakteru, które mogą być taką predyspozycją do roli wolontariusza? Co się może przydać?
8: Tak, oczywiście. Żeby zostać wolontariuszem, przede wszystkim trzeba być osobą empatyczną, ale też otwartą i energiczną, to znaczy takim ekstrawertykiem, osobą, która po pierwsze lubi rozmawiać z ludźmi, która jest otwarta, która potrafi wyciągać wnioski z rozmowy, bo my też oceniamy te rodziny pod wieloma kątami, dlatego ta nasza samodzielna praca też jest bardzo ważna. Ale wiadomo, nad wszystkim czuwa lider, menadżer operacyjny i tak dalej i cała drabinka tych osób, do których możemy zwrócić się o pomoc, jeżeli nie jesteśmy pewni swojej decyzji co do włączenia rodziny do Szlachetnej Paczki. Natomiast, żeby być wolontariuszem, trzeba być po prostu empatycznym, otwartym, no i mieć przede wszystkim wolny czas.
1: A co może być takim największym wyzwaniem w tej roli, bo sporo doświadczeń już za tobą, więc no właśnie, jakiego rodzaju wyzwania mogą się pojawić?
8: Wiele osób myśli sobie, że skoro jest to wolontariat i skoro właściwie jest to w naszym wolnym czasie, charytatywnie, bez żadnej gaży, że my albo odwiedzić rodzinę, albo nie odwiedzić, albo opisać arkusz spotkania, albo nie opisać, jak nam to wyjdzie, to będzie okej, a jak nam nie wyjdzie, to też będzie dobrze. Niestety tutaj trzeba być naprawdę odpowiedzialnym. Od wolontariuszy wymagamy bardzo właśnie tej odpowiedzialności i zaangażowania. Przede wszystkim wolnego czasu, bo wolontariat tak naprawdę nieraz wymaga wiele wysiłków w pocie czoła, wielu rozmów, wielu telefonów, wielu po prostu wyjazdów, więc tak naprawdę jest to po prostu ciężka charówka. Jeśli ktoś myśli sobie, że spróbuje swoich sił, uda się albo nie uda, no to trzeba wiedzieć, że jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie i trzeba po prostu mieć czas, mieć te właśnie predyspozycje, zaangażowanie, przede wszystkim zaangażowanie.
1: Powiedzieliśmy o wyzwaniach, ale myślę też, że warto wspomnieć o korzyściach i o tym, co może motywować do udziału w roli wolontariuszy. No właśnie, co może nam dać taki wolontariat w ramach Szlachetnej Paczki, jeśli w Jeleniej Górze chcielibyśmy się zaangażować?
8: Najczęściej taką odpowiedzią, którą słyszę od swoich kolegów, koleżanek albo właśnie na szkoleniach, które prowadzimy, jest to, że wolontariusze nie wyobrażają sobie już po raz kolejny nie być w Szlachetnej Paczce. Tak naprawdę jest to intensywne niemalże pół roku pracy, bo od lipca, sierpnia przez wrzesień, kiedy te działania są najbardziej intensywne, po szkoleniach cały październik i listopad, odwiedzanie rodzin w różnych sytuacjach, przeżywanie z nimi wzruszeń, wielu wzruszeń, a później już na finale właśnie mniej więcej w połowie grudnia przed świętami, kiedy możemy wręczyć tym rodzinom te paczki, kiedy widzimy ich uśmiech, kiedy widzimy, jak te rodziny są naprawdę szczęśliwe, czasami wzruszamy się razem z nimi. Naprawdę to są piękne chwile i dlatego właśnie Weekendu Cudów każdy z wolontariuszy chce zostać po raz kolejny. Także naprawdę zachęcam zapisać się pierwszy raz, a później pójdzie już składka.
1: Czyli rozumiem, że część tych wolontariuszy w Jeleniej Górze to stała grupa, a czy pojawiają się nowi, trzeba zapraszać, czy nie macie takich potrzeb?
8: Tak, jak najbardziej. Wolontariuszy ciągle brakuje, dlatego że rodzin w potrzebie jest coraz więcej. Przyznam szczerze, że bardzo wiele osób to są takie osoby, które już po kilka razy uczestniczą w wolontariacie Szlachetnej Paczki i chętnie wracają, aczkolwiek nie zawsze wszystkim się to uda. Ludzie wyjeżdżają, zmieniają swoje plany zawodowe, i życiowe, często z takim smutkiem, ale muszą opuścić to grono Szlachetnej Paczki, dlatego zachęcamy i zapraszamy nowe, zaangażowane osoby, które po prostu uzupełnią te braki, a tak jak mówię, tych rodzin w potrzebie w Jeleniej Górze, jak i w całym regionie, zresztą w ogóle w Szlachetnej Paczce z roku na rok przybywa, dlatego tych wolontariuszy potrzeba za każdym razem więcej i przyjmiemy z otwartymi rękoma.
1: Zatem zapraszamy. To już wybrzmiało w tej rozmowie, bo wspomniałaś o tym, jak można to zrobić, by takim wolontariuszem zostać, ale myślę, że na koniec to wyjątkowo cenne, by zapamiętać ten pierwszy krok. Jeśli więc tego, że ma takie poczucie, że nadaje się do tej roli, że chciałby spróbować, jest w stanie poświęcić czas i siły, no to jak ten krok pierwszy powinien wyglądać?
8: Przede wszystkim, jeśli kogoś zainteresowaliśmy, to powinien wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i tam właśnie kliknąć zakładkę „Chcę zostać wolontariuszem”. To jest pierwszy krok, bo tylko przez internet możemy się zapisać. W związku z czym później wypełniamy króciutki formularz rekrutacyjny i pierwszy kontakt telefoniczny z rekruterem, który rzeczywiście przeprowadzi taką wstępną rekrutację. Bo czasami niektóre osoby nie do końca wiedzą, co z czym się je. Jeżeli rekruter wytłumaczy i osoba będzie dalej zainteresowana, wtedy już szkolenie, a po szkoleniu lider się kontaktuje. No i zaczynamy działać, zaczynamy już dwójkami chodzić po rodzinach.
1: A do tego wspólnego działania w ramach Szlachetnej Paczki zachęcała, przypomnę, Monika Kwiecińska.
0: Zmieniamy temat.
1: W pomaganiu specjalizuje się także dobrze znana w naszym mieście Moja Fundacja. Przede wszystkim skupiają się na pomocy materialnej najbardziej potrzebującym mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej oraz lokalnym instytucjom i organizacjom. No ale ich codzienne działania związane są ostatnio nie tylko z przygotowywaniem paczek w ich ogromnym magazynie, to także szereg działań przygotowanych z myślą o młodzieży. A więcej o tym opowie teraz prezes fundacji Piotr Karnia.
0: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
9: Tak, prowadzimy drużynę piłkarską dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych od kilku lat. Jeździmy co roku na Mistrzostwa Polski. To jest projekt, który daje dużo satysfakcji. Cały czas myślimy, że on się kończy, ale się nie kończy, bo z zewnątrz dostajemy też fajną pomoc, na przykład z Urzędu Miasta z Jeleniej Góry na te wyjazdy. Także za to też jesteśmy wdzięczni. Tu chciałem jeszcze coś, tak mi jak zapytałeś, to coś mi przyszło do głowy. My te projekty, które robimy dla młodzieży, to znaczy, że dajemy im granty, tak sobie pomyślałem, bo my jako organizacja nie korzystamy właściwie z żadnych grantów, raczej się opieramy o wsparcie z biznesu i tak myśleliśmy, bo co napiszemy grant, to nam nie wychodzi. I coś tam brakuje, zabrakło punktów, to pomyśleliśmy sobie, że my damy młodzieży taką szansę na spróbowanie, bo nam nie wyszło. To młodzieży wychodzi i powiem Państwu, że to fajnie wychodzi, że młodzież bierze na siebie odpowiedzialność wydania w tym wypadku 3000 zł na jakąś własną, na własny pomysł, który od A do Z mogą zrealizować. Według nas to działa.
1: I to jest też szczególnie ważne, bo to wsparcie materialne, którego udzielacie, z którego korzystają czy rodziny zastępcze, czy podopieczni Jeleniogórskich Domów Dziecka, ono jest bardzo istotne i bardzo przydatne w skali całego roku, ale równie ważne jest chyba to poczucie sprawczości, że ja mogę. Czy to mowa o boisku, na które wychodzi się po raz pierwszy, trzeba się zmierzyć z porażką po to, żeby za chwilę jednak spotkać się z sukcesem, czy w kontekście edukacji i szukania chociażby tych dróg zawodowych, no a nie każdy ma taką możliwość. Jeśli nie pokaże się tym młodym ludziom drogi, takiej ścieżki, co wy robicie, no to być może ten życiowy labirynt byłby jeszcze bardziej skomplikowany.
9: Właśnie, staramy się robić to, co czujemy. No my tak, mamy taką możliwość, że możemy robić, co chcemy. Bo to właśnie z drugiej strony to jest ten plus, że granty nas nie ograniczają, to znaczy pozyskujemy środki i możliwości właśnie z biznesu i możemy robić, co chcemy i robimy. Taką rzeczą, którą jeszcze chciałem wspomnieć, to na przykład wakacje rodzin zastępczych z Jeleniej Góry nad morzem. Własny apartament mamy nad morzem w Kołobrzegu i rodziny zastępcze jeżdżą sobie właściwie całe wakacje i nie tylko, są zapełnione. Rodziny jeżdżą nad morze, mogą wypocząć za niewielką część komercyjnego wynajmu. Dlatego to nam się po prostu podoba. Ludzie się nieraz pytają, jakie są warunki, jak to zrobić, jak uzyskać taką pomoc. A my mówimy, nic trzeba, nic.
1: Ale ja rozumiem, że to może wzbudzać wątpliwości i strach w dzisiejszych czasach.
9: Tak, nieraz wzbudza takie kontrowersje, jak to nic. Ale, bo to faktycznie to zaufanie pozytywne wymaga też takiego doświadczenia ludzi, że to nie jest jakieś naciąganie, że to nie jest jakiś bajer. Ludzie już, myślę, nam ufają, bo organizujemy różne imprezy. Na przykład półkolonie też i to też przy wsparciu miasta. Za 200 zł rodziny zastępcze i dzieci z domu dziecka mogą według nas w bardzo fajnych półkoloniach uczestniczyć. I te dzieci cały czas teraz tutaj obecnie uczestniczą. Także no faktycznie nieraz się zastanawiamy, że ktoś dzwoni do nas i potrzebuje czegoś i ja mówię, no to jutro przyjedź. To słyszę takie taką ciszę i no, jutro już? A gdzie podanie, a gdzie te wnioski, a gdzie wszystko? No u nas tego nie ma, także to jest wolność.
1: No i chyba efektem końcowym, oprócz tego, że tej pomocy udaje się udzielić w różnych formach, czy to materialnie, edukacyjnie, czy w różnych innych odsłonach wsparcia, no to chyba jest satysfakcja i radość, bo mam wrażenie, że w tej materii ta forma kontaktu z drugim człowiekiem, szczególnie jeśli mowa też o młodzieży, no to jest to element istotny.
9: Tak, no organizację, którą prowadzimy, którą nazwaliśmy Moja Fundacja, nieprzypadkowo, bo ona jest moja i dla mnie i dla każdego, który się zwróci o pomoc. Tak, wdzięczność. Jestem wdzięczny, że mogę pomagać i to nam daje też taką radość, chociaż często właśnie to umyka, bo my to traktujemy jako pracę, a nie jako misję czasami. Musimy czasami się zastanawiać, tak, to pomogliśmy setce organizacji na przykład. Kurczę, fajnie. Pojechało tam dosyć dużo rodzin zastępczych. Nie chcę, bo te cyfry już nie pamiętam. Po prostu na wypoczynek. Czy dzieci ile? No to czasami nam to umyka, ale fajnie, jak się nieraz zatrzymujemy i sobie zdajemy sprawę, że ta robota ma sens.
1: Mówił Piotr Garnia, prezes mojej fundacji z Jeleniej Góry.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Przed nami kolejna porcja najważniejszych informacji, wydarzeń i tematów bliskich mieszkańcom naszego miasta i regionu. Zajrzymy tam, gdzie dzieje się coś ważnego, sprawdzimy, z czego korzystać mogą mieszkańcy Jeleniej Góry i porozmawiamy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Igor Kociubiński, zapraszam.
0: To warto wiedzieć.
1: Kryzys z reguły pojawia się nagle. Może być związany z problemami w rodzinie, przemocą, utratą bliskiej osoby czy inną trudną sytuacją życiową. W takich momentach nie zawsze wiemy, gdzie szukać pomocy i od czego zacząć. Dlatego warto wiedzieć, czym zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej, kto może się do niego zgłosić i jakiego wsparcia mieszkańcy Jeleniej Góry mogą tam oczekiwać. Opowiedziała mi o tym Agnieszka Filipiak, kierowniczka działu Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
10: Zakres działań jest bardzo szeroki i bardzo bym powiedziała, problematyka też jest bardzo taka szeroka, bo trafiają do nas klienci zarówno, którzy mają problemy emocjonalne, no, psychiczne, również no, przede wszystkim też osoby, które doświadczają przemocy, również którzy też tą przemoc stosują. Są to również klienci no, po próbach samobójczych, z myślami samobójczymi, problemami opiekuńczo-wychowawczymi, więc ten zakres problematyki jest bardzo, bardzo duży. No, samo słowo kryzys, tak jakby naszą rolą jest przede wszystkim taki trochę ugaszenie takiego pożaru w tym pierwszym takim momencie kryzysowym, żeby nasz klient, który tutaj do nas trafia, mógł jakby samodzielnie podejmować działania zmierzające do rozwiązania jego problemów.
1: Żyjemy w takim czasie, w takim okresie, kiedy w zasadzie coraz częściej mówi się o kryzysie zdrowia psychicznego. No i problem jest chyba o tyle większy, że z taką dostępnością tej pomocy od ręki jest ciężko. I no, mam wrażenie, że to też są takie rzeczy, takie problemy, które się nawarstwiają. Rozumiem, że to też chyba u Państwa widać.
10: Widać. I to jest też tak, że tych klientów, można powiedzieć, z roku na rok jest coraz więcej. I tak jak powiedziałam, no, problematyka tych kryzysów jest też bardzo szeroka.
1: Te drzwi się otwierają częściej niż dotychczas?
10: Tak. Dlatego też, że my też współpracujemy z różnymi innymi instytucjami. Też na tym polega ta interwencja kryzysowa, że to ma być taka interdyscyplinarność działań. My współpracujemy z komisariatami policji, z przechodniami, ze szkołami, więc ta współpraca jest też tak duża, że staramy się tego naszego klienta objąć no jak najlepszą tutaj taką opieką.
1: Myślę sobie, że w wielu przypadkach jest tak, że jeśli mamy problem, pojawia się taki moment, w którym czy jakaś taka autorefleksja, że jednak docieram do momentu, w którym potrzebuję pomocy. Nie zawsze dzieje się to od razu, czasem to wymaga czasu, natomiast też w tym samym momencie może pojawić się taka informacja, czy taka świadomość, że ja na przykład nie wiem, gdzie tej pomocy szukać. Poradnie psychologiczne działające we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, no to przypuszczam, że jeśli odwiedzimy którąkolwiek w Jeleniej Górze, no to otrzymamy informację, że taka pomoc w postaci psychoterapeuty to jest oczekiwanie przez co najmniej kilka lat. No i możemy odpuścić. I nie każdy też ma świadomość, że takiej pomocy od ręki można tutaj właśnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oczekiwać, choć to też może być wyzwanie, no bo ktoś może pomyśleć, mops, gdzie tam, ja nie pójdę.
10: Tak, no tutaj jest tak, że czasami klienci jakby kojarzą nasz Ośrodek Interwencji Kryzysowej jakby z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, no poniekąd tak jest, tak, bo my się mieścimy też w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jesteśmy działem, natomiast my jakby mamy odrębne zadania niż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, niż pracownicy socjalni. U nas klienci, tak jak mówię, jeżeli potrzebują pomocy, zatelefonują, to jest ta pomoc możliwa z dnia na dzień. Jakby nie muszą czekać miesiąc, dwa czy pół roku. Więc to jest jeden dzień, dwa dni, jakby zależy też od gotowości klienta, od tego, kiedy on chce przyjść. Nawet tego samego dnia może się zgłosić. Tak? Tutaj jest tak, że są interwenci, którzy są na miejscu i ta pomoc zawsze jest udzielana.
1: Wachlarz tych sytuacji jest bardzo szeroki. Wspomniała Pani o kilku takich kategoriach, kilku sytuacjach, w których interweniujecie. A co jeśli chodzi o mieszkańców i na przykład tę rozpiętość wiekową? To daje jakiś obraz sytuacji w mieście, w regionie?
10: Ta rozpiętość wiekowa też jest różna, bo i zarówno trafiają tutaj do nas młodzież szkolna, no ale tutaj już jest wymagana też zgoda rodziców lub opiekuna, że taką rozmowę mogą z interwentem przeprowadzić, ale też osoby starsze w podeszłym wieku i jakbym miała tak określić i moje spostrzeżenia teraz na ten moment, no to taki ten temat temat kryzysów, takich tabu, jakby przełamuje się i więcej się zdarza tych osób takich już starszych, czyli 70 wzwyż.
1: Różne są problemy, różne są ich podłoża, różne są też okoliczności, no i różne bywa podejście nasze do naszych własnych trudności. Często jest tak, że po prostu z tym się zamykamy, boimy się poprosić o pomoc, boimy się powiedzieć, w jakiej sytuacji się znajdujemy, i to przełamanie barier może być chyba wyzwaniem.
10: To jest trudne, dlatego że mówienie w ogóle o swoich problemach to wynika też z naszych przekonań, z tego, jak co my mamy w głowie, że tak się już wyrażę, i na ile mamy gotowość do podjęcia działań. No tutaj u nas w ośrodku staramy się iść jakby za potrzebą też klienta, to jakby na tyle, na ile on jest gotowy, bo to wtedy też ma sens. Nic na siłę, tylko pomalutku, małymi kroczkami, bo jeden mały kroczek składa się na 10 kolejnych. I idziemy wtedy do przodu z klientem, za klientem, obok klienta.
1: Zależnie od sytuacji ta pomoc też jest różna, ale w zasadzie tak sobie myślę, takie przynajmniej mam wyobrażenie, że w większości wypadków, jeśli mówimy czy to o przemocy, czy o jakimś kryzysie zdrowia psychicznego, czy o innych trudnościach, no to nie są to sytuacje, w których ten problem rozwiązujemy jedną wizytą, bo mówimy tutaj o takiej pomocy doraźnej, która dostępna jest od ręki pod tytułem przychodzimy, dzwonimy i tę pomoc w zasadzie za chwilę otrzymujemy, no ale rozwiązywanie tych problemów z reguły trwa dłużej. Jak więc to działa w praktyce?
10: To jest tak, dlatego to, co powiedziałam na początku, że to jest ta interdyscyplinarność też troszkę działań. Jeżeli na przykład tak jak chodzi o kryzys, który dotyczy przemocy, to tutaj też w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze mieści się zespół interdyscyplinarny, gdzie są organizowane grupy diagnostyczno-pomocowe, i tutaj też jest współpraca właśnie dzielnicowych, pracowników socjalnych, szkół, i są organizowane takie grupy diagnostyczno-pomocowe, jakby osoba, procedura, jak jest zakładana niebieska karta, gdzie w rodzinie jest przemoc, występuje, no to ta jakby pomoc trwa czasami miesiąc, dwa, pół roku, rok, dwa lata, bo jakby to wszystko zależy od sytuacji, od problemu w rodzinie.
1: Czyli na pewno możemy liczyć na to, że jednak to będzie miało swoją kontynuację i nie zostaniemy pozostawieni sami sobie.
10: Tak, to ma swoją kontynuację i ja zachęcam jak najbardziej do tego, żeby zgłaszać się do ośrodka. I jeżeli człowiek jakby czuje, że po prostu coś jest nie tak, że warto przyjść, porozmawiać, jakby wysłuchać i wesprzeć się kogoś, że ktoś go wysłucha i spojrzy na to troszkę z innej strony.
1: Mówiła Agnieszka Filipiak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.
0: Blisko mieszkańców.
1: A my zmieniamy temat, ale pozostajemy przy kwestii wsparcia i pomocy osobom, które potrzebują odpowiedniej opieki i zrozumienia. Tym razem przyjrzymy się działalności Fundacji Autika, która od lat działa na rzecz osób w spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Czym fundacja się zajmuje, na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy, z jakimi problemami zgłaszają się do przedstawicieli Fundacji Jeleniogórzanie? O tym opowiedziała mi wiceprezeska Fundacji Joanna Klaga.
0: To warto wiedzieć.
11: Autika to jest taka fundacja rodzina. Działamy od 13 lat na obszarze Jeleniej Góry, powiatu karkonoskiego, i taką humanistyczną, główną, przyświecającą nam myślą jest otoczenie opieką całej rodziny w momencie, kiedy w jej obszarze pojawia się osoba w spektrum. Czy to jest dziecko, czy to jest zdiagnozowany dorosły, czy to jest jakaś zmiana życiowa, nowa postać. Kiedy rodzina zauważa, że potrzebuje wsparcia, to wtedy mamy nadzieję, że trafi do nas, i staramy się znaleźć takie rozwiązania, takie metody wspierania, takie mechanizmy, które pomagają właśnie całościowo radzić sobie i rozwijać się w tym spektrum zgodnie z własnymi potrzebami, z taką poszerzoną otwartością, z racjonalnym oglądem tego, jakie są możliwości, jakie są potrzeby. To jest organizacja, która powstała totalnie oddolnie, czyli z potrzeb rodziców i dzieciaków. Fajnie udaje nam się łączyć współpracę ze szkołami, staramy się o współpracę z samorządami, które powinny dostrzegać te dosyć nietypowe potrzeby osób w spektrum i gdzieś tak robimy właśnie za taki bypass, taki łącznik.
1: O świadomości mieszkańców, świadomości obywateli, jeśli chodzi o autyzm, rozmawialiśmy już kilka razy i kierunek był taki, że szliśmy w tę dobrą stronę. Jak to wygląda dziś, jeśli chodzi o zasięg waszych działań, o podopiecznych? To daje też jakiś obraz sytuacji.
11: Wiesz co, myślę, że warto byłoby wyjść od tego, że w rozmowach o autyzmie jest

0: takim polu z kwadratów i prostokątów trzeba umieścić trójkąt, bo też ma do tego prawo. I cała taka idea to jest mówienie o tym autyzmie taki, jaki on jest. Nie przez pryzmat super mocy i szczególnych zdolności, ale też nie przez pryzmat jakichś nie do pokonania trudności i barier. I takie wyśrodkowanie tego komunikatu, pokazanie takiej prawdziwej strony tego, jak się z tym żyje na co dzień, najbardziej zmienia i uelastycznia społeczeństwo, środowisko. Więc tu jest chyba taka nasza największa rola. Chyba po prostu pokazywanie w taki dosyć obiektywny sposób, że to ani nie są słodkie historie o tym, jak ktoś pokonał własne trudności i po prostu teraz jest mistrzem szachów i matematyki, ale też nie demonizowanie tego. Fajnie jest, jak udaje się przyjść do szkoły i na przykład w trakcie rozmowy z nauczycielami mamy taką refleksję, że aha, okej, czyli ja nie muszę dążyć do zmiany, muszę dążyć do zrozumienia i na tym zrozumieniu mogę budować rozwiązania i używać konkretnych narzędzi. I czasami wystarczy to tylko naświetlić. No a czasami są też trudne sytuacje i tu już działamy bardziej interwencyjnie i radykalnie. Jeżeli jest źle, ciężko i strasznie, to też zapraszamy do naszego punktu interwencyjnego, bo ważne rzeczy same się nie zrobią. Po prostu czasami wystarczy je tylko popchnąć, a czasami po prostu trzeba wejść całemu na biało, czyli w naszym przypadku na czarno i zrobić wszystko, żeby takie martwe punkty ruszyć.
1: Na koniec myślę, że warto tylko przypomnieć, jak się z wami skontaktować, jeśli jest taka potrzeba, jeśli mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic potrzebują wsparcia, potrzebują waszej wiedzy, to w jaki sposób można ją zdobyć?
0: Przede wszystkim zapraszamy gdzie? Do mediów społecznościowych. Jesteśmy najbardziej aktywni na Facebooku, dlatego że to jest, jak się okazuje, najprostsze. A więc Facebook Fundacja Autika. Stacjonarnie działamy w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77/4, przy czym biuro działa w określonych godzinach i bardzo serdecznie prosimy o kontakt wcześniej telefoniczny albo mailowy. Jesteśmy mobilne od lat, więc jeżeli sytuacja wymaga tego, jesteśmy w stanie podjechać, dojechać, umówić się na mieście, w szkole. Zdarzyło mi się spotkanie w hali produkcyjnej, także tam, gdzie pojawia się potrzeba, to myślę, że tam jesteśmy w stanie się pojawić.
1: Żadnych warunków się nie boicie.
0: No, oczywiście, że nie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych.

0: Dołącz do graczy drapaczy.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Igor Kociubiński, witam serdecznie w naszym magazynie. To program o Jeleniej Górze i dla mieszkańców Jeleniej Góry. Rozmawiamy o tym, czym żyje miasto. Na naszym radiowym celowniku są też lokalne problemy i tematy istotne dla całej Kotliny Jeleniogórskiej.
3: Życie w mieście.
4: Zaczynamy od jednej z najpopularniejszych kombinacji trzech cyfr. Numer 112, który powinien być pierwszym wyborem w sytuacji zagrożenia. Jednak często bywa też wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. Co zatem dzieje się po wykręceniu tego numeru i kiedy takie zgłoszenie trafia na przykład do Jeleniogórskiej Komendy Policji? O tym opowiedziała mi jej rzeczniczka Edyta Bagrowska.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
5: Numer 112 jest to numer alarmowy. Należy z niego korzystać tylko wówczas, kiedy natychmiast potrzebujemy pomocy, kiedy życie i zdrowie jest zagrożone, kiedy zagrożone jest mienie czy bezpieczeństwo. Wówczas prosimy o pomoc policję, straż pożarną czy też zespół ratownictwa medycznego. Pamiętajmy o tym, że ten numer nie służy uzyskiwaniu jakichkolwiek informacji czy też przekazywaniu informacji o prowadzonych postępowaniach. Jest to numer, który wykorzystujemy tylko w sytuacjach alarmowych i wtedy, kiedy potrzebujemy pilnie pomocy. Oczywiście jest to numer służący do ratowania życia i zdrowia, ale aby on był skuteczny, to my również musimy się zachować odpowiedzialnie. Dzwoniąc pod 112 musimy zachować spokój i odpowiadać na pytanie operatora, czyli przekazać mu wszelkie niezbędne informacje do tego, aby ta interwencja była skuteczna i dotarła na czas. Pamiętajmy o tym, aby tego numeru nie wykorzystywać dla żartu, czy też sprawdzać, czy ten numer faktycznie działa, bo pamiętajmy o tym, że wówczas blokujemy go i osoba, która może potrzebować pomocy w tym momencie, ta pomoc może do niej nie dotrzeć na czas. Jeżeli jesteśmy świadkami wypadku, pożaru, to nie wahajmy się, aby skorzystać z tego numeru, bo pamiętajmy, że czasami jeden telefon może uratować życie bądź zdrowie ludzkie.
4: Kiedyś było tak, że każda instytucja miała osobny numer. Jeśli był to wypadek, dzwoniliśmy na policję. Jeśli był to pożar, bezpośrednio na straż pożarną. Tak samo w przypadku pogotowia. Teraz jest jeden wspólny numer, no ale pula tych sytuacji bywa różna. Jaki jest system komunikacji, czyli od momentu połączenia z numerem alarmowym 112, kiedy taka informacja dociera do policji, na przykład Jeleniogórskiej Komendy?
5: Operator numeru 112 decyduje o tym, czy dane zgłoszenie trafia na policję, czy też do innych służb, w zależności od okoliczności. I tak naprawdę przekazanie tej informacji jest natychmiastowe, ono pojawia się u nas w systemach policyjnych. Jest widoczne zarówno na stanowisku kierowania Komendy Miejskiej Policji, jak również w pobliskich komisariatach działających na terenie Komendy Miejskiej. I po uzyskaniu tej informacji policjanci podejmują decyzję, co dalej, w jaki sposób na nią zareagować.
4: Przestrzegamy też przed nadużywaniem tego numeru. Jakie są więc najczęstsze błędy, takie najpowszechniejsze, związane z wykręcaniem tego numeru w okolicznościach, które jednak nie są odpowiednie?
5: W przypadku, kiedy sytuacja czy zgłoszenie nie dotyczy policji, wówczas taka interwencja jest odrzucana, ale często zdarzają się telefony od osób, które tak naprawdę chcą uzyskać jakieś informacje na temat na przykład kursowania autobusów, zupełnie błahe sprawy, które utrudniają funkcjonowanie tego numeru i opóźniają udzielenie pomocy osobom, które faktycznie tej pomocy mogą potrzebować.
3: Zmieniamy temat.
4: A teraz czas na ekologię w naszym radiu i temat, który dotyczy każdego gospodarstwa domowego bez wyjątków. Postanowiłem sprawdzić, czy Jelenią można uznać za miasto radzące sobie z plagą śmieci. Czy mieszkańcy zdają egzamin z prawidłowej segregacji odpadów, z czym radzimy sobie najgorzej i jak wygląda miejska edukacja ekologiczna od kuchni? O wyzwaniach systemowych, kontrolach i budowaniu świadomości od najmłodszych lat więcej już teraz w rozmowie z Agnieszką Ociepą, naczelniczką Wydziału Gospodarki Odpadami.
3: Ekologia w Jeleniej Górze.
4: Jak my w Jeleniej Górze z tą segregacją sobie radzimy? Jesteśmy w stanie ocenić, czy to jest proces poprawny, czy to idzie w dobrą stronę, czy jednak mamy z tym problemy?
6: Z roku na rok ilość odpadów pochodzących z tych kolorowych pojemników, czyli tworzywa sztuczne, papier, szkło i bio, wzrasta, więc jest to pozytywny na pewno efekt. Będziemy edukować wszystkich chętnych z zakresu gospodarki odpadami. Natomiast uważam, że jest nadal niewystarczająca. Moglibyśmy dużo więcej zrobić, bo ten odpad, jak jest od samego początku czysty i odpowiednio zebrany, no to praktycznie podlega w dużej ilości, bo w 100% nigdy po prostu procesowi recyklingu.
4: Jest coś, co jest najbardziej charakterystyczne, najbardziej problematyczne, jeśli chodzi o segregację w Jeleniej Górze? Coś, co mogłoby zwracać szczególną uwagę, z czym mamy największy problem?
6: Największy problem z segregacją jest w wspólnotach i spółdzielniach, bo tam jesteśmy, mieszkaniec jest anonimowy, więc często bywa tak, że mieszkańcy wrzucają worki tam, gdzie nie trzeba. Inaczej wygląda ta sprawa w domkach jednorodzinnych, gdzie wiadomo, kto odpowiada za dany pojemnik i faktycznie tam jest bardzo dobrze.
4: To jest też taki moment, który może być dobrą okazją do apelu do mieszkańców, no bo tak czasem zastanawiamy się, po co to wszystko, po co tak naprawdę to pieczołowite podejście do segregacji i świadomość, dlaczego ona jest potrzebna?
6: Potrzebna jest na pewno po to, żebyśmy płacili mniej. To tak naprawdę ekonomia nas najbardziej w tym interesuje. Oczywiście segregując dbamy również o zasoby naturalne, bo szkło praktycznie możemy przetwarzać w nieskończoność. Przetwarzając papier nie wycinamy lasów, przetwarzając plastik nie musimy wydobywać innych surowców i przy okazji przy produkcji też nie zanieczyszczamy środowiska. Ale tak dla takiego zwykłego mieszkańca wiadomo, ekonomia jest najważniejsza i im bardziej i dokładniej posegregowane są odpady, więc te koszty się inaczej po prostu rozkładają.
4: Ja staram się wychodzić z założenia, że błędy, jeśli one rzeczywiście się pojawiają, wynikają nie z takiego intencjonalnego działania, po prostu z braku wiedzy, świadomości, czy też pomyłek. No i chciałbym wierzyć, że tak jest w każdym wypadku. No i taką formą zaradzenia temu na pewno w tej sytuacji jest poprawa tej świadomości. No, w przypadku tych podstawowych odpadów to często jest to dość intuicyjne i zresztą w śmietnikach opisane te zasady powinniśmy znać, ale wymieniła Pani na początku troszkę tych odpadów problematycznych, nietypowych, którymi nie dysponujemy na co dzień. Tutaj może znak zapytania nad głową się pojawiać, no bo nie na co dzień się z tym stykamy. Co w takiej sytuacji zrobić i gdzie zasięgnąć informacji, wiedzy, jeśli mamy jakieś wątpliwości albo po prostu nie wiemy, co zrobić? Czy z gruzem budowlanym, czy z jakimiś nietypowymi odpadami nie wiemy, gdzie jechać, to gdzie szukać informacji?
6: Zapraszamy do nas do wydziału tutaj na Okrzei 10 w Jeleniej Górze. Można zasięgnąć opinii telefonicznej. Na stronie naszej internetowej są numery telefonów do pracowników. Jest też strona internetowa odpady.jeleniagora.pl, gdzie umieszczone są informacje na temat poprawnej segregacji odpadów. Często też wychodzimy na zewnątrz, jeździmy do szkół, jeździmy na festyny rodzinne w szkołach, organizujemy właśnie tą wspomnianą akcję segregację i mamy kontakt z wieloma osobami. Faktycznie przychodzą mieszkańcy z pytaniem, gdzie na przykład wrzucić rozbity talerz, który jest problematyczny, gdzie wyrzucić paragony na przykład, które powinny trafić do zmieszanych odpadów, gdzie możemy teraz wywieźć tekstylia, bo to od początku zeszłego roku jest gorący temat, więc mamy też taki bezpośredni kontakt, ale jeżeli nie ma akurat nie jakiejś imprezy, to zapraszamy do naszego wydziału.
4: I to powinien chyba być taki automatyczny krok, jeśli nie wiemy, co z tym zrobić, jak dobry przykład, chociażby odzież i inne, to upewnijmy się, nie ufajmy swojej intuicji, że ten pojemnik, który wybieramy, jest właśnie tym, jeśli mamy wątpliwości.
6: Dokładnie. Wydajemy też wiele materiałów edukacyjnych w postaci plakatów, małych plakatów, większych plakatów, krótkich ulotek, zakładek do książek. Te materiały przekazujemy do wspólnot, przekazujemy do naszych dużych spółdzielni jeleniogórskich. one znowuż przekładają to na swoje strony, na swoje artykuły w gazetkach, więc tej informacji na temat segregacji wydaje mi się, że jest bardzo dużo, tylko po prostu mieszkaniec musi chcieć ją znaleźć po prostu.
4: O tym mówiła w naszym programie Agnieszka Ociepa, naczelniczka Wydziału Gospodarki Odpadami. Dodam jeszcze, że dobrym źródłem informacji, takim, które możemy mieć zawsze pod ręką, może okazać się aplikacja Jestem z Jeleni, przygotowana z myślą o mieszkańcach. Oprócz tego, że dzięki niej możemy posługiwać się jeleniogórską kartą mieszkańca w wersji cyfrowej, to znajdziecie tam także informacje dotyczące na przykład harmonogramu wywozu odpadów.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
4: Było edukacyjnie, to teraz dla odmiany czas na rozrywkę, aktywności, nietypowy spacer ulicami Jeleniej Góry. Ale nie przez samo centrum miasta, a spacer ciągnący się od Zabobrza aż po Sobieszów. Jego trasę wyznaczają mali bohaterowie, wzbogacający nasz miejski krajobraz już od kilku dobrych lat. Jakie jelonki można u nas znaleźć, podpowie Justyna Szczygielska z Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
4: Wrocław ma krasnale, ale my też możemy się pochwalić, bo my mamy jelonki i tym szlakiem jelonków można wyruszyć na spacer. No właśnie, cóż to jest za szlak? Opowiedzmy troszkę.
0: To jest nietypowe zwiedzanie Jeleniej Góry, ponieważ możemy się pochwalić, mamy trzy produkty. Jednym z nich jest właśnie ten szlak jelonka. Jest to papierowa wersja odnajdywania jelonków, poznawania historii, bo każdy jelonek ma swoją historię. Rozwiązuje się zagadki i po rozwiązaniu wychodzi hasło. Ale to mówię, to jest takie nietypowe pokazywanie Jeleniej Góry. Bardzo fajna zabawa, bo i zarówno i dorośli, i dzieci się świetnie przy tym bawią. I zapraszamy do naszego punktu, żeby właśnie pobrać taki szlak jelonka. Nie jest to żadna aplikacja, od razu mówię, jest to papierowa wersja. I ruszamy drogą właśnie tego jelonka i szukamy to, co chcielibyśmy zobaczyć.
4: Troszkę tych punktów na mapie Jeleniej Góry jest, ba z każdym kolejnym rokiem jest ich coraz więcej. Ile czasu powinniśmy zaplanować, jeśli chcemy znaleźć wszystkie? Tak mniej więcej.
0: Jeżeli chodzi o cały szlak Jelonka, no to trzeba pamiętać, że to jest i Jelenia Góra, i są to Cieplice, i jest to Jagniątków, i jest to Sobieszów. Więc gdybyśmy popatrzyli tylko na Jelenią Górę, to jest to około godziny takiego właśnie tutaj zwiedzania z tym naszym jelonkiem, który się zagubił. Bo to chodzi o takie stado jelonków, które sobie poszło w Jeleniej Górze i nagle jeden się zagubił i trzeba znaleźć mu drogę powrotu.
4: No i tych jelonków w odsłonach wizualnych jest mnóstwo, więc to nie tylko poznawanie miasta, ale poznawanie tych małych bohaterów, którzy też wzrok i uwagę przyciągają niewątpliwie.
0: Cały czas to stadko nam się rozrasta. Mamy nadzieję, że niedługo znowu będą jakieś odsłony, ale jest to jeszcze tajemnica. I no zachęcamy, i to mieszkańców też, nie tylko turystów, ale mieszkańców, żeby przyszli, zobaczyli, poczuli te nasze jelonki, tak? Trochę inaczej, nie tylko robiąc zdjęcia i idąc dalej. Fajna gra.
4: Tym bardziej, że to jest ciekawe rozwiązanie, bo pewnie mieszkańcy słyszeli, kojarzą ten wątek, ale no z roku na rok, jak ustaliliśmy, jest ich coraz więcej. Może się okazać, że jak ostatni raz o szlaku Jelonka słyszeliśmy, to było ich kilkanaście. Ta liczba jest coraz większa, no i tych punktów na mapie też jest coraz więcej, więc szerszy krąg możemy zataczać w Jeleniej Górze spacerując i za każdym razem to będzie zupełnie inny spacer.
0: Tak, to będzie za każdym razem inny spacer. Tak jak powiedziałam, mamy 29 jelonków, co chwilę dochodzą nowe, więc trzeba znowu jak gdyby uaktualniać tą trasę. I te jelonki proszę zobaczyć, że są bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Każdy coś zobaczy w tych jelonkach, tak? Na przykład tutaj przy ratuszu mamy podróżnika, podróżniczek. Polecam, żeby naprawdę sobie przejść ten szlak.
4: I dobra okazja do zaktywizowania najmłodszych. Ja spacerując placem ratuszowym widziałem kilka rodzin z folderami, więc to działa. To chyba taki sygnał dla rodziców, że jeśli nie mamy pomysłu, jak spędzić wolne chwile z dzieciakami, no to może właśnie taki interaktywny spacer.
0: Dokładnie. I proszę też pamiętać, że nie trzeba wtedy posługiwać się telefonem.
4: To dzisiaj bardzo cenne.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
4: ale szczegóły związane z szlakiem Jelonka znajdziecie też w internecie, a do tego spaceru zachęcała, przypomnę, Justyna Szczygielska z Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Jak zwykle o tej porze rozmawiamy o tym, co ważnego, co ciekawego dzieje się w Jeleniej Górze. Przed nami czas na reportaże, ważne tematy i rozmowy z gośćmi, którzy mają realny wpływ na naszą codzienność i to nasze najbliższe otoczenie. Ja nazywam się Igor Kociubiński, bardzo serdecznie Was zapraszam. W naszej audycji poruszamy wątki związane z życiem miasta, tematy społeczne, miejskie czy kulturalne i takie też pojawią się w tej części, bo będzie m.in. o działalności Otwartej Papierni.
3: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
4: Ale to za chwilę, bo najpierw sprawdzimy, jak lokalne instytucje i organizacje ułatwiają codzienne życie mieszkańcom. Przyjrzymy się bliżej działalności Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. To organizacja, która od lat wspiera nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale także seniorów z całego regionu karkonoskiego. W jakim zakresie oferują oni pomoc, gdzie szukać kontaktu, no i kto na takie wsparcie może liczyć, o tym już teraz w rozmowie z moim gościem, prezesem KSON-u Stanisławem Schubertem.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
4: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Nazwa w Jeleniej Górze doskonale wielu znana, ale nie zawsze na pytanie, czym sejmik się zajmuje, w głowie mieszkańców pojawia się taka jasna odpowiedź, chociażby ze względu na to, że zakres tych działań jest bardzo szeroki. Gdybyśmy chcieli sejmik krótko przedstawić, to co za tą nazwą się kryje?
7: Dzień dobry Państwu. Pewno krótko to byłby problem, bo nie można w trzech zdaniach zamknąć 25 lat działalności sejmiku. Srebrny jubileusz. Grupujemy dzisiaj 17 organizacji pozarządowych, których członkowie liczą około 1200-1300 osób, głównie starszych i niepełnosprawnych, ale pojawiają się także młodsi. No i mamy przez nasze projekty, które realizujemy, oddziaływanie na co najmniej 4-4,5 tysiąca osób, mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej, którzy korzystają z naszych projektów tutaj i to jest rzecz bardzo chwalebna, albowiem ci ludzie no właściwie stanowią trzon naszego celu, naszej działalności, bo odbywają się tutaj spotkania codziennie w sejmiku przy naszym siedzibie, ulica Osiedle Robotnicze 47A. Właściwie od poniedziałku do piątku nie ma dnia, żeby nie było tutaj po kilkadziesiąt osób. Czym służymy? Służymy przede wszystkim doradztwem bezpłatnym w zakresie prawa, psychologii, także spraw dotyczących prowadzenia budżetu domowego, psychiatrii. Mamy specjalny pokój pacjenta, gdzie można się porozumieć z terapeutą psychologicznym, gdy są jakieś problemy rodzinne, bez kolejki, bezpłatnie i właściwie z marszu. No ale też naszą taką kluczową misją to jest przede wszystkim turystyka. Robimy wiele rajdów, wiele imprez terenowych, otwieramy coraz nowe trasy turystyczne, na których, co nas bardzo cieszy, można spotkać coraz więcej ludzi na wózkach i okulach. Pojawiają się też osoby niewidome. Naszym takim wspaniałym pomysłem był pomysł na asystentów turystycznych osób niepełnosprawnych, którzy wspierają właśnie te osoby niepełnosprawne w czasie spacerów górskich już od etapu planowania takiej wycieczki, abyśmy mogli mierzyć siły na zamiary. Wreszcie rynek pracy to nasza specjalizacja od dobrych 20 lat. I właściwie mamy w tej materii ogromne doświadczenia, nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego i Jeleniej Góry, ale na terenie całego kraju. Chcemy nadać temu bardzo szeroki wymiar, pokazując, że Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych to organizacja, na którą można liczyć, która operuje dosyć dużą ilością projektów. Tych projektów rocznie realizujemy około 20. Ich wartość jest zdecydowanie wysoka, wynosi ponad 50 milionów złotych. Proszę Państwa, które to projekty trzeba wpierw wymyśleć, później napisać, a potem zrealizować i co najgorsze rozliczyć. I to nie zawsze się dzieje bezboleśnie.
4: Takim pierwszym skojarzeniem związanym z działalnością sejmiku jest pomoc, jest wsparcie. Wy na co dzień kontaktujecie się, czy też mieszkańcy kontaktują się z wami na co dzień w różnych sprawach, więc macie bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi, z seniorami właśnie. Daje to pewien obraz problematyki aktualnej, tego, z czym te grupy się mierzą. Jakie są najczęściej powtarzające się pytania, prośby, wnioski?
7: Naszymi beneficjentami, że tak to brzydko nazwę, są przede wszystkim panie w starszym wieku, wdowy niestety, bo chłopcy odchodzą szybciej, i tym podstawowym impulsem, który kieruje kroki ludzi do nas, jest pomoc w strasznej chorobie, w chorobie samotności. I mamy tutaj dowody w postaci nie tylko kartek z podziękowaniami z różnych wycieczek za to, że ktoś się odważył wyjść z czterech ścian pustego już domu do nas i znalazł tutaj wsparcie, przyjaźń i życzliwość. I to jest właściwie taki podstawowy paradygmat naszego działania. Naszą misją jest, nie są wielkie sprawy, naszą misją jest wyciąganie ludzi z domu, bo tam najczęściej się umiera.
4: W wielu różnych okolicznościach można się więc do sejmiku zgłosić, w wielu obszarach o tę pomoc się ubiegać. Wspomnieliśmy o siedzibie, o adresie, ale dzisiaj tych dróg kontaktu jest więcej. Jak więc można się do was zgłosić?
7: Można do nas, proszę państwa, nas odwiedzić na jedynej wyspie w Jeleniej Górze przy ulicy Osiedle Robotnicze 47A w Jeleniej Górze. Tutaj można do nas dzwonić pod numer 75 75 242 54. Można wreszcie pisać na biuro@kson.pl i można nas odwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. Żadnej sprawy nie pozostawiamy bez odpowiedzi, bez opieki, a klientów, czy też petentów, czy też podopiecznych potencjalnych mamy naprawdę z całej Polski.
4: Mówił Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
8: Nasza Jelenia Góra.
4: A my w programie zostajemy oczywiście w regionie, ale zmieniamy troszkę perspektywę i pokoleniowy fokus. Chcę teraz was zabrać w przestrzeń niezwykłej inicjatywy związanej ze sztuką. Otwarta papiernia to nie tylko ważny punkt na kulturalnej mapie naszego miasta, ale przede wszystkim projekt, który tworzy bezpieczną i twórczą przystań między innymi dla lokalnej młodzieży. To właśnie tutaj młodzi mogą rozwijać swoje pasje, poruszać ważne dla nich tematy, no i mierzyć się też z problemami właśnie poprzez sztukę. A jak otwartą papiernię definiuje jej założyciel i inicjator Maciej Pierzchała? Posłuchajcie.
8: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
4: Ta nazwa wybrzmiewała w naszych audycjach wielokrotnie, ale jeśli ktoś się z nią nie zetknął, to co za tym hasłem się kryje?
9: Chciałem zażartować, że to dziwadło, ale pewnie nie każdemu dziwność się dobrze kojarzy. No, otwarta papiernia jest jakimś pomysłem na działania kulturalne. Jest też miejscem, ale przede wszystkim jest inicjatywą zarówno animatorów kultury, którzy już przez te 8 lat działalności mamy okazję jako otwarta papiernia poszerzać swoje grono o młodych, zdolnych ludzi z Jeleniej Góry. My działamy jako Stowarzyszenie Autorów Filmowych, natomiast poruszamy różnego rodzaju dziedziny sztuki i kultury. Jesteśmy taką inicjatywą, która poprzez wystawy, spektakle, działania muzyczne chce w pewien sposób reagować i na problemy społeczne, w jakiś sposób je opisując, zadając pytania. No jest po prostu kolektywem osób, które w sposób własnej inicjatywy, własnej chęci realizują swoje projekty.
4: Ten rozstrzał tematyczny, z korzyścią oczywiście dla odbiorców, jest dość spory, bo od poezji przez muzykę, film, tych dziedzin jest dużo.
9: Tych dziedzin jest dużo, dlatego że staramy się być interdyscyplinarni, ale też takie projekty po prostu nam odpowiadają, że one są różnorodne. też trochę jest tak, że pewne działania wynikają z tego, że w naszej opinii jest ich za mało w Jeleniej Górze i okolicy, więc staramy się być taką alternatywą do zarówno tych miejsc oficjalnych, instytucji kultury, no i działamy w sposób taki włączający, to znaczy działamy tutaj kolektywnie i wydaje mi się, że to jest ten sukces, że pewne rzeczy wychodzą i one, to co zawsze jest najistotniejsze, staramy się, żeby były jakościowo na najwyższym poziomie.
4: To jest, czy też kto może być takim docelowym odbiorcą waszych działań, z waszej perspektywy?
9: Osoba ciekawa, osoba, którą interesują zarówno działania kulturalne, ale też obserwuje naszą rzeczywistość, ma własne przemyślenie. Osoba uważna albo szukająca uważności, osoba wrażliwa, myśląca.
4: Cenne wartości dzisiaj, często zanikające. Natomiast to wszystko na tu i teraz dzieje się w raczej określonej przestrzeni, choć część projektów dzieje się poza siedzibą Otwartej Papierni, ale o tym miejscu też chcielibyśmy powiedzieć. Jeśli zapraszamy, jeśli chcemy was bliżej poznać, to gdzie?
9: Zapraszamy do lokalu 1075, Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Tutaj mamy przyjemność już od 2 lat mieć swoją siedzibę, która jest świetną przestrzenią do spotkań, ale też dobrą przestrzenią wystawienniczą. Jest też miejscem, gdzie odbywają się różnego rodzaju działania edukacyjne i jednym z takich nowszych i ciekawszych projektów są lekcje gry na perkusji, które prowadzi Ignacy Gadzina, tworzący oprawy dźwiękowe do naszych wydarzeń już od kilku lat. I to jest taka przestrzeń pracy, prób. Ale żeby się z nami spotkać, to ta otwartość jest na Facebooku. Prosimy o spotkania, bo działamy tutaj w trybie projektowym, więc nie jesteśmy zawsze.
4: I niezmiennie internet będzie najlepszym źródłem informacji. Jeśli chcemy śledzić, jeśli chcemy wiedzieć, co się dzieje, to szukamy Otwartej Papierni w przestrzeni internetu.
9: Tak, zapraszam, dlatego że to nie są tylko działania, które realizujemy w Jeleniej Górze. Teraz też jesteśmy po kilku eventach ogólnopolskich, ale też współpracujemy silnie z Fundacją Sztuki Współczesnej Instytut Sokołowska i mamy też możliwość realizowania programów edukacyjnych Sokołowsko Laboratorium Kultury, więc szukajcie nas w internecie, a możecie nas znaleźć zarówno w Jeleniej Górze w Galerii Nowy Rynek, jak i w innych lokalizacjach na Dolnym Śląsku.
4: A jak Otwarta Papiernia postrzegana jest z perspektywy artystów? O to pytałem m.in. Małgorzatę Węglewską, która realizowała tam wiele projektów i działań, m.in. fotograficznych.
10: Otwarta Papiernia, jak sama nazwa wskazuje, jest przestrzenią otwartą dla każdego. Można przyjść tutaj z własnym pomysłem, z własną inicjatywą i przy pomocy Maćka Pierzchały można zorganizować coś naprawdę wspaniałego i niepowtarzalnego. Może to być najbardziej irracjonalny pomysł, a Maciek ucieszy się, poklepie po plecach i powie: dobra, robimy to.
4: Albo tam są drzwi.
10: Raczej nie. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Jest tutaj organizowanych mnóstwo bardzo ciekawych wydarzeń. Są wszelkiego rodzaju performansy, które poruszają tematy, które zazwyczaj są trudne do dyskusji, są trudne do wyrażenia, a poprzez często niewerbalny sposób przedstawiania rzeczy można opowiedzieć tą historię i zmusić ludzi do refleksji. Więc myślę, że to jest przestrzeń, w której młodzi ludzie czy dorośli ludzie, którzy chcą opowiedzieć coś, mogą to zrobić.
4: Czyli jeśli mamy pokłady kreatywności niezrealizowanej dotychczas, to Otwarta Papiernia będzie dobrym kierunkiem w tej sytuacji.
10: Jak najbardziej.
4: Zatem korzystajcie, do tego zachęcała m.in. jeleniogórska artystka Gosia Węglewska. O Otwartej Papierni w tej części naszego magazynu opowiadał także Maciej Pierzchała, a wszystkie aktualności związane z bieżącymi projektami znajdziecie, jak słyszeliście, w mediach społecznościowych.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Miasto to nie tylko ulice, budynki i ruch na drogach. To przede wszystkim ludzie, ich sprawy, pomysły, problemy i miejsca, które tworzą tę lokalną społeczność. A w naszej audycji zaglądamy tam, gdzie właśnie coś ważnego dla mieszkańców się dzieje. Rozmawiamy o tym, co w mieście się zmienia, o wydarzeniach, które też mają wpływ na naszą codzienność. Kilka minut o tym, czym żyje Jelenia Góra. Igor Kociubiński, zapraszam.
8: Blisko mieszkańców.
4: Książka papierowa ma dziś niewątpliwie sporą konkurencję. Telefony, komputery, media społecznościowe czy gry zajmują sporą część naszego życia, wolnego czasu, a szczególnie dotyczy to grup wiekowych takich jak dzieci czy młodzież. No i tutaj rodzi się pytanie, czy w takim świecie jest jeszcze w ogóle miejsce na tradycyjne czytanie i sięgnięcie po książkę w wersji papierowej. Okazuje się, że nasza biblioteka może być miejscem znacznie ciekawszym niż mogłoby się wydawać. To nie tylko półki pełne książek i szybka wizyta po kolejną lekturę, to też przestrzeń, którą można i warto odwiedzić razem z dziećmi, nawet tymi zupełnie najmłodszymi, spędzić w niej trochę czasu, wspólnie odkrywając literaturę. Jak zmieniają się czytelnicze zainteresowania? Co ciekawego dzieje się w książnicy i dlaczego warto po prostu przyjść do biblioteki całą rodziną? Rozmawiam z kierowniczką Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, Krystyną Spólnik.
8: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
4: Zacznę od takiego mocno oczywistego pytania. Oczywistego dlatego, że nazwa miejsca, przestrzeni, o której będziemy rozmawiać, jest oczywista. Mowa tutaj o Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej w Książnicy Karkonoskiej. No ale myślę, że ta odpowiedź nie do końca oczywista może być. Pytanie, dla kogo jest ta biblioteka? Może od tego zacznijmy.
11: Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa przeznaczona jest dla każdego czytelnika, bo znajdą tutaj ciekawe książki i różne materiały biblioteczne, zarówno maluchy, czyli dzieci takie w wieku przedszkolnym, jak i uczniowie szkół podstawowych. Mamy fajny księgozbiór, bardzo bogaty zbiór książek dla dzieci już takich trochę starszych, takich młodych, dorosłych, ale po nasze zbiory sięgają również chętnie osoby dorosłe, a zwłaszcza już też w podeszłym wieku, którzy tak trochę traktują to czytanie literatury dziecięco-młodzieżowej wspomnieniowo, czyli przypominają sobie swoje książki, swoje ulubione tytuły z lat dziecięcych i też właśnie swoim wnukom często też czytają historie, które przeczytali będąc młodymi ludźmi.
4: Czyli sentyment też może się w nas, dorosłych, odezwać.
11: No tak, oczywiście. Mało tego, ponieważ mamy też książki z dużymi literami, czyli dla osób, które po prostu no, w pewnym wieku też no, czytanie sprawia takiego tekstu wydrukowanego drobnymi literami, sprawia trudność, więc z dużymi literami też osoby starsze chętnie właśnie sięgają po takie książki, bo jest im łatwiej czytać.
4: Ja o tej oczywistości tego pytania wspomniałem na początku też nie bez przyczyny, choć nie myślałem w pierwszej kolejności, przyznam szczerze, o osobach starszych, które jak się okazuje też korzystają i też mogą korzystać, ale pomyślałem o najmłodszych, zupełnie najmłodszych, bo jak mówimy o bibliotece dziecięco-młodzieżowej, to często wyobrażamy sobie jako beneficjenta, odbiorcę takiego dzieciaczka, może na etapie przedszkola, może troszkę starszego na etapie podstawówki. Okazuje się, że zacząć można tak naprawdę dużo, dużo wcześniej, bo zapraszacie też tych najmłodszych.
11: Tak, dla nich, dla takich dzieci właśnie w wieku przedszkolnym, ale też i nawet tych, które jeszcze nie są w tym wieku przedszkolnym, to również dzieci zapraszamy, bo dla nich też mamy materiały biblioteczne, książki dotykowe, sensoryczne, grające, takie pobudzające różne zmysły, a dla dzieci właśnie w wieku przedszkolnym to mamy wspaniały program, który nieustannie trwa w bibliotece. On się nazywa Mała Książka, Wielki Człowiek i przeznaczony jest dla dzieci właśnie w wieku od 3 do 6 lat. I tym dzieciom w tym wieku, kiedy są zapisywane do biblioteki, wręczamy prezent w postaci książki oraz kartę małego czytelnika. I taka karta uzupełniana jest naklejkami, które dziecko otrzymuje za każdą wizytę w bibliotece, która zakończona jest wypożyczeniem książki. I na takiej karcie jest 10 miejsc na taki znaczek i po zebraniu tych 10 naklejek, czyli po wypełnieniu całej karty, przygotowujemy taki imienny dyplom małego czytelnika i dziecko może się już pochwalić, że jest takim prawdziwym czytelnikiem biblioteki, może pokazać ten dyplom w przedszkolu, czy znajomym, czy w rodzinie, dziadkom często. I to jest takie też zachęcenie do regularnego odwiedzania biblioteki.
4: Moje kolejne pytanie, czy trzeba zapraszać, czy trzeba zachęcać dzieciaki i jeleniogórską młodzież do tego, by sięgali po książki w dzisiejszych czasach?
11: No tak, nie jest to tak, że bez takiego zachęcenia wszyscy odnajdą tą ścieżkę do biblioteki, więc no powiem szczerze, że przygotowujemy różne zajęcia, spotkania dla dzieci indywidualnie z rodzicami, ale też dla grup zorganizowanych. I żeby tą ścieżkę do biblioteki niektóre dzieci odnalazły i przyprowadziły tutaj później rodziców, to zapraszamy grupy zorganizowane, czyli grupy przedszkolne lub klasy ze szkół podstawowych na takie zajęcia przygotowane specjalnie dla grupy, którą przyprowadzi nauczyciel. I mamy taką bogatą dosyć ofertę tematów. Niektóre tematy będą się powtarzały, czyli zostawimy te popularne tematy, ale też przygotujemy nowe propozycje. Można się zapisywać na takie lekcje. To jest taka oferta skierowana do dzieci, ale poprzez nauczycieli. Czyli oni muszą zainicjować, czyli przyjść do nas, umówić się na zajęcia i przyprowadzić grupę. I wtedy właśnie tutaj pracujemy z książką. To są takie różne warsztaty plastyczne związane właśnie z literaturą.
4: Klimat papierowej książki zdecydowanie jest nie do podrobienia, mimo tego, że te nowoczesne technologie nam pomagają, mogą być taką alternatywą, to jednak ta papierowa wersja, przynajmniej moim zdaniem, ma największy urok i do sięgania po te wersje też chyba będziemy zachęcać. Zachęcać też możemy rodziców przede wszystkim, bo to chyba oni w pierwszej kolejności powinni wpaść na pomysł, że warto do biblioteki zajrzeć, no bo można byłoby pomyśleć, że książka jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki, bo przecież i księgarnie, i w marketach coraz częściej też te książki są dostępne. Wystarczy wrzucić do koszyka, kupić i mamy. Ale tak sobie myślę, że z drugiej strony to zupełnie inna okoliczność, jeśli naszą pociechę do biblioteki zabierzemy, pokażemy samo miejsce, spędzimy trochę czasu, no i ten najmłodszy członek rodziny będzie miał takie poczucie, że jest zaopiekowany, że może sobie wybrać, że może porozmawiać też o swoich potrzebach właśnie z bibliotekarzem. Więc to zetknięcie z książką chyba w takiej wersji może być dużo ciekawsze. No i myślę, że chyba na koniec rodziców powinniśmy do takich spotkań zachęcić.
11: No jak najbardziej. To jest biblioteka i książki to jest takie okno na świat. Przecież właściwie przez te książki poznajemy nowe kultury, nowe rejony, takie, które są dla dziecka niedostępne w takim czasie rzeczywistym. Poznajemy nowych bohaterów, możemy się z nimi identyfikować, możemy rozwiązywać jakieś swoje wewnętrzne problemy. Uczymy się empatii, uczymy się też jakby takiego współżycia z innymi ludźmi, czyli poznajemy jak ich światopogląd, powiedzmy, czy to, co po prostu możemy sami też porównać się z innymi. Także myślę, że no, to jest takie bogactwo kulturowe, które no, szkoda by było, żebyśmy po prostu nie mieli okazji się zapoznawać z tym. I rodzice w dużej mierze mają świadomość, że to jest takie przed dzieckiem odkrywanie nowych światów.
4: Lista korzyści jest bardzo długa. My jej nie wyczerpiemy dzisiaj ze względu na ograniczenia czasowe, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przypomnieć, gdzie z tych wszystkich dobrodziejstw mieszkańcy Jeleniej Góry mogą korzystać. To na koniec chyba ta najważniejsza, najistotniejsza informacja.
11: Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej Książnicy Karkonoskiej, która mieści się na ulicy Bankowej 27 w Jeleniej Górze, ale także zapraszamy, jeżeli ktoś nie może dotrzeć tutaj do centrum miasta, zapraszamy również do naszych filii bibliotecznych, które znajdują się i na Zabobrzu, i w Cieplicach, i w Sobieszowie, bo tam też są kąciki dziecięce. Myślę, że w naszych filiach bibliotecznych można znaleźć też coś dla każdego dziecka.
4: A do skorzystania z Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, przypomnę, zachęcała Krystyna Spólnik.
8: Zmieniamy temat.
4: Aktywność zawodowa to dla wielu jeden z najważniejszych elementów samodzielności i takiego poczucia niezależności i sprawczości. Dla osób z niepełnosprawnościami ta droga do znalezienia czy też utrzymania pracy często wygląda jednak inaczej. Barierą może być nie tylko sama niepełnosprawność, ale też niedostosowanie miejsc pracy, obawy pracodawców czy brak wiary w to, że osoba z niepełnosprawnością może być pełnoprawnym członkiem zespołu. A przecież aktywizacja nie zaczyna się dopiero w momencie przekroczenia progu zakładu pracy. Zaczyna się wcześniej, od możliwości spotkania z innymi ludźmi, rozwijania zainteresowań, zdobywania doświadczeń i takiego zwyczajnego poczucia, że jest się częścią lokalnej społeczności. No i właśnie takie możliwości mieszkańcom naszego miasta i regionu stwarza Lucyna Musiał ze Stowarzyszenia Pomocy Chorym imienia Jana Musiała, organizując m.in. maratony zdrowia oraz inne integracyjne inicjatywy w Jeleniej Górze.
8: Życie w mieście.
4: Czasem my, jako osoby pełnosprawne, mamy trudności z odnalezieniem się na tym rynku pracy i to trwa. No domyślam się, że w przypadku osób z niepełnosprawnościami ta droga jest dziś jeszcze bardziej skomplikowana, mimo tego, że mówimy o większej dostępności, o szerszym postrzeganiu tematu, no to problem nadal istnieje.
12: Z mojego doświadczenia jest to bardzo trudne. Jest to nadal bardzo trudny temat i ja osobiście uważam, że osoby z niepełnosprawnościami są dalej stygmatyzowane. Że tak naprawdę nikt nie ma prawa stygmatyzować ani osób z niepełnosprawnościami, ani ich rodziców. Ale wiemy doskonale, że to, że my sobie powiemy, że nie ma prawa, to wcale nie znaczy, że tak w rzeczywistości nie jest. I myślę, że tutaj jest dla nas jeszcze naprawdę dużo pracy do wykonania. Wiemy doskonale o tym, że jest wiele firm, urzędów, które wolą zapłacić karę, niż zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, tak?
4: Chciałem zapytać właśnie, czy z Pani perspektywy to są działania takie intencjonalne, czy jednak wynika to po prostu ze strachu, obawy, że nie do końca wiadomo, jak się za to zabrać, braku doświadczenia? Jak to wygląda?
12: Myślę, że najczęściej tak, że to wynika z obawy, bo jeżeli kogoś nie znamy, to się go boimy po prostu, tak? Więc chyba tak, uważam, że... Przy czym pewnie intencjonalnie też się czasami zdarza, tak? Bo sytuacje są różne. Natomiast myślę, że takim głównym problemem to jest to, że my nie znamy tych osób z niepełnosprawnościami, nie wiemy, jak się zachować, jak z taką osobą rozmawiać, boimy się, jak ona się może zachować. Jak nie znamy, to też wyolbrzymiamy. Wydaje nam się, że te osoby, nie wiem, mogą być czasami trudne do ogarnięcia, do okiełznania. Natomiast tak to nie wygląda.
4: Troszkę praca u podstaw, bo nawet jeśli nie stoją za tym złe intencje, nawet w obrębie rodzin, kiedy ciężko od dzieci na przykład wymagać świadomości, doświadczenia i takiej chęci nawiązywania kontaktu, to jest to chyba tym trudniejsze, jeśli nawet rodzice nie do końca mają świadomość, więc to chyba od szkoły powinniśmy zacząć, już od najwcześniejszych lat, jeśli chodzi o tę świadomość i komunikację społeczną.
12: Oczywiście, że tak, ponieważ dzieci nie mają jeszcze tych barier. Te bariery się tworzą później, właśnie na etapie szkoły, domu. Nawet wspomniany Mariusz Kędzierski pisze o tym w swojej książce, że on jak był małym dzieckiem i jeszcze jak chodził do przedszkola na etapie wczesnoprzedszkolnym, on nie miał świadomości, że on jest inny od dzieci. Jemu się wydawało, że jest taki sam. I dzieci traktowały go dokładnie tak samo jak wszystkie inne, widząc pewne problemy, one go karmiły, opiekowały się nim, ale nie na takiej zasadzie, że on jest inny, gorszy, tylko po prostu mają tą wrodzoną taką empatię i troskę, no i opiekowały się nim, a później już było gorzej, czyli my z wiekiem niestety nasiąkamy tymi uprzedzeniami, no i później to procentuje w dalszym życiu.
4: Czy miejsce jakoś determinuje możliwości? No bo często w kontekście rynku pracy czy możliwości odnalezienia się w różnych dziedzinach życia mówimy o tym, że większe miasta dają większe możliwości. Czy z Pani perspektywy Jelenia Góra może być takim ograniczeniem dzisiaj?
12: Myślę, że częściowo tak. Ja obserwuję, akurat dla mnie takim wzorem jest Gdańsk, bo wiem, że tam pracuje i chłopak z zespołem Downa w Urzędzie Miasta, w punkcie informacyjnym, że dziewczynka pracuje w teatrze i nie ma z tym najmniejszego problemu, wręcz przeciwnie. Jakoś mieszkańcom to wcale nie przeszkadza. Wystarczyło po prostu dać im szansę i umożliwić to. Natomiast w mniejszych miastach już jest z tym niestety problem.
4: A o stereotypach i trudnościach na rynku pracy oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych mówiła dziś w naszym programie Lucyna Musiał ze Stowarzyszenia Pomocy Chorym imienia Jana Musiała.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Przy mikrofonie Igor Kociubiński, to jest magazyn publicystyczny poświęcony sprawom Jeleniej Góry i jej mieszkańców. Przed nami kilkanaście minut rozmów o tym, co dzieje się w mieście i regionie. W tym wydaniu przyjrzymy się między innymi ważnym decyzjom zawodowym oraz tematom, które wpływają na codzienne życie w Jeleniej. Zapraszam.
8: Nasze miasto.
4: A rozpoczynamy od tematu związanego z profesją, która od lat cieszy się niezmiennie ogromnym zaufaniem społecznym, ale też wymaga najwyższego zaangażowania, no i gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy. Nie jest to więc praca dla każdego, a porozmawiamy o służbie w Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak w praktyce wygląda droga do założenia strażackiego munduru. Jakie kryteria i wymogi trzeba spełnić, jakimi predyspozycjami fizycznymi oraz tymi psychicznymi musi wykazać się kandydat. No i jak może przebiegać taka ścieżka kariery w naszym mieście? O tym właśnie porozmawiam z moim gościem, rzecznikiem Jeleniej Górskiej Straży Pożarnej, Krzysztofem Zakrzewskim.
8: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
4: To jest taki moment, w którym częściej jak mowa o przyszłości młodych ludzi, jak się ich zapyta o to, co chcieliby robić, jak już przyjdzie moment wyboru, to można usłyszeć, że chcieliby zostać youtuberami albo tiktokerami, ale ja ciągle wierzę, że moje wspomnienia z dzieciństwa są jeszcze aktualne i są tacy, którzy na to pytanie na etapie dzieciństwa odpowiadają: chciałbym zostać strażakiem. Jeśli więc w głowie tli się taka myśl, taki pomysł, to podpowiedzmy, od czego się zaczyna tak naprawdę?
13: Dzień dobry, witam Państwa. Tu Pana zaskoczę, bo mamy swoich stałych obserwatorów, paru młodych chłopaków, którzy praktycznie codziennie w tym samym miejscu nas podglądają i oni właśnie mówią, że chcą być strażakami, a nie tam youtuberami. A tak na poważnie, to przede wszystkim chęć pracy. Praca bardzo fajna, bardzo ciężka, wymagająca, a zarazem nieprzewidywalna, bo jeździmy do różnych zdarzeń. Od pożaru do wypadku pomagamy kwalifikowaną pierwszą pomoc, zdarzenia chemiczne, wysokościowe, ratownictwo wodne, tak że każdy dla siebie coś znajdzie. Jeżeli ktoś się zdecyduje, no to nie oszukujmy się, trzeba się przygotować na pewno fizycznie, czyli trzeba być w miarę wysportowanym, żeby przejść etap weryfikacji, czyli bieg BIP-test, pociąganie na drążku, bieg po kopercie, pływanie. I tu bardzo ciekawy jeszcze element mamy, który określa naszą predyspozycję do pracy na wysokości, czyli jest obowiązek wejścia na drabinę. W zabezpieczeniu drabina rozłożona na 20 metrów, także tutaj już zaczynają się schody dla niektórych, weryfikacja, ale większość ludzi sobie bardzo dobrze z tym radzi. Później przechodzimy do rozmowy kwalifikacyjnej. Ci kandydaci, którzy przechodzą przez eliminację sprawności fizycznej, są zapraszani na rozmowę. No i jest rozmowa, polega na zadaniu kilku pytań ze strony komisji. Oni odpowiadają głównie o funkcjonowanie straży pożarnej, predyspozycję danego kandydata, czy po prostu będzie się nadawał, czy po prostu uświadomić go może bardziej, na czym polega ta praca, jaki jest zakres obowiązków. Jeżeli to kandydat przejdzie tą rozmowę, są wyłaniane najlepsze osoby, które są kierowane na komisję lekarską. Jeżeli przejdą pozytywnie komisję lekarską, badania, także wtedy są przyjmowane do służby.
4: Jeśli ta myśl się pojawia i chcielibyśmy dostosować naszą ścieżkę edukacyjną do tychże planów, no to jaki kierunek najlepiej obrać, jeśli chodzi o szkołę, edukację i predyspozycje?
13: Patrząc tak na pryzmat osób, które są zatrudnione w Państwowej Straży Pożarnej, tak naprawdę każdy jest przydatny z tego względu, że my pracujemy w systemie zmianowym. Zmiana to jest 12 osób, każdy jest inny, każdy ma inne doświadczenie, inną wiedzę, ale tu preferujemy kierunki techniczne, medyczne. Fajnie mieć dodatkowe uprawnienia, czyli prawo jazdy kategorii C na przyczepy, sprzęt wysokościowy, czyli na drabiny, podnośniki, napełnianie zbiorników ciśnieniowych, uprawnienia elektryczne. Bardzo dużym plusem na przykładzie naszej komendy jest to, jeżeli kandydat posiada uprawnienia płetwonurka, bo na terenie JRG1 mamy grupę specjalistyczną ratownictwa wodno-nurkowego i tam też jest możliwość rozwijania się swoich pasji.
4: Wspomnieliśmy o tych kryteriach fizycznych, że ta sprawność jest wymagana, no ale praca w dużym stresie, w dużych emocjach, więc też pewnie jakiś, może nie konkretny profil psychologiczny, ale też predyspozycje w tej materii są wskazane, czy też przydatne.
13: Tutaj służba weryfikuje każdego z nas, tak naprawdę nie ma ludzi niezniszczalnych. Każdego w pewnym momencie dopada taka refleksja, że można było coś zrobić lepiej, można było coś zrobić więcej, ale to też jest bardzo fajne, bo po takich trudnych zdarzeniach, jak przyjeżdżamy na jednostkę, siadamy razem ze strażakami i rozmawiamy. Rozmawiamy i ewentualnie, jeżeli jest potrzeba, jest możliwość skorzystania z pomocy psychologa, posiadamy w Komendzie Wojewódzkiej psychologa, jeżeli któryś z ratowników ma chęć, to może się udać porozmawiać, a czasami tak jest, że zapraszamy, po prostu przyjeżdża psycholog do nas i robimy sobie takie spotkania, rozmawiamy sobie o wszystkim, ale tutaj życie weryfikuje i możemy po prostu być nawet nieświadomi, że coś nas ruszy.
4: Z perspektywy młodzieży, osób rozważających swoją przyszłość, kiedy warto rozpocząć przygotowania do tej pracy?
13: Tutaj tak naprawdę to cały czas by trzeba było być przygotowanym do tego, no bo nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie przyjść z marszu z ulicy i zaliczyć tego egzaminu sprawności fizycznej, bo jest ciężki, wymagający i to już bardzo mocno weryfikuje, otwiera oczy kandydatom, że po prostu przychodzą, widzą, na czym to polega i jednak później wracają, bo muszą się przygotować fizycznie znacznie lepiej do tego.
4: Wiekowo jest jakieś kryterium, takie minimum, kiedy w ogóle można zacząć rozważać karierę w Straży Pożarnej?
13: To z uśmiechem na ustach powiem, że tak, można zacząć karierę już od najmniejszych lat, czyli można zapisać się do młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP, tam zobaczyć, na czym polega ta praca, na czym polega ta służba, trochę się z nią oswoić i jeżeli zarazimy się tym ratownictwem, no to jak najbardziej, ukończono 18 lat, niekarany, dobra wydolność fizyczna, stan zdrowia, zapraszamy w szeregi.
4: Na koniec warto powiedzieć, no właśnie, dlaczego warto, bo powiedzieliśmy o kryteriach, które trzeba spełniać, o kulisach pracy troszkę też, no ale zawsze jest coś, co sprawia, że te decyzje podejmujemy. Co może być taką motywacją?
13: To już kwestia indywidualna każdego. Po prostu patrząc po moich kolegach z pracy, to jest taka chęć udzielenia pomocy innym, jeżeli ktoś robi i lubi to, co robi, bo większość z nas traktuje tą pracę jako pasję, a nie jako źródło tam dochodu, aczkolwiek no nie da się ukryć, że po prostu też z tego żyjemy. Bardzo fajna praca, bardzo dużo możliwości rozwoju, nieprzewidywalna przede wszystkim, bo w każdej chwili możemy wyjechać, tak naprawdę nie wiemy, do czego jedziemy i kiedy wrócimy.
4: Jeśli chodzi o tę stronę formalną, jeśli już podejmiemy taką decyzję i dochodzimy do wniosku, że tak, to jest ta droga, którą chcę obrać i ten kierunek, który wybieram, no to jak to działa kalendarzowo? Te procesy rekrutacyjne, one dzieją się w skali roku w jakichś konkretnych okresach. Jak to działa?
13: Jeżeli taka osoba przejdzie pozytywnie ten proces rekrutacji plus badania, no to zazwyczaj schodzi około te 2 miesięcy. Jeżeli zostaje przyjęta do służby, jest delegowana później na kurs podstawowy, tu 3 miesiące taka osoba jest na przeszkoleniu tym pierwszym wstępnym pożarniczym, później wraca na jednostki do nas i już wchodzi w system zmianowy, w system podziałowy, że normalnie jedzie do wszystkich zdarzeń. Ewentualnie później otwierają się kolejne furtki możliwości rozwoju. Można iść na kursy doskonalące, na podwyższenie kwalifikacji, czy chociażby do szkoły aspirantów, czy do szkoły głównej. Także jeżeli ktoś ma chęć się rozwijać i pracować w fajnej formacji, bo naprawdę służba jest bardzo fajna, aczkolwiek wymagająca, to zaprasza, nie ma co się zastanawiać, trzeba próbować.
4: O wymaganiach i predyspozycjach potrzebnych w strażackiej służbie opowiadał Krzysztof Zakrzewski, rzecznik Jeleniogórskiej Straży Pożarnej.
8: Zmieniamy temat.
4: A teraz temat, który prawdopodobnie pomoże podreperować wam nieco rodzinne budżety, bo będzie podpowiedział, jak taniej korzystać z tego, co ma nam do zaoferowania Jelenia Góra. Chodzi o Jeleniogórską Kartę Mieszkańca. Warto wiedzieć, że to nie tylko plastikowa płytka w naszych portfelach, czy też w wersji elektronicznej aplikacja w telefonie, ale przede wszystkim taki klucz do zniżek w miejskich instytucjach. Prześwietlmy więc tę ofertę, no i podpowiedzmy, co zrobić, aby jak najszybciej trafiła w wasze ręce, jeśli jeszcze jej nie posiadacie.
8: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
14: Michał Kryla, zastępca kierownika Biura Prezydenta Miasta. Jeleniogórska Karta Mieszkańca to program skierowany do wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, którzy płacą podatki na terenie miasta Jelenia Góra, czyli w corocznym PIT-ie swoim wpisują adres zamieszkania na terenie miasta Jelenia Góra. Mamy szereg bonifikat dla naszych mieszkańców. Mamy już ponad 100 partnerów, którzy w jakiś sposób chcą dla mieszkańców być bliżej mieszkańca i dać im zniżkę. Miasto również stosuje takie zniżki. zniżki. Między innymi jedną z większych zniżek jest parkowanie w centrum miasta. Dla posiadaczy mieszkańców jest to 50% zniżki. Mamy również tańsze wejścia do naszych instytucji kultury, na termy cieplickie, ale tak jak powiedziałem na wstępie, jest już ponad 100 partnerów, którzy oferują specjalne zniżki.
4: Trzeba było zachęcać mieszkańców, czy jednak wieść się rozniosła i korzystali od początku?
14: Wieści się bardzo szybko roznoszą, wręcz jesteśmy, jakby to powiedzieć, może nie przerażeni, ale jesteśmy zaskoczeni ilością mieszkańców, gdyż na początku zakładaliśmy, że w pierwszym roku działania karty będzie to około 5000 mieszkańców, którzy założą sobie taką kartę. Okazało się, że po pierwszym roku mieliśmy ponad 10000 użytkowników, obecnie prawie podchodzimy pod 20000, więc jak najbardziej przerasta to nasze oczekiwania, jesteśmy mile zaskoczeni, ale również mieszkańcy nam zgłaszają, że są mile zaskoczeni, że tak to funkcjonuje i działa to bardzo dobrze.
4: Macie wgląd w to, w jaki sposób mieszkańcy korzystają, na przykład co się cieszy największym zainteresowaniem, jak to działa?
14: Myślimy właśnie, że ten parking tutaj jest jakby takim dużym magnesem, bo jednak 50% zniżki na parkowanie, a wiadomo, często jest tak, że mieszkańcy muszą załatwiać jakieś sprawy w centrum miasta, więc jak najbardziej myślimy, że ten parking, ale też termy cieplickie, jeden z największych naszych partnerów, którego na baseny są zniżki, ale też zimą na lodowisko, a latem na rolkowisko i tak naprawdę restauratorzy, kawiarnie, które są razem z nami, też bardzo sobie chwalą to, że dzięki temu mieszkańcy częściej

0: PIT-u tam, gdzie jest ten adres, nie interesują nas dane finansowe, tylko tam, gdzie jest pierwsza strona PIT-u z adresem. Przesyłamy takie zgłoszenie do 3 dni roboczych, my akceptujemy takie zgłoszenie, jeżeli jest uprawniony mieszkaniec, to taką kartę otrzymuje.
1: Jak to później działa? Te karty są bezterminowe, czy trzeba je odnawiać? Jak to funkcjonuje?
0: Karta jest na rok czasu, do 10 maja każdego roku, każdy mieszkaniec musi ją przedłużyć, ponownie przekładając PIT, który świadczy o tym, że mieszkają na terenie miasta Jelenia Góra, bo zdarza się tak, że mieszkańcy na przykład się przeprowadzają, no i wtedy niestety nie są już upoważnieni do korzystania z tych zniżek.
1: Jest jakaś statystyczna proporcja między tą wersją fizyczną a elektroniczną? Któraś z tych form się bardziej cieszy zainteresowaniem?
0: No, forma elektroniczna bardzo mocno przeważa. Tu młodzi ludzie przede wszystkim nie muszą do nas zachodzić, nie muszą się kłopotać, tylko wszystko sobie załatwiają przez aplikację i to jest prawie 80% wydanych kart. Starsze osoby wolą, preferują tą tradycyjną kartę, bo jak mam coś w ręce, to jednak to jest inna wartość, więc tak 20% tradycyjna karta, 80% elektroniczna.
1: Czy są jeszcze jakieś kryteria, które trzeba spełniać, żeby taką kartę wyrobić?
0: Nie, no trzeba tylko ten adres zamieszkania lub studenci i uczniowie muszą pokazać legitymację studencką lub szkolną z pieczątką uczelni albo szkoły na terenie miasta Jelenia Góra. To też jest taki wyjątek, że uczeń może mieszkać poza Jelenią Górą, ale chodzić do szkoły jeleniogórskiej i wtedy dostaje też taką kartę.
1: Firm, partnerów i form benefitów jest sporo, nie sposób o wszystkich powiedzieć, więc dobrym źródłem informacji może okazać się internet chociażby. No właśnie, tutaj pytanie, gdzie znajdziemy informacje na temat tego, co ta karta dokładnie nam oferuje, jeśli chcielibyśmy przestudiować to wszystko?
0: Albo na naszej aplikacji Jestem z Jeleniej i tam są wszyscy partnerzy, albo strona internetowa jestemzjeleniej.pl, tam też również są wszyscy partnerzy wypisani, są te wszystkie zniżki, jakie oferują. Naprawdę przekrój, mamy partnerów bardzo szeroki, od dekarzy po restauracje, instytucje kultury, masarnie, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
1: A do korzystania z jeleniogórskiej karty mieszkańca zachęcał dziś w naszym programie Michał Kryla z Biura Prezydenta Miasta.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Media Expert, dalej masz. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Czwarty dzień października.

0: października, niedziela, Radio Złote Przeboje i godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości.
1: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego pierwszego stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
2: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
3: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować, i tak trzeba tankować.
4: No pewnie, że jest lepiej.
1: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
5: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem. Idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
1: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Dziś więcej chmur od zachodu i w Wielkopolsce. Tam 20 stopni. Najwięcej słońca na Podkarpaciu i tam najcieplej 23 stopnie, a w centrum okolice 20 stopni. 17 na Podlasiu. No i mówił Marcin w wiadomościach, żeby na te mgły na północy kraju teraz uważać. Wiemy, co za oknem, a co u nas w programie. Dziś w Złotej Piątce piosenki o wolności.
7: Radio Złote Przeboje.
0: A będę miał dla was także zaproszenia do kina, ale to potem. Kasper Sosnowski, witam, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Wet, wet, wet na dobry początek. 3 minuty po 8:00.

0: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
1: Come on! Ready, girl?

10 po 8 Camaro w Radiu Złote Przeboje, a tak naprawdę Cyril Camar, Fan Like You. Nieco egzotyczne klimaty, to przez libańskie korzenie artysty, ale mieszkał Camaro też w Quebecu i tam właśnie teraz koncertuje, wczoraj miał koncert. No pojechałoby się gdzieś na wakacje, prawda? Do Kanady, czemu nie? Ale możemy sobie zrobić taką muzyczną podróż po świecie, w takim razie teraz wycieczka na Jamajkę. I nie będzie to wcale Bob Marley, bo pani Diana King też z Jamajki pochodzi i radosne rytmy zwykle nam przynosi.

0: No i wszyscy sobie teraz śpiewali w Radiu Złote Przeboje, prawda? Suzy Quatro i Chris Norman. A u nas teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to będą Wilki z ich albumu z 2002 roku, albumu pod tytułem 4, z którego pochodzi choćby... Ja mogę tylko... Ale tam też Here I Am było, Baśka i Urkę, tak więc sporo przebojów. Przed nami jednak Wolność jak marzenia. Energetyczne nagrania o wolności, miłości, takich ulotnych chwilach. Tekst i muzyka, tu zaskoczeń nie będzie, Robert Gawliński. Dobre nagranie na niedzielny poranek, zresztą Gawliński fajnie kiedyś o wolności powiedział tak: wolność to stan umysłu, nie kieszeni. No i tego się trzymajmy.

Dobra piosenka na drogę dla kierowców w Radiu Złote Przeboje. Miami Sound Machine za nami. Gdzie w Polsce powinno być metro? Takie pytanie zadało sobie ostatnio Centrum Unijnych Projektów Transportowych i oceniło, że w Polsce ma to sens tylko w dwóch miastach. Te miasta to Warszawa i Kraków, a przy tej ocenie brano pod uwagę demografię, warunki techniczne oraz wpływ środowiskowy. A w innych miastach polecano tak: szybki tramwaj w Poznaniu i Wrocławiu, kolej to w Łodzi i w Trójmieście, a w Lublinie szybkie autobusy, no bo kopanie pod ziemią jest po prostu za drogie. A to Barbara Streisand.

Records z końcówki lat 90. w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach trochę sportu. Jutro Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Ważny mecz, a Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
1: No.
5: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
0: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
8: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzamiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
9: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
8: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia.

0: do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
1: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
0: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17:30 trening, a jutro o 20:45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać w zachodniopomorskim. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22, 3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen. Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 złotych. O, to by się przydały, prawda? 1000 złotych na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

Szer w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A teraz złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można. Najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl, tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie, co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania. Za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski o marzeniach.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem, była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. No, to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymienimy.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Queen w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A dwaj członkowie zespołu znów pojawili się na scenie razem. Perkusista Roger Taylor, który teraz koncertuje w związku z wydaniem swojej solowej płyty. Na koncert w Londynie na bis zaprosił gitarzystę Queen, Briana Maya. No i razem wykonali dwie piosenki, m.in. usłyszane przed chwilą Radio Gaga. Taka namiastka koncertów królowej. A obaj muzycy myślą, czy nie zrobić czegoś w rodzaju multimedialnego show ABBA Voyage, gdzie awatary artystów wyświetlane na ekranach sprawiają wrażenie realnego występu. Tak byśmy mieli wrażenie uczestnictwa w prawdziwym koncercie. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się skończy. A to już Beata Kozidrak, taka Warszawa.

0: September w Radiu Złote Przeboje. Niby słońce świeci, ciepło jest, zachęca ta pogoda do wyjścia na spacery, ale jak idziemy w góry, to uważajmy. W Tatrach akurat ostatnio sporo wypadków i o nich powiemy w naszych wiadomościach o 10:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę o godzinie 10:00. Czas na wiadomości.
5: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
6: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
5: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek.

0: Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
1: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
2: Padły, dawno powinny spać, jakby rząd opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
0: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Alexem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5 tysięcy zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
5: Jest pan Ham.
4: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film. Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
5: Panie Wokulski, jest pan Ham.
4: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Na Lalkę właśnie, wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane telefony będę nagradzał. 22 44 30. Nagrywamy się na naszą sekretarkę. Czekam 40 minut.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz.
1: Złota Piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
17: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
18: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
17: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
18: Ach, ci panowie z Media Expert.
17: Prawda?
19: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Magda, wszystko w porządku?
21: Przepraszam, migrenę.
22: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
21: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
23: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

0: Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje po 11:00 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową lalkę, a za 2 minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.
1: Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11. 11 w tym momencie, czas na wiadomości.
10: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
11: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
10: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
12: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
10: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka

0: Artystka i czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
2: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
3: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z panem się umówić na kawę.
2: Wybacz bać panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę.
4: Radio Złote Przeboje.
2: No właśnie, w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje. Wy dzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej, na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bilejciki.
0: No dobra, maturzystą to trzeba pomagać, prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Mans Zermer Low w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian. Ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgo.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
15: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na moskiewskim festiwalu pokoju. No właśnie, Scorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
0: Reklama.
13: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
15: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
14: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
16: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
14: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdź.

0: sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie, tam do 22. Minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16:00 będę miał dla Was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek i o tym opowiem Wam za kilka minut. A na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców, zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed Wami Chris Rea.

Takie muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu jak Zaraz Wracam czy Złotopolscy. No i chyba wszystko już jasne. Andrzej Piaseczny, jego Rysowane Tobie, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero po 22. No wcale się nie dziwię. Przed wami Sabrina i Boys.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Reklama.
17: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Jego legendarny wizerunek sceniczny, czyli jeansowe kurtki, niedopięte koszule, zrodził się po prostu z pośpiechu i braku czasu przed wyjściem na scenę. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne, wczesne popołudnie, to już za 14 minut będzie 13, to teraz pora na gwiazdę, która swój pierwszy przebój napisała leżąc nad brzegiem Bałtyku. Przed wami Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę.

0: Tak, wam gramy w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13, a w nich m.in. ważne informacje dla kierowców.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz ofertę.

0: W łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
10: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
9: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
11: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
9: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie, wygrał tylko raz.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
8: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: 3 minuty po godzinie 13 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80.

90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

Ja lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi piosenkami sprzed lat. To oczywiście Czerwone Gitary i Takie Ładne Oczy. 10 minut po godzinie 13. Panie i panowie, w kinach można już zobaczyć lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na to filmowe arcydzieło, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musicie odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami na kinową wersję lalki, przypomnę raz jeszcze, w reżyserii Macieja Kawalskiego. 22:44 i 3:0 finał naszej zabawy już po godzinie 14. A my powracamy do cudownych, pulsujących dźwięków z lat 90. To teraz brytyjska scena muzyczna końca lat 90. To Moloko. Jeśli możecie, to dajcie głośniej radio, no i czerpcie tych dźwięków cudownych bez końca.

To jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13, to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, czyli Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV EURAGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofa.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje. Tak się rozmarzyłem przy tej piosence, tak jak przy czytaniu lalki Bolesława Prusa. Nowa kinowa wersja tego arcydzieła już w kinach w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami właśnie na kinową wersję lalki. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed wami Céline Dion.

0: Lider tego zespołu, czyli John Bon Jovi, przyznał się kiedyś, że każdą wolną chwilę w okresie wakacyjnym i jakimś tam urlopowym uwielbia spędzać na południu Francji. A to Bon Jovi w radiu Złote Przeboje, a my w to niedzielne popołudnie śledzimy dla Was to, co dzieje się w kraju i na świecie. W wiadomościach o 14 mamy niepokojące informacje z Ukrainy. Bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij.

0: koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
5: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
9: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
8: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
10: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
8: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
7: Pogodne mamy to popołudnie i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie, ale spokojnie, na pewno deszczu z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry o 14 pokazywały do 23 stopni.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
7: To już prawie 4 minuty po godzinie 14:00. Pora rozpocząć kolejną...

melankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z Was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego pod 22, 4, 4 i 3, 0. Dodzwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki.
0: Ach.
1: Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później je skleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak.
0: Dobra, słuchaj, spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22, 4, 4 i 3, 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś się wcielić i dlaczego? A ty co powiedziałaś, powiedz całej Polsce?
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej. I wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła. Co ty? Słuchaj, no to w takim razie, kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak go na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę. W reżyserii Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa i przyjemna.
1: Codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Świetnie. Trzymaj się, pozdrawiamy się. Cześć,
1: cześć.
0: Bye, bye, miłej niedzieli. Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangsterem, ale podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie. No i ten głos. Barry White już teraz w niedzielne popołudnie.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Reklama.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AHA w Radiu Złote Przeboje, która słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 29 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat, a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne. To Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminę D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

zawsze z wielką przyjemnością w niedzielę popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

0: To artysta, który urodził się w mieście, w którym do dziś z kranów płynie czysta źródlana woda prosto z Alp. To miasto to Wiedeń, a artysta chyba doskonale wam znany to Falco. A w wiadomościach o 15 w Radiu Złote Przeboje zabieramy was do Katalonii, bo tam niepokojące zjawiska pogodowe. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudniony

0: maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 15 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy. Ponad miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
4: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
3: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
5: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
3: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
2: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie i na wschodzie, ale deszczu z nich na pewno nie będzie. Najchłodniej o 15 było w Juracie, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 23.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Och, żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada. Trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje. Na tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

Brytyjski zespół, który pojawił się w drugiej połowie lat 90., a w 2022 roku oficjalnie zakończyli swoją działalność, ale za to pozostawili po sobie ocean tych naprawdę gorących i fantastycznych kawałków lat 80. i 90., bo oni również swoich sił próbowali gdzieś tam końcem lat 80. To Lighthouse Family w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. Jutro, kochani, jak tylko otworzycie oczy, to bądźcie koniecznie z radiem Złote Przeboje, bo być może to właśnie wam jutro wpadnie 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych. Zasady są bardzo proste. Najpierw musicie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 złotych wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą no chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało.
6: Przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgo.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

Kiedyś w wywiadzie David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16, jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet Wem w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.

0: Jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu, złote przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego, co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. I tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: I przy tym zostajmy, bardzo dobrze.
0: A słuchajcie, Mariusz Stelmaszczyk, tak w studiu Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze, będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczek. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

0: I zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air. Za chwilę godzina 16. I tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla Was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu.

0: To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
1: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
2: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
3: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
1: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
0: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. Siedem książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry, za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo pozytywnej energii w Radiu Złote Przeboje, bo zagram dla Was Davida Bowiego, Sandrę, a także w tej chwili Snap. Dajcie głośniej.

numer, który po prostu chce się nucić. Ela Ela w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A ja mam dla Was zaproszenie na pokaz filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym kinie Helios do 15 października. I żeby móc przenieść się do Warszawy końcówki XIX wieku, żeby śledzić losy Stanisława Wokulskiego i także Izabeli Łęckiej, mam dla Was pytanie konkursowe. Jako że mamy weekend, część z Was podróżuje, to powiedzcie mi, przy jakim numerze i dlaczego robicie głośno jadąc samochodem? Na Wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22, 44 i 30. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram Wasze telefony do godziny 16.30, a jeszcze przed 17.00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych.
0: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.

grudniu tego roku minie rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie. Jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się, jakim numerem i dlaczego akurat to lubicie się delektować, robicie wówczas głośno jadąc samochodem, a czy po drugiej stronie jest halo, halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć, Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście w podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alku, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, z którą śpiewam w samochodzie, z Dominiką, moją dwie dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć się w kinie. Tam raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to była jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do kina Helios, do wolnego kina Helios do 15 października będziecie mogli z niej skorzystać.
1: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Złotych Przebojów.
0: Trzymaj się miłego seansu. Hej, hej.
1: Dzięki, hej, hej.

0: napisała naturalnie Agnieszka Osiecka. Małgośka Maryla Rodowicz w Radiu Złote Przeboje. A za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam między innymi o przygotowaniach polskich piłkarzy do jutrzejszego meczu Ligi Narodów z Bośnią.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Państwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
1: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
0: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
2: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
0: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17 ten czas może być dla nas, tylko dla nas, w doborowym towarzystwie ze świetną muzyką, czego dowodem jest już teraz budka suflera. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie.

humor od razu lepszy przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No, proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem. Ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały All in the Head.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari, pari.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: It's a Sin, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys. Natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Corę i Manam.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Corę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: człowiek, który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii. Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Reklama.
2: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Uwaga na gęste mgły. Alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego

0: Korzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
1: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
0: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
2: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł, 98 7,59 a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy, to oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października, pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena Fręch i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać. Dzień dobry, wieczór, 18 wybiła. Mariusz Estelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. A już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: Jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no... To była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inaczej, inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Kozidrak, teraz żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu T-Love opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
2: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
2: Serdecznie,
1: potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip. Tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy. Obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kazikiem Staszewskim. Lubega teraz.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
10: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
14: Mam ochotę na safari.
15: Na safari to trochę daleko.
14: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
15: A ile można upolować?
14: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
15: No to w drogę.
16: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda.
20: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
19: Kogo?
20: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
19: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
20: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
19: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
21: No, więcej na szkłomazgon.pl.
19: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
21: I Cezary Pazura.
22: Au! Znów ten ból.
23: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
24: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Still Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Może kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro, od 6.
0: Autopromocja.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
17: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
18: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
23: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
24: Taniej kupować.
22: A, no to w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
26: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje, ze świetną muzyką lat 80. i 90. No i teraz kawałek, który doskonale pamiętam i wspominam ze szkolnych dyskotek i zielonych szkół, a więc No Mercy, Where Do You Go?

0: Czuć ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy. I leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my ze szkoły wracamy do muzyki, do lat 90. Kochać inaczej. Demono teraz.

0: tego się świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Tę świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie
0: mam...
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słuchaj, Marian.
0: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
0: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Ta.
1: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Reklama.

0: radiu Złote Przeboje, kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu. Wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timona. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to jest 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i czuję, co się święci, opętał mnie zły duch, w naszym trio zostanie tylko no. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Igor Kociubiński, witam serdecznie w naszym magazynie. To program o Jeleniej Górze i dla mieszkańców Jeleniej Góry. Rozmawiamy o tym, czym żyje miasto. Na naszym radiowym celowniku są też lokalne problemy i tematy istotne dla całej Kotliny Jeleniogórskiej.
6: Życie w mieście.
7: Zaczynamy od jednej z najpopularniejszych kombinacji trzech cyfr. Numer 112, który powinien być pierwszym wyborem w sytuacji zagrożenia. Jednak często bywa też wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. Co zatem dzieje się po wykręceniu tego numeru i kiedy takie zgłoszenie trafia na przykład do Jeleniogórskiej Komendy Policji? O tym opowiedziała mi jej rzeczniczka Edyta Bagrowska.
6: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
8: Numer 112 jest to numer alarmowy. Należy z niego korzystać tylko wówczas, kiedy natychmiast potrzebujemy pomocy, kiedy życie i zdrowie jest zagrożone, kiedy zagrożone jest mienie czy bezpieczeństwo. Wówczas prosimy o pomoc policję, straż pożarną czy też zespół ratownictwa medycznego. Pamiętajmy o tym, że ten numer nie służy uzyskiwaniu jakichkolwiek informacji czy też przekazywaniu informacji o prowadzonych postępowaniach. Jest to numer, który wykorzystujemy tylko w sytuacjach alarmowych i wtedy, kiedy potrzebujemy pilnie pomocy. Oczywiście jest to numer służący do ratowania życia i zdrowia, ale aby on był skuteczny, to my również musimy się zachować odpowiedzialnie. Dzwoniąc pod 112 musimy zachować spokój i odpowiadać na pytanie operatora, czyli przekazać mu wszelkie niezbędne informacje do tego, aby ta interwencja była skuteczna i dotarła na czas. Pamiętajmy o tym, aby tego numeru nie wykorzystywać dla żartu, czy też sprawdzać, czy ten numer faktycznie działa, bo pamiętajmy o tym, że wówczas blokuje.

0: Jeleniogórskiej Komendy.
1: Operator numeru 112 decyduje o tym, czy dane zgłoszenie trafia na policję, czy też do innych służb, w zależności od okoliczności. I tak naprawdę przekazanie tej informacji jest natychmiastowe. Ono pojawia się u nas w systemach policyjnych. Jest widoczne zarówno na stanowisku kierowania Komendy Miejskiej Policji, jak również w pobliskich komisariatach działających na terenie Komendy Miejskiej. I po uzyskaniu tej informacji policjanci podejmują decyzję, co dalej, w jaki sposób na nią zareagować.
0: Przestrzegamy też przed nadużywaniem tego numeru. Jakie są więc najczęstsze błędy, takie najpowszechniejsze, związane z wykręcaniem tego numeru w okolicznościach, które jednak nie są odpowiednie?
1: W przypadku, kiedy sytuacja czy zgłoszenie nie dotyczy policji, wówczas taka interwencja jest odrzucana, ale często zdarzają się telefony od osób, które tak naprawdę chcą uzyskać jakieś informacje na temat na przykład kursowania autobusów, zupełnie błahe sprawy, które utrudniają funkcjonowanie tego numeru i opóźniają udzielenie pomocy osobom, które faktycznie tej pomocy mogą potrzebować.
2: Zmieniamy temat.
0: A teraz czas na ekologię w naszym radiu i temat, który dotyczy każdego gospodarstwa domowego bez wyjątków. Postanowiłem sprawdzić, czy Jelenią można uznać za miasto radzące sobie z plagą śmieci. Czy mieszkańcy zdają egzamin z prawidłowej segregacji odpadów, z czym radzimy sobie najgorzej i jak wygląda miejska edukacja ekologiczna od kuchni? O wyzwaniach systemowych, kontrolach i budowaniu świadomości od najmłodszych lat więcej już teraz w rozmowie z Agnieszką Ociepą, naczelniczką Wydziału Gospodarki Odpadami.
2: Ekologia w Jeleniej Górze.
0: Jak my w Jeleniej Górze z tą segregacją sobie radzimy? Jesteśmy w stanie ocenić, czy to jest proces poprawny, czy to idzie w dobrą stronę, czy jednak mamy z tym problemy?
3: Z roku na rok ilość odpadów pochodzących z tych kolorowych pojemników, czyli tworzywa sztuczne, papier, szkło i bio, wzrasta, więc jest to pozytywny na pewno efekt. Będziemy edukować wszystkich chętnych z zakresu gospodarki odpadami. Natomiast uważam, że jest nadal niewystarczająca. Moglibyśmy dużo więcej zrobić, bo ten odpad, jak jest od samego początku czysty i odpowiednio zebrany, no to praktycznie podlega w dużej ilości, bo w 100% nigdy, po prostu procesowi recyklingu.
0: Jest coś, co jest najbardziej charakterystyczne, najbardziej problematyczne, jeśli chodzi o segregację w Jeleniej Górze? Coś, co mogłoby zwracać szczególną uwagę, z czym mamy największy problem?
3: Największy problem z segregacją jest w wspólnotach i spółdzielniach, bo tam jesteśmy, mieszkaniec jest anonimowy, więc często bywa tak, że mieszkańcy wrzucają worki tam, gdzie nie trzeba. Inaczej wygląda ta sprawa w domkach jednorodzinnych, gdzie wiadomo, kto odpowiada za dany pojemnik i faktycznie tam jest bardzo dobrze.
0: To jest też taki moment, który może być dobrą okazją do apelu do mieszkańców, no bo tak czasem zastanawiamy się, po co to wszystko, po co tak naprawdę to pieczołowite podejście do segregacji i świadomość, dlaczego ona jest potrzebna?
3: Potrzebna jest na pewno po to, żebyśmy płacili mniej. To tak naprawdę ekonomia najbardziej w tym interesuje. Oczywiście segregując dbamy również o zasoby naturalne, bo szkło praktycznie możemy przetwarzać w nieskończoność. Przetwarzając papier nie wycinamy lasów, przetwarzając plastik nie musimy wydobywać innych surowców i przy okazji przy produkcji też nie zanieczyszczamy środowiska. Ale tak dla takiego zwykłego mieszkańca wiadomo, ekonomia jest najważniejsza i im bardziej i dokładniej posegregowane są odpady, więc te koszty się inaczej po prostu rozkładają.
0: Ja staram się wychodzić z założenia, że błędy, jeśli one rzeczywiście się pojawiają, wynikają nie z takiego intencjonalnego działania, po prostu z braku wiedzy, świadomości, czy też pomyłek. No i chciałbym wierzyć, że tak jest w każdym wypadku. No i taką formą zaradzenia temu na pewno w tej sytuacji jest poprawa tej świadomości. No, w przypadku tych podstawowych odpadów to często jest to dość intuicyjne i zresztą w śmietnikach opisane te zasady powinniśmy znać, ale wymieniła Pani na początku troszkę tych odpadów problematycznych, nietypowych, którymi nie dysponujemy na co dzień. Tutaj może znak zapytania nad głową się pojawiać, no bo nie na co dzień się z tym stykamy. Co w takiej sytuacji zrobić i gdzie zasięgnąć informacji, wiedzy, jeśli mamy jakieś wątpliwości albo po prostu nie wiemy, co zrobić? Czy z gruzem budowlanym, czy z jakimiś nietypowymi odpadami nie wiemy, gdzie jechać, to gdzie szukać informacji?
3: Zapraszamy do nas do

0: działu tutaj na Okrzei 10 w Jeleniej Górze. Można zasięgnąć opinii telefonicznej. Na stronie naszej internetowej są numery telefonów do pracowników. Jest też strona internetowa odpady.jeleniagora.pl, gdzie umieszczone są informacje na temat poprawnej segregacji odpadów. Często też wychodzimy na zewnątrz, jeździmy do szkół, jeździmy na festyny rodzinne w szkołach, organizujemy właśnie tą wspomnianą akcję segregację i mamy kontakt z wieloma osobami. Faktycznie przychodzą mieszkańcy z pytaniem, gdzie na przykład wrzucić rozbity talerz, który jest problematyczny, gdzie wyrzucić paragony na przykład, które powinny trafić do zmieszanych odpadów, gdzie możemy teraz wywieźć tekstylia, bo to od początku zeszłego roku jest gorący temat, więc mamy też taki bezpośredni kontakt, ale jeżeli nie ma akurat nie jakiejś imprezy, to zapraszamy do naszego wydziału.
1: I to powinien chyba być taki automatyczny krok, jeśli nie wiemy, co z tym zrobić, jak dobry przykład, chociażby odzież i inne, to upewnijmy się, nie ufajmy swojej intuicji, że ten pojemnik, który wybieramy, jest właśnie tym, jeśli mamy wątpliwości.
0: Dokładnie. Wydajemy też wiele materiałów edukacyjnych w postaci plakatów, małych plakatów, większych plakatów, krótkich ulotek, zakładek do książek. Te materiały przekazujemy do wspólnot, przekazujemy do naszych dużych spółdzielni jeleniogórskich. One znowuż przekładają to na swoje strony, na swoje artykuły w gazetkach, więc tej informacji na temat segregacji wydaje mi się, że jest bardzo dużo, tylko po prostu mieszkaniec musi chcieć ją znaleźć po prostu.
1: O tym mówiła w naszym programie Agnieszka Ociepa, naczelniczka Wydziału Gospodarki Odpadami. Dodam jeszcze, że dobrym źródłem informacji, takim, które możemy mieć zawsze pod ręką, może okazać się aplikacja Jestem z Jeleni, przygotowana z myślą o mieszkańcach. Oprócz tego, że dzięki niej możemy posługiwać się jeleniogórską kartą mieszkańca w wersji cyfrowej, to znajdziecie tam także informacje dotyczące na przykład harmonogramu wywozu odpadów.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
1: Było edukacyjnie, to teraz dla odmiany czas na rozrywkę, aktywności, nietypowy spacer ulicami Jeleniej Góry. Ale nie przez samo centrum miasta, a spacer ciągnący się od Zabobrza aż po Sobieszów. Jego trasę wyznaczają mali bohaterowie, wzbogacający nasz miejski krajobraz już od kilku dobrych lat. Jakie jelonki można u nas znaleźć, podpowie Justyna Szczygielska z Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
1: Wrocław ma krasnale, ale my też możemy się pochwalić, bo my mamy jelonki i tym szlakiem jelonków można wyruszyć na spacer. No właśnie, cóż to jest za szlak? Opowiedzmy troszkę.
3: To jest nietypowe zwiedzanie Jeleniej Góry, ponieważ możemy się pochwalić, mamy trzy produkty. Jednym z nich jest właśnie ten szlak jelonka. Jest to papierowa wersja odnajdywania jelonków, poznawania historii, bo każdy jelonek ma swoją historię. Rozwiązuje się zagadki i po rozwiązaniu wychodzi hasło. Ale to mówię, to jest takie nietypowe pokazywanie Jeleniej Góry. Bardzo fajna zabawa, bo i zarówno i dorośli, i dzieci się świetnie przy tym bawią. I zapraszamy do naszego punktu, żeby właśnie pobrać taki szlak jelonka. Nie jest to żadna aplikacja, od razu mówię, jest to papierowa wersja. I ruszamy drogą właśnie tego jelonka i szukamy to, co chcielibyśmy zobaczyć.
1: Troszkę tych punktów na mapie Jeleniej Góry jest, ba z każdym kolejnym rokiem jest ich coraz więcej. Ile czasu powinniśmy zaplanować, jeśli chcemy znaleźć wszystkie? Tak mniej więcej.
3: Jeżeli chodzi o cały szlak Jelonka, no to trzeba pamiętać, że to jest i Jelenia Góra, i są to Cieplice, i jest to Jagniątków, i jest to Sobieszów. Więc gdybyśmy popatrzyli tylko na Jelenią Górę, to jest to około godziny takiego właśnie tutaj zwiedzania z tym naszym jelonkiem, który się zagubił. Bo to chodzi o takie stado jelonków, które sobie poszło w Jeleniej Górze i nagle jeden się zagubił i trzeba znaleźć mu drogę powrotu.
1: No i tych jelonków w odsłonach wizualnych jest mnóstwo, więc to nie tylko poznawanie miasta, ale poznawanie tych małych bohaterów. bohaterów, którzy też wzrok i uwagę przyciągają niewątpliwie.
3: Cały czas to statko nam się rozrasta. Mamy nadzieję, że niedługo znowu będą jakieś odsłony, ale jest to jeszcze tajemnica. I no, zachęcamy. I to mieszkańców też, nie tylko turystów, ale mieszkańców, żeby przyszli, zobaczyli, poczuli te nasze jelonki, tak? Trochę inaczej, nie tylko robiąc zdjęcia i idąc dalej. Fajna gra.
1: Tym bardziej, że to jest ciekawe rozwiązanie, bo pewnie mieszkańcy słyszeli, kojarzą ten wątek, ale no z roku na rok, jak ustaliliśmy, jest ich coraz więcej. Może się okazać, że jak ostatni raz o szlaku Jelonka słyszeliśmy, to było ich kilkanaście. Ta liczba jest coraz większa, no i tych punktów na mapie też jest coraz więcej, więc szerszy krąg możemy zataczać w Jeleniej Górze spacerując i za każdym razem to będzie zupełnie inny spacer.
3: Tak, to będzie za każdym razem inny spacer. Tak jak powiedziałam, mamy 29 jelonków, co chwilę dochodzą nowe, więc trzeba znowu jak gdyby uaktualniać tą trasę. I te jelonki proszę zobaczyć, że są bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Każdy coś zobaczy w tych jelonkach, tak? Na przykład tutaj przy ratuszu mamy podróżnika, podróżniczek. Polecam, żeby naprawdę sobie przejść ten szlak.
1: I dobra okazja do zaktywizowania najmłodszych. Ja spacerując placem ratuszowym widziałem kilka rodzin z folderami, więc to działa. To chyba taki sygnał dla rodziców, że jeśli nie mamy pomysłu, jak spędzić wolne chwile z dzieciakami, no to może właśnie taki interaktywny spacer.
3: Dokładnie. I proszę też pamiętać, że nie trzeba wtedy posługiwać się telefonem.
1: To dzisiaj bardzo cenne.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
1: Ale szczegóły związane z szlakiem Jelonka znajdziecie też w internecie, a do tego spaceru zachęcała, przypomnę, Justyna Szczygielska z Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Jak zwykle o tej porze rozmawiamy o tym, co ważnego, co ciekawego dzieje się w Jeleniej Górze. Przed nami czas na reportaże, ważne tematy i rozmowy z gośćmi, którzy mają realny wpływ na naszą codzienność i to nasze najbliższe otoczenie. Ja nazywam się Igor Kociubiński, bardzo serdecznie Was zapraszam. W naszej audycji poruszamy wątki związane z życiem miasta, tematy społeczne, miejskie czy kulturalne i takie też pojawią się w tej części, bo będzie m.in. o działalności Otwartej Papierni.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
1: Ale to za chwilę, bo najpierw sprawdzimy, jak lokalne instytucje i organizacje ułatwiają codzienne życie mieszkańcom. Przyjrzymy się bliżej działalności Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. To organizacja, która od lat wspiera nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale także seniorów z całego regionu karkonoskiego. W jakim zakresie oferują oni pomoc, gdzie szukać kontaktu, no i kto na takie wsparcie może liczyć, o tym już teraz w rozmowie z moim gościem, prezesem KSON-u Stanisławem Schubertem.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
1: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Nazwa w Jeleniej Górze doskonale wielu znana, ale nie zawsze na pytanie, czym sejmik się zajmuje, w głowie mieszkańców pojawia się taka jasna odpowiedź, chociażby ze względu na to, że zakres tych działań jest bardzo szeroki. Gdybyśmy chcieli sejmik krótko przedstawić, to co za tą nazwą się kryje?
4: Dzień dobry Państwu. Pewno krótko to byłby problem, bo nie można w trzech zdaniach zamknąć 25 lat działalności sejmiku. Srebrny jubileusz. Grupujemy dzisiaj 17 organizacji pozarządowych, których członkowie liczą około 1200-1300 osób, głównie starszych i niepełnosprawnych, ale pojawiają się także młodsi. No i mamy przez nasze projekty, które realizujemy, oddziaływanie na co najmniej 4-4,5 tysiąca osób, mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej, którzy korzystają z naszych projektów tutaj i to jest rzecz bardzo chwalebna, albowiem ci ludzie no właściwie stanowią trzon naszego celu, naszej działalności, bo odbywają się tutaj spotkania codziennie w sejmiku przy naszym siedzibie, ulica Osiedle Robotnicze 47A, właściwie od poniedziałku do piątku. Nie ma dnia, żeby nie było tutaj po kilkadziesiąt osób. Czym służymy? Służymy przede wszystkim doradztwem bezpłatnym w zakresie prawa, psychologii, także spraw dotyczących prowadzenia budżetu domowego, psychiatrii. Mamy specjalny pokój pacjenta, gdzie można się porozumieć z terapeutą psychologicznym, gdy są jakieś problemy rodzinne, bez kolejki, bezpłatnie i właściwie z marszu. No ale też naszą taką kluczową misją to jest przede wszystkim turystyka. Robimy wiele rajdów, wiele imprez terenowych, otwieramy coraz nowe trasy turystyczne, na których, co nas bardzo cieszy, można spotkać coraz więcej ludzi na wózkach i okulach. Pojawiają się też osoby niewidome. Naszym takim wspaniałym pomysłem był pomysł na asystentów turystycznych osób niepełnosprawnych, którzy wspierają właśnie te osoby niepełnosprawne w czasie spacerów górskich, już od etapu planowania takiej wycieczki, abyśmy mogli mierzyć siły na zamiary. Wreszcie rynek pracy to nasza specjalizacja od dobrych 20 lat. I właściwie mamy w tej materii ogromne doświadczenia, nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego i Jeleniej Góry, ale na terenie całego kraju. Chcemy nadać temu bardzo szeroki wymiar, pokazując, że Arkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych to organizacja, na którą można liczyć, która operuje dosyć dużą ilością projektów. Tych projektów rocznie realizujemy około 20. Ich wartość jest zdecydowanie wysoka, wynosi ponad 50 milionów złotych. Proszę Państwa, które to projekty trzeba wpierw wymyśleć, później napisać, a potem zrealizować i co najgorsze rozliczyć. I to nie zawsze się dzieje bezboleśnie.
1: Takim pierwszym skojarzeniem związanym z działalnością sejmiku jest pomoc, jest wsparcie. Wy na co dzień kontaktujecie się, czy też mieszkańcy kontaktują się z wami na co dzień w różnych sprawach, więc macie bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi, z seniorami właśnie. Daje to pewien obraz problematyki aktualnej, tego, z czym te grupy się mierzą. Jakie są najczęściej powtarzające się pytania, prośby, wnioski?
4: Naszymi beneficjentami, że tak to brzydko nazwę, są przede wszystkim panie w starszym wieku, wdowy niestety, bo chłopcy odchodzą szybciej, i tym podstawowym impulsem, który kieruje kroki ludzi do nas, jest pomoc w strasznej chorobie, w chorobie samotności. I mamy tutaj dowody w postaci nie tylko kartek z podziękowaniami z różnych wycieczek za to, że ktoś się odważył wyjść z czterech ścian pustego już domu do nas i znalazł tutaj wsparcie, przyjaźń, życzliwość. I to jest właściwie taki podstawowy paradygmat naszego działania. Naszą misją jest, nie są wielkie sprawy, naszą misją jest wyciąganie ludzi z domu, bo tam najczęściej się umiera.
1: W wielu różnych okolicznościach można się więc do sejmiku zgłosić, w wielu obszarach o tę pomoc się ubiegać. Wspomnieliśmy o siedzibie, o adresie, ale dzisiaj tych dróg kontaktu jest więcej. Jak więc można się do Was zgłosić?
4: Można do nas, proszę Państwa, nas odwiedzić na jedynej wyspie w Jeleniej Górze przy ulicy Osiedle Robotnicze 47A w Jeleniej Górze. Tutaj można do nas dzwonić pod numer 75 75 242 54. Można wreszcie pisać na biuro@kson.pl i można nas odwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. Żadnej sprawy nie pozostawiamy bez odpowiedzi, bez opieki, a klientów, czy też petentów, czy też podopiecznych potencjalnych mamy naprawdę z całej Polski.
1: Mówił Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
2: Nasza Jelenia Góra.
1: A my w programie zostajemy oczywiście w regionie, ale zmieniamy troszkę perspektywę i pokoleniowy fokus. Chcę teraz Was zabrać w przestrzeń niezwykłej inicjatywy związanej ze sztuką. Otwarta papiernia to nie tylko ważny punkt na kulturalnej mapie naszego miasta, ale przede wszystkim projekt, który tworzy bezpieczną i twórczą przystań między innymi dla lokalnej młodzieży. To właśnie tutaj młodzi mogą rozwijać swoje pasje, poruszać ważne dla nich tematy, no i mierzyć się też z problemami właśnie poprzez sztukę. A jak Otwartą papiernię definiuje jej założyciel i inicjator Maciej Pieszchała? Posłuchajcie.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
1: Ta nazwa wybrzmiewała w naszych audycjach wielokrotnie, ale jeśli ktoś się z nią nie zetknął, to co za tym hasłem się kryje?
5: Chciałem zażartować, że to dziwadło, ale pewnie nie każdemu dziwność się dobrze kojarzy. No, otwarta papiernia jest jakimś pomysłem na działania kulturalne. Jest też miejscem, ale przede wszystkim jest inicjatywą zarówno animatorów kultury, którzy już przez te 8 lat działalności mamy okazję jako Otwarta Papiernia poszerzać swoje grono o młodych, zdolnych ludzi z Jeleniej Góry. My jesteśmy, działamy jako Stowarzyszenie Autorów Filmowych, natomiast poruszamy różnego rodzaju dziedziny sztuki i kultury. Jesteśmy taką inicjatywą, która poprzez wystawy, spektakle, działania muzyczne chce w pewien sposób reagować i na problemy społeczne w jakiś sposób je opisując, zadając pytania. No jest po prostu kolektywem osób, które w sposób własnej inicjatywy, własnej chęci realizują swoje projekty.
1: Ten rozstrzał tematyczny, z korzyścią oczywiście dla odbiorców, jest dość spory, bo od poezji przez muzykę, film, tych dziedzin jest dużo.
5: Tych dziedzin jest dużo, dlatego że staramy się być interdyscyplinarni, ale też takie projekty po prostu nam odpowiadają, że one są różnorodne. Też trochę jest tak, że pewne działania wynikają z tego, że w naszej opinii jest ich za mało w Jeleniej Górze i okolicy, więc staramy się być taką alternatywą do zarówno tych miejsc oficjalnych, instytucji kultury, no i działamy w sposób taki włączający, to znaczy działamy tutaj kolektywnie i wydaje mi się, że to jest ten sukces, że pewne rzeczy wychodzą i one, to co zawsze jest najistotniejsze, staramy się, żeby były jakościowo na najwyższym poziomie.
1: To jest, czy też kto może być takim docelowym odbiorcą waszych działań z waszej perspektywy?
5: Osoba ciekawa, osoba, którą interesują zarówno działania kulturalne, ale też obserwuje naszą rzeczywistość, ma własne przemyślenie. Osoba uważna albo szukająca uważności, osoba wrażliwa, myśląca.
1: Cenne wartości dzisiaj, często zanikające. Natomiast to wszystko na tu i teraz dzieje się w raczej określonej przestrzeni, choć część projektów dzieje się poza siedzibą Otwartej Papierni, ale o tym miejscu też chcielibyśmy powiedzieć. Jeśli zapraszamy, jeśli chcemy was bliżej poznać, to gdzie?
5: Zapraszamy do lokalu 1075, Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Tutaj mamy przyjemność już od 2 lat mieć swoją siedzibę, która jest świetną przestrzenią do spotkań, ale też dobrą przestrzenią wystawienniczą. Jest też miejscem, gdzie odbywają się różnego rodzaju działania edukacyjne i jednym z takich nowszych i ciekawszych projektów są lekcje gry na perkusji, które prowadzi Ignacy Gadzina, tworzący oprawy dźwiękowe do naszych wydarzeń już od kilku lat. I to jest taka przestrzeń pracy, prób. Ale żeby się z nami spotkać, to ta otwartość jest na Facebooku. Prosimy o spotkania, bo działamy tutaj w trybie projektowym, więc nie jesteśmy zawsze.
1: I niezmiennie internet będzie najlepszym źródłem informacji. Jeśli chcemy śledzić, jeśli chcemy wiedzieć, co się dzieje, to szukamy Otwartej Papierni w przestrzeni internetu.
5: Tak, zapraszam, dlatego że to nie są tylko działania, które realizujemy w Jeleniej Górze. Teraz też jesteśmy po kilku eventach ogólnopolskich, ale też współpracujemy silnie z Fundacją Sztuki Współczesnej Instytut Sokołowska i mamy też możliwość realizowania programów edukacyjnych Sokołowsko Laboratorium Kultury, więc szukajcie nas w internecie, a możecie nas znaleźć zarówno w Jeleniej Górze w Galerii Nowy Rynek, jak i w innych lokalizacjach na Dolnym Śląsku.
1: A jak otwarta papiernia postrzegana jest z perspektywy artystów? O to pytałem m.in. Małgorzatę Węglewską, która realizowała tam wiele projektów i działań, m.in. fotograficznych.
6: Otwarta papiernia, jak sama nazwa wskazuje, jest przestrzenią otwartą dla każdego. Można przyjść tutaj z własnym pomysłem, z własną inicjatywą i przy pomocy Maćka Pierzchały można zorganizować coś naprawdę wspaniałego i niepowtarzalnego. Może to być najbardziej irracjonalny pomysł, a Maciek ucieszy się, poklepie po plecach i powie: dobra, robimy to.
1: Albo tam są drzwi.
6: Raczej nie. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Jest tutaj organizowanych mnóstwo bardzo ciekawych wydarzeń. Są wszelkiego rodzaju performansy, które poruszają tematy, które zazwyczaj są trudne do dyskusji, są trudne do wyrażenia. A poprzez często niewerbalny sposób przedstawiania rzeczy można opowiedzieć tą historię i zmusić ludzi do refleksji. Więc myślę, że to jest przestrzeń, w której młodzi ludzie czy dorośli ludzie, którzy chcą opowiedzieć coś, mogą to zrobić.
1: Czyli jeśli mamy pokłady kreatywności niezrealizowanej dotychczas, to otwarta papiernia będzie dobrym kierunkiem w tej sytuacji.
6: Jak najbardziej.
1: Zatem korzystajcie, do tego zachęcała m.in. jeleniogórska artystka Gosia Węglewska. O otwartej papierni w tej części naszego magazynu opowiadał także Maciej Pierzchała, a wszystkie aktualności związane z bieżącymi projektami znajdziecie, jak słyszeliście, w mediach społecznościowych.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Miasto to nie tylko ulice, budynki i ruch na drogach. To przede wszystkim ludzie, ich sprawy, pomysły, problemy i miejsca, które tworzą tę lokalną społeczność. A w naszej audycji zaglądamy tam, gdzie właśnie coś ważnego dla mieszkańców się dzieje. Rozmawiamy o tym, co w mieście się zmienia, o wydarzeniach, które też mają wpływ na naszą codzienność. Kilka minut o tym, czym żyje Jelenia Góra. Igor Kociubiński, zapraszam.
2: Blisko mieszkańców.
1: Książka papierowa ma dziś niewątpliwie sporą konkurencję. Telefony, komputery, media społecznościowe czy gry zajmują sporą część naszego życia, wolnego czasu, a szczególnie dotyczy to grup wiekowych takich jak dzieci czy młodzież. No i tutaj rodzi się pytanie, czy w takim świecie jest jeszcze w ogóle miejsce na tradycyjne czytanie i sięgnięcie po książkę w wersji papierowej. Okazuje się, że nasza biblioteka może być miejscem znacznie ciekawszym niż mogłoby się wydawać. To nie tylko półki pełne książek i szybka wizyta po kolejną lekturę, to też przestrzeń, którą można i warto odwiedzić razem z dziećmi, nawet tymi zupełnie najmłodszymi, spędzić w niej trochę czasu, wspólnie odkrywając literaturę. Jak zmieniają się czytelnicze zainteresowania? Co ciekawego dzieje się w książnicy i dlaczego warto po prostu przyjść do biblioteki całą rodziną? Rozmawiam z kierowniczką Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, Krystyną Spólnik.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
1: Zacznę od takiego mocno oczywistego pytania. Oczywistego dlatego, że nazwa miejsca, przestrzeni, o której będziemy rozmawiać, jest oczywista. Mowa tutaj o Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej w Książnicy Karkonoskiej. No ale myślę, że ta odpowiedź nie do końca oczywista może być. Pytanie, dla kogo jest ta biblioteka? Może od tego zacznijmy.
7: Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa przeznaczona jest dla każdego czytelnika, bo znajdą tutaj ciekawe książki i różne materiały biblioteczne, zarówno maluchy, czyli dzieci takie w wieku przedszkolnym, jak i uczniowie szkół podstawowych. Mamy fajny księgozbiór, bardzo bogaty zbiór książek dla dzieci już takich trochę starszych, takich młodych, dorosłych, ale po nasze zbiory sięgają również chętnie osoby dorosłe, a zwłaszcza już też w podeszłym wieku, którzy tak trochę traktują to czytanie literatury dziecięco-młodzieżowej wspomnieniowo, czyli przypominają sobie swoje książki, swoje ulubione tytuły z lat dziecięcych i też właśnie swoim wnukom często też czytają historie, które przeczytali będąc młodymi ludźmi.
1: Czyli sentyment też może się w nas, dorosłych, odezwać.
7: No tak, oczywiście. Mało tego, ponieważ mamy też też książki z dużymi literami, czyli dla osób, które po prostu no, w pewnym wieku też no, czytanie sprawia takiego tekstu wydrukowanego drobnymi literami, sprawia trudność, więc z dużymi literami też osoby starsze chętnie właśnie sięgają po takie książki, bo jest im łatwiej czytać.
1: Ja o tej oczywistości tego pytania wspomniałem na początku też nie bez przyczyny, choć nie myślałem w pierwszej kolejności, przyznam szczerze, o osobach starszych, które jak się okazuje też korzystają i też mogą korzystać, ale pomyślałem o najmłodszych, zupełnie najmłodszych, bo jak mówimy o bibliotece dziecięco-młodzieżowej, to często wyobrażamy sobie jako beneficjenta, odbiorcę takiego dzieciaczka, może na etapie przedszkola, może troszkę starszego na etapie podstawówki. Okazuje się, że zacząć można tak naprawdę dużo, dużo wcześniej, bo zapraszacie też tych najmłodszych.
7: Tak, dla nich, dla takich dzieci właśnie w wieku przedszkolnym, ale też i nawet tych, które jeszcze nie są w tym wieku przedszkolnym, to również dzieci zapraszamy, bo dla nich też mamy materiały biblioteczne, książki dotykowe, sensoryczne, grające, takie pobudzające różne zmysły, a dla dzieci właśnie w wieku przedszkolnym to mamy wspaniały program, który nieustannie trwa w bibliotece. On się nazywa Mała Książka, Wielki Człowiek i przeznaczony jest dla dzieci właśnie w wieku od 3 do 6 lat. I tym dzieciom w tym wieku, kiedy są zapisywane do biblioteki, wręczamy prezent w postaci książki oraz kartę małego czytelnika. I taka karta uzupełniana jest naklejkami, które dziecko otrzymuje za każdą wizytę w bibliotece, która zakończona jest wypożyczeniem książki. I na takiej karcie jest 10 miejsc na taki znaczek i po zebraniu tych 10 naklejek, czyli po wypełnieniu całej karty, przygotowujemy taki imienny dyplom małego czytelnika i dziecko może się już pochwalić, że jest takim prawdziwym czytelnikiem biblioteki, może pokazać ten dyplom w przedszkolu, czy znajomym, czy w rodzinie, dziadkom często. I to jest takie też zachęcenie do regularnego odwiedzania biblioteki.
1: Moje kolejne pytanie, czy trzeba zapraszać, czy trzeba zachęcać dzieciaki i jeleniogórską młodzież do tego, by sięgali po książki w dzisiejszych czasach?
7: No tak, nie jest to tak, że bez takiego zachęcenia wszyscy odnajdą tą ścieżkę do biblioteki, więc no, powiem szczerze, że przygotowujemy różne zajęcia, spotkania dla dzieci indywidualnie z rodzicami, ale też dla grup zorganizowanych. I żeby tą ścieżkę do biblioteki niektóre dzieci odnalazły i przyprowadziły tutaj później rodziców, to zapraszamy grupy zorganizowane, czyli grupy przedszkolne lub klasy ze szkół podstawowych na takie zajęcia przygotowane specjalnie dla grupy, którą przyprowadzi nauczyciel. Mamy taką bogatą dosyć ofertę tematów. Niektóre tematy będą się powtarzały, czyli zostawimy te popularne tematy, ale też przygotujemy nowe propozycje. Można się zapisywać na takie lekcje. To jest taka oferta skierowana do dzieci, ale poprzez nauczycieli. Czyli oni muszą zainicjować, czyli przyjść do nas, umówić się na zajęcia i przyprowadzić grupę. I wtedy właśnie tutaj pracujemy z książką. To są takie różne warsztaty plastyczne związane właśnie z literaturą.
1: Klimat papierowej książki zdecydowanie jest nie do podrobienia, mimo tego, że te nowoczesne technologie nam pomagają, mogą być taką alternatywą, to jednak ta papierowa wersja, przynajmniej moim zdaniem, ma największy urok i do sięgania po tę wersję też chyba będziemy zachęcać. Zachęcać też możemy rodziców przede wszystkim, bo to chyba oni w pierwszej kolejności powinni wpaść na pomysł, że warto do biblioteki zajrzeć, no bo można byłoby pomyśleć, że książka jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki, bo przecież i księgarnie, i w marketach coraz częściej też te książki są dostępne. Wystarczy wrzucić do koszyka, kupić i mamy. Ale tak sobie myślę, że z drugiej strony to zupełnie inna okoliczność, jeśli naszą pociechę do biblioteki zabierzemy, pokażemy samo miejsce, spędzimy trochę czasu, no i ten najmłodszy członek rodziny będzie miał takie poczucie, że jest zaopiekowany, że może sobie wybrać, że może porozmawiać też o swoich potrzebach właśnie z bibliotekarzem. Więc to zetknięcie z książką chyba w takiej wersji może być dużo ciekawsze. No i myślę, że chyba na koniec rodziców powinniśmy do takich spotkań zachęcić.
7: No jak najbardziej. To jest biblioteka i książki to jest takie okno na świat. Przecież właściwie przez te książki poznajemy nowe kultury, nowe rejony, takie, które są dla dziecka niedostępne w takim czasie rzeczywistym. Poznajemy nowych bohaterów, możemy się z nimi identyfikować, możemy rozwiązywać jakieś swoje wewnętrzne problemy. Uczymy się empatii, uczymy się też jakby takiego współżycia z innymi ludźmi, czyli poznajemy jak ich światopogląd, powiedzmy, czy to, co po prostu możemy sami też porównać się z innymi. Także myślę, że no, to jest takie bogactwo kulturowe, które no, szkoda by było, żebyśmy po prostu nie mieli okazji się zapoznawać z tym. I rodzice w dużej mierze mają świadomość, że to jest takie przed dzieckiem odkrywanie nowych światów.
1: Lista korzyści jest bardzo długa, my jej nie wyczerpiemy dzisiaj ze względu na ograniczenia czasowe, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przypomnieć, gdzie z tych wszystkich dobrodziejstw mieszkańcy Jeleniej Góry mogą korzystać. To na koniec chyba ta najważniejsza, najistotniejsza informacja.
7: Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej Książnicy Karkonoskiej, która mieści się na ulicy Bankowej 27 w Jeleniej Górze, ale także zapraszamy, jeżeli ktoś nie może dotrzeć tutaj do centrum miasta, zapraszamy również do naszych filii bibliotecznych, które znajdują się i na Zabobrzu, i w Cieplicach, i w Sobieszowie, bo tam też są kąciki dziecięce. Myślę, że w naszych filiach bibliotecznych można znaleźć też coś dla każdego dziecka.
1: A do skorzystania z Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, przypomnę, zachęcała Krystyna Spólnik.
2: Zmieniamy temat.
1: Aktywność zawodowa to dla wielu jeden z najważniejszych elementów samodzielności i takiego poczucia niezależności i sprawczości. Dla osób z niepełnosprawnościami ta droga do znalezienia czy też utrzymania pracy często wygląda jednak inaczej. Barierą może być nie tylko sama niepełnosprawność, ale też niedostosowanie miejsc pracy, obawy pracodawców czy brak wiary w to, że osoba z niepełnosprawnością może być pełnoprawnym członkiem zespołu. A przecież aktywizacja nie zaczyna się dopiero w momencie przekroczenia progu zakładu pracy. Zaczyna się wcześniej, od możliwości spotkania z innymi ludźmi, rozwijania zainteresowań, zdobywania doświadczeń i takiego zwyczajnego poczucia, że jest się częścią lokalnej społeczności. No i właśnie takie możliwości mieszkańcom naszego miasta i regionu stwarza Lucyna Musiał ze Stowarzyszenia Pomocy Chorym imienia Jana Musiała, organizując m.in. maratony zdrowia oraz inne integracyjne inicjatywy w Jeleniej Górze.
2: Życie w mieście.
1: Czasem my, jako osoby pełnosprawne, mamy trudności z odnalezieniem się na tym rynku pracy i to trwa. No domyślam się, że w przypadku osób z niepełnosprawnościami ta droga jest dziś jeszcze bardziej skomplikowana, mimo tego, że mówimy o większej dostępności, o szerszym postrzeganiu tematu, no to problem nadal istnieje.
8: Z mojego doświadczenia jest to bardzo trudne. Jest to nadal bardzo trudny temat i ja osobiście uważam, że osoby z niepełnosprawnościami są dalej stygmatyzowane. Że tak naprawdę nikt nie ma prawa stygmatyzować ani osób z niepełnosprawnościami, ani ich rodziców. Ale wiemy doskonale, że to, że my sobie powiemy, że nie ma prawa, to wcale nie znaczy, że tak w rzeczywistości nie jest. I myślę, że tutaj jest dla nas jeszcze naprawdę no, dużo pracy do wykonania. Wiemy doskonale o tym, że jest wiele firm, urzędów, które wolą zapłacić karę, niż zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, tak?
1: Chciałem zapytać właśnie, czy z Pani perspektywy to są działania takie intencjonalne, czy jednak wynika to po prostu ze strachu, obawy, że nie do końca wiadomo, jak się za to zabrać, braku doświadczenia? Jak to wygląda?
8: Myślę, że najczęściej tak, że to wynika z obawy, bo jeżeli kogoś nie znamy, to się go boimy po prostu, tak? Więc chyba tak, uważam, że... Przy czym no pewnie intencjonalnie też się czasami zdarza, tak? Bo sytuacje są różne. Natomiast myślę, że takim głównym problemem to jest to, że my nie znamy tych osób z niepełnosprawnościami, nie wiemy jak się zachować, jak z taką osobą rozmawiać, boimy się jak ona się może zachować, jak nie znamy no to też wyolbrzymiamy, wydaje nam się, że te osoby nie wiem, mogą być czasami trudne do ogarnięcia, do okiełznania. natomiast no, tak to nie wygląda.
1: Troszkę praca u podstaw, bo nawet jeśli nie stoją za tym złe intencje, nawet w obrębie rodzin, kiedy no, ciężko od dzieci na przykład wymagać świadomości, doświadczenia i takiej chęci nawiązywania kontaktu, to jest to chyba tym trudniejsze, jeśli nawet rodzice nie do końca mają świadomość, więc to chyba od szkoły powinniśmy zacząć, już od najwcześniejszych lat, jeśli chodzi o tę świadomość i komunikację społeczną.
8: Oczywiście, że tak, ponieważ dzieci nie mają jeszcze tych barier, te bariery się tworzą później, właśnie na etapie szkoły, domu. Nawet wspomniany Mariusz Kędzierski pisze o tym w swojej książce, że on jak był małym dzieckiem, jeszcze jak chodził do przedszkola na etapie wczesnoprzedszkolnym, on nie miał świadomości, że on jest inny od dzieci. Jemu się wydawało, że jest taki sam. I dzieci traktowały go dokładnie tak samo jak wszystkie inne, widząc pewne problemy, one go karmiły, opiekowały się nim, ale nie na takiej zasadzie, że on jest inny, gorszy, tylko po prostu mają tą wrodzoną taką empatię i troskę, no i opiekowały się nim, a później już było gorzej, czyli my z wiekiem niestety nasiąkamy tymi uprzedzeniami, no i później to procentuje w dalszym życiu.
1: Czy miejsce jakoś determinuje możliwości? No bo często w kontekście rynku pracy czy możliwości odnalezienia się w różnych dziedzinach życia mówimy o tym, że no większe miasta dają większe możliwości. Czy z Pani perspektywy Jelenia Góra może być takim ograniczeniem dzisiaj?
8: Myślę, że częściowo tak. Ja obserwuję, akurat dla mnie takim wzorem jest Gdańsk, bo wiem, że tam pracuje i chłopak z zespołem Downa w Urzędzie Miasta, w punkcie informacyjnym, że dziewczynka pracuje w teatrze i nie ma z tym najmniejszego problemu, wręcz przeciwnie. Jakoś mieszkańcom to wcale nie przeszkadza. Wystarczyło po prostu dać im szansę i umożliwić to. Natomiast no, w mniejszych miastach już jest z tym niestety problem.
1: A o stereotypach i trudnościach na rynku pracy oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych mówiła dziś w naszym programie Lucyna Musiał ze Stowarzyszenia Pomocy Chorym imienia Jana Musiała.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Przy mikrofonie Igor Kociubiński. To jest magazyn publicystyczny poświęcony sprawom Jeleniej Góry i jej mieszkańców. Przed nami kilkanaście minut rozmów o tym, co dzieje się w mieście i regionie. W tym wydaniu przyjrzymy się między innymi ważnym decyzjom zawodowym oraz tematom, które wpływają na codzienne życie w Jeleniej. Zapraszam.
2: Nasze miasto.
1: A rozpoczynamy od tematu związanego z profesją, która od lat cieszy się niezmiennie ogromnym zaufaniem społecznym, ale też wymaga najwyższego zaangażowania, no i gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy. Nie jest to więc praca dla każdego, a porozmawiamy o służbie w Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak w praktyce wygląda droga do założenia strażackiego munduru. Jakie kryteria i wymogi trzeba spełnić, jakimi predyspozycjami fizycznymi oraz tymi psychicznymi musi wykazać się kandydat. No i jak może przebiegać taka ścieżka kariery w naszym mieście? O tym właśnie porozmawiam z moim gościem, rzecznikiem Jeleniogórskiej Straży Pożarnej, Krzysztofem Zakrzewskim.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
1: To jest taki moment, w którym częściej jak mowa o przyszłości młodych ludzi, jak się ich zapyta o to, co chcieliby robić, jak już przyjdzie moment wyboru, to można usłyszeć, że chcieliby zostać youtuberami albo tiktokerami, ale ja ciągle wierzę, że moje wspomnienia z dzieciństwa są jeszcze aktualne i są tacy, którzy na to pytanie na etapie dzieciństwa odpowiadają: chciałbym zostać strażakiem. Jeśli więc w głowie tli się taka myśl, taki pomysł, to podpowiedzmy, od czego się zaczyna tak naprawdę?
9: Dzień dobry, witam Państwa. Tu Pana zaskoczę, bo mamy swoich stałych obserwatorów, paru młodych chłopaków, którzy praktycznie codziennie w tym samym miejscu nas podglądają i oni właśnie mówią, że chcą być strażakami, a nie tam youtuberami. A tak na poważnie to przede wszystkim chęć pracy. Praca bardzo fajna, bardzo ciężka, wymagająca, a zarazem nieprzewidywalna, bo jeździmy do różnych zdarzeń. Od pożaru do wypadku pomagamy kwalifikowaną pierwszą pomoc, zdarzenia chemiczne, wysokościowe, ratownictwo wodne, tak, że każdy dla siebie coś znajdzie. Jeżeli ktoś się zdecyduje, no to nie oszukujmy się, trzeba się przygotować na pewno fizycznie, czyli trzeba być w miarę wysportowanym, żeby przejść etap weryfikacji, czyli bieg BIPTES, pociąganie na drążku, bieg po kopercie, pływanie. I tu bardzo ciekawy jeszcze element mamy, który określa naszą predyspozycję do pracy na wysokości, czyli jest obowiązek wejścia na drabinę. zabezpieczeniu, drabina rozłożona na 20 metrów, także tutaj już zaczynają się schody dla niektórych, weryfikacja, ale większość ludzi sobie bardzo dobrze z tym radzi. Później przechodzimy do rozmowy kwalifikacyjnej. Ci kandydaci, którzy przechodzą przez eliminację sprawności fizycznej, są zapraszani na rozmowę. No i rozmowa polega na zadaniu kilku pytań ze strony komisji. Oni odpowiadają głównie o funkcjonowanie straży pożarnej, predyspozycje danego kandydata, czy po prostu będzie się nadawał, czy po prostu uświadomić go może bardziej, na czym polega ta praca, jaki jest zakres obowiązków. Jeżeli to kandydat przejdzie tą rozmowę, są wyłaniane najlepsze osoby, które są kierowane na komisję lekarską. Jeżeli przejdą pozytywnie komisję lekarską badania, także wtedy są przyjmowane do służby.
1: Jeśli ta myśl się pojawia i chcielibyśmy dostosować naszą ścieżkę edukacyjną do tychże planów, no to jaki kierunek najlepiej obrać, jeśli chodzi o szkołę, edukację i predyspozycje?
9: Patrząc tak na pryzmat osób, które są zatrudnione w Państwowej Straży Pożarnej, tak naprawdę każdy jest przydatny z tego względu, że my pracujemy w systemie zmianowym. Zmiana to jest 12 osób, każdy jest inny, każdy ma inne doświadczenie, inną wiedzę, ale tu preferujemy kierunki techniczne, medyczne, fajnie mieć dodatkowe uprawnienia, czyli prawo jazdy kategorii C na przyczepy, sprzęt wysokościowy, czyli na drabiny, podnośniki, napełnianie zbiorników ciśnieniowych, uprawnienia elektryczne. Bardzo dużym plusem na przykładzie naszej komendy jest to, jeżeli kandydat posiada uprawnienia płetwonurka, bo na terenie JRG1 mamy grupę specjalistyczną ratownictwa wodno-nurkowego i tam też jest możliwość rozwijania się swoich pasji.
1: Wspomnieliśmy o tych kryteriach fizycznych, że ta sprawność jest wymagana, no ale praca w dużym stresie, w dużych emocjach, więc też pewnie jakiś, może nie konkretny profil psychologiczny, ale też predyspozycje w tej materii są wskazane, czy też przydatne.
9: Tutaj służba weryfikuje każdego z nas, tak naprawdę nie ma ludzi niezniszczalnych, każdego w pewnym momencie dopada taka refleksja, że można było coś zrobić lepiej, można było coś zrobić więcej, ale to też jest bardzo fajne, bo po takich trudnych zdarzeniach, jak przyjeżdżamy na jednostkę, siadamy razem ze strażakami i rozmawiamy. Rozmawiamy i ewentualnie, jeżeli jest potrzeba, jest możliwość skorzystania z pomocy psychologa. Posiadamy w Komendzie Wojewódzkiej psychologa. Jeżeli któryś z ratowników ma chęć, to może się udać porozmawiać, a czasami tak jest, że zapraszamy, po prostu przyjeżdża psycholog do nas i robimy sobie takie spotkania, rozmawiamy sobie o wszystkim, ale tutaj życie weryfikuje i możemy po prostu być nawet nieświadomi, że coś nas ruszy.
1: Z perspektywy młodzieży, osób rozważających swoją przyszłość, kiedy warto rozpocząć przygotowania do tej pracy?
9: Tutaj tak naprawdę to cały czas by trzeba było być przygotowanym do tego, no bo nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie przyjść z marszu z ulicy i zaliczyć tego egzaminu sprawności fizycznej, bo jest ciężki, wymagający i to już bardzo mocno weryfikuje, otwiera oczy kandydatom, że po prostu przychodzą, widzą, na czym to polega i jednak później wracają, bo muszą się przygotować fizycznie znacznie lepiej do tego.
1: Wiekowo jest jakieś kryterium, takie minimum, kiedy w ogóle można zacząć rozważać karierę w Straży Pożarnej?
9: To z uśmiechem na ustach powiem, że tak, można zacząć karierę już od najmniejszych lat, czyli można zapisać się do młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP, tam zobaczyć, na czym polega ta praca, na czym polega ta służba, trochę się z nią oswoić i jeżeli zarazimy się tym ratownictwem, no to jak najbardziej, ukończono 18 lat, niekarany, dobra wydolność fizyczna, stan zdrowia, zapraszamy w szeregi.
1: Na koniec warto powiedzieć, no właśnie, dlaczego warto, bo powiedzieliśmy o kryteriach, które trzeba spełniać, o kulisach pracy troszkę też, no ale zawsze jest coś, co sprawia, że te decyzje podejmujemy. Co może być taką motywacją?
9: To już kwestia indywidualna każdego. Po prostu patrząc po moich kolegach z pracy, to jest taka chęć udzielenia pomocy innym. Jeżeli ktoś robi i lubi to, co robi, bo większość z nas traktuje tą pracę jako pasję, a nie jako źródło tam dochodu, aczkolwiek no nie da się ukryć, że po prostu też z tego żyjemy. Bardzo fajna praca, bardzo dużo możliwości rozwoju, nieprzewidywalna przede wszystkim, bo w każdej chwili możemy wyjechać, tak naprawdę nie wiemy, do czego jedziemy i kiedy wrócimy.
1: Jeśli chodzi o tę stronę formalną, jeśli już podejmiemy taką decyzję i dochodzimy do wniosku, że tak, to jest ta droga, którą chcę obrać i ten kierunek, który wybieram, no to jak to działa kalendarzowo? Te procesy rekrutacyjne, one dzieją się w skali roku w jakichś konkretnych okresach. Jak to działa?
9: Jeżeli taka osoba przejdzie pozytywnie ten proces rekrutacji plus badania, no to zazwyczaj schodzi około te 2 miesięcy. Jeżeli zostaje przyjęta do służby, jest delegowana później na kurs podstawowy, tu 3 miesiące taka osoba jest na przeszkoleniu tym pierwszym wstępnym pożarniczym, później wraca na jednostki do nas i już wchodzi w system zmianowy, w system podziałowy, że normalnie jedzie do wszystkich zdarzeń. Ewentualnie później otwierają się kolejne furtki możliwości rozwoju. Można iść na kursy doskonalące, na podwyższenie kwalifikacji, czy chociażby do szkoły aspirantów, czy do szkoły głównej. Także jeżeli ktoś ma chęć się rozwijać i pracować w fajnej formacji, bo naprawdę służba jest bardzo fajna, aczkolwiek wymagająca, to zapraszam, nie ma co się zastanawiać, trzeba próbować.
1: O wymaganiach i predyspozycjach potrzebnych w strażackiej służby opowiadał Krzysztof Zakrzewski, rzecznik Jeleniogórskiej Straży Pożarnej.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz temat, który prawdopodobnie pomoże podreperować wam nieco rodzinne budżety, bo będzie podpowiedział, jak taniej korzystać z tego, co ma nam do zaoferowania Jelenia Góra. Chodzi o jeleniogórską kartę mieszkańca. Warto wiedzieć, że to nie tylko plastikowa płytka w naszych portfelach, czy też w wersji elektronicznej aplikacja w telefonie, ale przede wszystkim taki klucz do zniżek w miejskich instytucjach. Prześwietlmy więc tę ofertę, no i podpowiedzmy, co zrobić, aby jak najszybciej trafiła w wasze ręce, jeśli jeszcze jej nie posiadacie.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
10: Michał Kryla, zastępca kierownika Biura Prezydenta Miasta. Jeleniogórska Karta Mieszkańca to program skierowany do wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, którzy płacą podatki na terenie miasta Jelenia Góra, czyli w corocznym PIT-ie swoim wpisują adres zamieszkania na terenie miasta Jelenia Góra. Mamy szereg bonifikat dla naszych mieszkańców. Mamy już ponad setkę partnerów, którzy w jakiś sposób chcą dla mieszkańców być bliżej mieszkańca i dać im zniżkę. Miasto również stosuje takie zniżki. Między innymi jedną z większych zniżek jest parkowanie w centrum miasta. Dla posiadaczy mieszkańców jest to 50% zniżki. Mamy również tańsze wejścia do naszych instytucji kultury, na termy cieplickie, ale tak jak powiedziałem na wstępie, jest już ponad 100 partnerów, którzy oferują specjalne zniżki.
1: Trzeba było zachęcać mieszkańców, czy jednak wieść się rozniosła i korzystali od początku?
10: Wieści się bardzo szybko roznoszą. Wręcz jesteśmy, jakby to powiedzieć, może nie przerażeni, ale jesteśmy zaskoczeni ilością mieszkańców, gdyż na początku zakładaliśmy, że w pierwszym roku działania karty będzie to około 5000 mieszkańców, którzy założą sobie taką kartę. Okazało się, że po pierwszym roku mieliśmy ponad 10000 użytkowników. Obecnie prawie podchodzimy pod 20000, więc jak najbardziej przerasta to nasze oczekiwania. Jesteśmy mile zaskoczeni, ale również mieszkańcy nam zgłaszają, że są mile zaskoczeni, że tak to funkcjonuje i działa to bardzo dobrze.
1: Macie wgląd w to, w jaki sposób mieszkańcy korzystają, na przykład co się cieszy największym zainteresowaniem, jak to działa?
10: Myślimy właśnie, że ten parking tutaj jest jakby takim dużym magnesem, bo jednak 50% zniżki na parkowanie, a wiadomo, często jest tak, że mieszkańcy muszą załatwiać jakieś sprawy w centrum miasta, więc jak najbardziej myślimy, że ten parking, ale też termy cieplickie, jeden z największych naszych partnerów, którego na baseny są zniżki, ale też zimą na lodowisko, a latem na rolkowisko. I tak naprawdę restauratorzy, kawiarnie, które są razem z nami, też bardzo sobie chwalą to, że dzięki temu mieszkańcy częściej do nich zaglądają.
1: Jeśli więc ktoś dotychczas w swoim portfelu nie ma i nie miał tej karty lub wersji elektronicznej, no to powiedzmy, jak ją zdobyć, jeśli chcemy ją mieć.
10: Możemy, tak jak pan redaktor powiedział, zdobyć ją na dwa sposoby. Albo w wersji plastikowej, takiej tradycyjnej, i można ją wyrobić w Karkonoskiej Informacji Turystycznej przy ulicy Jasnej 11, przynieść ze sobą PIT za rok poprzedni, albo przez aplikację Jestem z Jeleniej. tam zakładamy konto, robimy zdjęcie pierwszej strony PIT-u tam, gdzie jest ten adres, nie interesują nas dane finansowe, tylko tam, gdzie jest pierwsza strona PIT-u z adresem, przesyłamy takie zgłoszenie do 3 dni roboczych, my akceptujemy takie zgłoszenie, jeżeli jest uprawniony mieszkaniec, to taką kartę otrzymuje.
1: Jak to później działa? Te karty są bezterminowe, czy trzeba je odnawiać? Jak to funkcjonuje?
10: Karta jest na rok czasu, do 10 maja każdego roku, każdy mieszkaniec musi ją przedłużyć, ponownie przekładając PIT, który świadczy o tym, że mieszkają na terenie miasta Jelenia Góra, bo zdarza się tak, że mieszkańcy na przykład się przeprowadzają, no i wtedy niestety nie są już upoważnieni do korzystania z tych zniżek.
1: Jest jakaś statystyczna proporcja między tą wersją fizyczną a elektroniczną? Któraś z tych form się bardziej cieszy zainteresowaniem?
10: No, forma elektroniczna bardzo mocno przeważa. Tu młodzi ludzie przede wszystkim nie muszą do nas zachodzić, nie muszą się kłopotać, tylko wszystko sobie załatwiają przez aplikację i to jest prawie 80% wydanych kart. Starsze osoby wolą, preferują tą tradycyjną kartę, bo jak mam coś w ręce, to jednak to jest inna wartość, więc tak 20% tradycyjna karta, 80% elektroniczna.
1: Czy są jeszcze jakieś kryteria, które trzeba spełniać, żeby taką kartę wyrobić?
10: Nie, no trzeba tylko ten adres zamieszkania lub studenci i uczniowie muszą pokazać legitymację studencką lub szkolną z pieczątką uczelni albo szkoły na terenie miasta Jelenia Góra. To też jest taki wyjątek, że uczeń może mieszkać poza Jelenią Górą, ale chodzić do szkoły jeleniogórskiej i wtedy dostaje też taką kartę.
1: Firm, partnerów i form benefitów jest sporo, nie sposób o wszystkich powiedzieć, więc dobrym źródłem informacji może okazać się internet, chociażby. No właśnie, tutaj pytanie, gdzie znajdziemy informacje na temat tego, co ta karta dokładnie nam oferuje, jeśli chcielibyśmy przestudiować to wszystko?
10: Albo na naszej aplikacji Jestem z Jeleniej i tam są wszyscy partnerzy, albo strona internetowa jestemzjeleniej.pl, tam też również są wszyscy partnerzy wypisani, są te wszystkie zniżki, jakie oferują. Naprawdę przekrój, mamy partnerów bardzo szeroki, od dekarzy po restauracje, instytucje kultury, masarnie, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
1: A do korzystania z jeleniogórskiej karty mieszkańca zachęcał dziś w naszym programie Michał Kryla z Biura Prezydenta Miasta.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
11: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Kłaniam się nisko. Przy mikrofonie Igor Kociubiński. Jak zwykle o tej porze zapraszam Was bardzo serdecznie na magazyn publicystyczny, w którym odkrywamy najciekawsze inicjatywy, miejsca i historię Jeleniej Góry. Sprawdzamy też, co dzieje się w mieście i czym żyje cały region. Bądźcie z nami.
7: Życie w mieście.
8: Na dobry początek, nieoczywiste spędzanie wolnego czasu, zarówno dla tych, którzy odwiedzają nasze miasto, jak i dla stałych jego bywalców i mieszkańców. Przyjrzymy się bowiem questom, czyli wyjątkowym grom terenowym, które pozwalają odkrywać Jelenią Górę na nowo. To edukacyjne gry łączące spacer, zagadki i poszukiwania. Do skorzystania z nich zachęca Justyna Szczygielska z punktu Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
9: Mamy dwa, które obejmują Cieplice Śląskie Zdrój i questy, które obejmują Jagniątków. Także można przyjść do nas do informacji zarówno w Jeleniej Górze, jak i w Cieplicach Śląskich Zdroju, wziąć sobie papierową wersję i w sposób aktywny zwiedzić właśnie i Cieplice, i Jagniątków, poznając i historię, i ciekawostki.
8: To taka forma gry. Myślę, że ci, którzy na bieżąco internetem się posługują, to pewnie pojęcie questów znają, ale no nie każdy się zetknął. Jak więc to działa?
9: Można przyjść do nas, wziąć ze sobą właśnie taki folder papierowy. Tutaj są treści i według tych treści trzeba po prostu przejść cały szlak, także odgadując pewne miejsca i wpisując w odpowiednie rubryki. I też jest bardzo fajna zabawa i dla dorosłych, i dla dzieci, dla małych i dużych.
8: Czy to jest zamknięta pula? Jest szansa, że te trasy będą się pojawiały nowe, będą jakieś inne gry? Bo to jest taka inicjatywa, która w wielu różnych miastach i zakątkach Polski cały czas się rozwija. Tutaj mamy na razie dwie do dyspozycji. Pytanie, czy jest szansa, że będzie tego więcej?
9: Mam nadzieję, że tak. My tutaj z dziewczynami z informacji turystycznej mamy głowę pełną pomysłów i zawsze chcemy uatrakcyjnić właśnie pobyt tutaj wszystkich, żeby nie było tylko, że ciągle to samo jest i tego zawsze co roku coś nowego wychodzi, więc dlatego mówię, zapraszam do nas, do naszych siedzib i zapraszam także na śledzenie naszego Facebooka.
8: Ja wiem, że są tacy, którzy, mimo tego, że zachęcamy do tego, by sięgać po papierową wersję, by właśnie na chwilę odłożyć

0: Roberta Hauptmana, spacer przez Jagniąt.
1: Domyślam się, że to są takie wycieczki, do których trzeba się przygotować. One krótsze, dłuższe, jak to czasowo wygląda, żebyśmy mieli mniej więcej zarys?
0: Jeżeli chodzi o grę questy w Cieplicach, to mamy około 4 km do przejścia i jest to około godziny. Jeżeli chodzi o Jagniątków, to mamy kilometr do przejścia i jest to około tak 30-40 minut.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz przechodzimy do miejsca, do przestrzeni, którą każdy jeleniogórzanin zna doskonale, ale na to miejsce raczej rzadko spogląda jak na klasyczne obiekty do zwiedzania. Zaglądamy bowiem do jeleniogórskiego ratusza. Mijamy go niemal codziennie, załatwiamy w nim urzędowe sprawy, a tymczasem ten budynek w sercu miasta kryje w sobie fascynujące architektoniczne i historyczne ciekawostki. Zdradził mi je Andrzej Marchowski, który właśnie po ratuszu oprowadza zarówno turystów, jak i mieszkańców Jeleniej ciekawych historii tego obiektu.
2: Ekologia w Jeleniej Górze.
1: Nie każdy regularnie bywa i nie każdy traktuje to miejsce jako przestrzeń, którą warto odwiedzić i zwiedzić. Często myślimy o tej przestrzeni jako miejscu urzędowania prezydenta, urzędników, załatwiania spraw, no ale sam budynek, sam obiekt może być i jest atrakcją turystyczną. Pytanie, czy jest dla mieszkańców Jeleniej Góry?
3: Tak. Ratusz jest bardzo pięknym budynkiem, jest to budynek barokowo-klasycystyczny z XVIII wieku. Powstał on po tym, jak spłonął i zniszczył się, rozbiła się wieża poprzedniego ratusza renesansowego. I w tym ratuszu obecnym możemy znaleźć bardzo dużo ciekawych elementów. Najpiękniejsza jest sala rajców, która została odrestaurowana. Ona uzyskała obecnie wygląd taki, jaki miała pierwotnie, gdy wybudowano ratusz. Warto tutaj przyjść, zobaczyć, jak pięknie są zdobione ściany. Są tutaj elementy, które się zachowały, są w takich miejscach, które nie zostały zniszczone, bo był taki czas przed II wojną światową, gdzie te wszystkie piękne ozdoby zostały zniszczone, ale nam się udało to odzyskać.
1: Co jeszcze mogłoby zwrócić naszą uwagę?
3: Bardzo ciekawymi elementami, które znajdziemy tutaj w ratuszu, są tablice. Tablice drewniane, wyrzeźbione przez zespół Ernesta Rilkego, który był szefem szkoły snycerskiej w Cieplicach i w latach 20., końcówce lat 20. i początku lat 30. ubiegłego wieku były przygotowane płaskorzeźby drewniane, reliefy, w których była informacja dotycząca miasta Jeleniej Góry. Tutaj możemy znaleźć tablice, które opowiadają o najważniejszych przełomowych momentach dla miasta Jeleniej Góry poprzez wieki. I co jest ciekawe bardzo, że nie trzeba znać innych języków. Tam nie ma żadnych opisów, ale obraz jest tak czytelny, że możemy znaleźć momenty, kiedy Jelenia Góra się tworzyła, kiedy był ten piękny czas, kiedy Jelenia Góra była najbardziej bogata, posiadała ogromne dochody, kupcy zarabiali ogromne pieniądze, mieszkańcy byli bogaci. W tym czasie Jelenia Góra uzyskała piękny ratusz, uzyskała piękny kościół, łaski barokowy, ponieważ Jelenia Góra wtedy była bardzo bogata, handlując tkaninami, lnianymi woalami. Te woale wyjeżdżały na cały świat, a pieniądze wpływały do Jeleniej Góry.
1: Uwagę może przykuwać też wyjątkowa konstrukcja w tym budynku.
3: Tak, oprócz tych pięknych tablic, ciekawych, oryginalnych, możemy na korytarzu, chodząc z pierwszego piętra na drugie piętro ratusza, zobaczyć balustradę. Balustrada dębowa, również rzeźbiona, na której znajdują się sceny przedstawiające historię ducha gór. Tam są dwie historie przedstawione na sześciu płycinach. Warto przyjść i zobaczyć charakterystyczne rzeczy dotyczące sprawy, dotyczące naszego ducha gór. Ale to też jeszcze nie koniec. Kolejną ciekawostką jest sala ślubów, która znajduje się na parterze, ze szczególnym uwzględnieniem przedsionka i sali toastów, gdzie znajdują się historyczne, o dużej wartości meble empirowe. Oryginalne meble empirowe, wspaniale zdobione, najprawdopodobniej były one wykonane dla jakichś

0: właścicieli arystokracji, ponieważ zgodnie z tym, co mówią specjaliści, no tej klasy meble mogły się znajdować tylko u tak zwanych wysokich sfer, u tych ludzi, którzy mieli naprawdę ogromne pieniądze, ale również mieli status społeczny. I również w tej sali ślubów możemy zobaczyć fotele, które zostały przygotowane do sali rajców. Obecnie ich już tutaj nie ma, ponieważ jest ich dużo mniej. To są fotele wykonane ze skóry i co jest ciekawe, na oparciu tych foteli jest wyciśnięty herb Jeleniej Góry. Ale nie ten herb, który znamy na co dzień, czyli normalny herb z jeleniem, który trzyma w pysku gałązkę z trzema żołędziami i stoi na zielonym wzgórzu, ale jest to ten herb połączony z labrami, z koroną, pięknie zdobiony. To był czas, kiedy Jelenia Góra takim herbem się pieczętowała. Był to czas od wojny 30-letniej aż do lat 30. ubiegłego wieku.
1: Zmieniamy temat.
2: O ciekawostkach związanych ze skarbami, które skrywa ratusz, opowiadał Andrzej Marchowski, a my teraz dla odmiany bierzemy na warsztat temat ochrony naszych pieniędzy w internecie. Chodzi o fałszywe inwestycje w sieci i rzekome platformy tradingowe, które obiecują szybki, łatwy zysk, a kończą się utratą oszczędności. Jak rozpoznać, że po drugiej stronie ekranu stoi oszust? Na co uważać w sieci, gdzie szukać pomocy? O tym Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
1: To warto wiedzieć.
2: Oszuści mnożą swoje metody i w zasadzie co chwilę pojawiają się nowe. Nie sposób o wszystkich opowiedzieć, ale może na początek przypomnijmy te najbardziej powszechne, te najbardziej popularne stosowane w naszym regionie, z którymi mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej, Jeleniej Góry się zgłaszali.
3: Oszuści stale modyfikują swoje metody działania, wykorzystują zaufanie, jakie społeczeństwo darzy funkcjonariuszy publicznych czy instytucje społeczne, tworzą wiarygodne historie, tworzą również fałszywe strony internetowe, fałszywe reklamy w mediach społecznościowych, wykorzystują presję czasu, a także manipulacje psychologiczne. Również przekonują pokrzywdzonych do tego, że biorą udział w tajnych akcjach służb, a wszystko to po to, aby wyłudzić od nich pieniądze. Najbardziej popularne to jest działanie metodą na pracownika banku, czy podczas inwestycji w internecie, na przykład w kruszce, złoto, w ropę.
2: To może jakiś konkretny przykład, bo to może zadziałać na wyobraźnię.
3: Do Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zgłosił się 80-letni mieszkaniec regionu, który poinformował, że w wyniku działania przestępców stracił około 550 tysięcy złotych. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że mężczyzna przeglądając internet natrafił na interesującą go ofertę inwestycji w ropę. Reklamodawcy obiecywali bardzo wysokie zyski w bardzo krótkim czasie. Mężczyzna zainteresował się tą ofertą, podał swoje dane kontaktowe i wkrótce skontaktował się z nim mężczyzna podający się za doradcę finansowego. Oczywiście opowiedział, w jaki sposób będzie wyglądał proces inwestowania. Na początku oczywiście na fałszywej platformie inwestycyjnej mężczyzna widział ogromne zyski, które uzyskuje ze swojej inwestycji. Początkowo wpłacał po 10 tysięcy złotych, no ale później przestępcy nakłonili go do tego, aby przekazał już gotówkę tak zwanemu kurierowi, który pojawił się w pobliżu placówki bankowej, z której mężczyzna podjął gotówkę, a następnie przekazał nieznanemu mu człowiekowi. W wyniku tego działania stracił on, tak jak już wcześniej wspomniałam, ponad 550 tysięcy. Oczywiście to nie tylko inwestycje w ropę, ale również inwestycje w złoto, kruszce, w akcje znanych firm, firmy paliwowej, gdzie przestępcy wykorzystują do tego logotypy znanych firm, wizerunki celebrytów. Wszystko to po to, aby uwiarygodnić swoją historię i przekonać pokrzywdzonych do tego, aby inwestowali pieniądze i przekazywali je na wskazane przez nich konta.
2: Na co więc powinniśmy zwracać uwagę? Co powinno wzbudzić nasze wątpliwości?
3: Bardzo często w przypadku tego typu inwestycjach zdarza się, że przestępcy nakłaniają pokrzywdzonych do zainstalowania na urządzenia, czy to telefon, czy komputer, specjalnej aplikacji, za pośrednictwem której uzyskują oni dostęp do urządzenia pokrzywdzonego, stąd też widzą, jakimi środkami taka osoba dysponuje, jak również jakie ma zabezpieczenia do konta. Często też są takie sytuacje, że wysyłają linki, po czym kiedy osoba zainteresowana kliknie, wówczas instaluje się fałszywe oprogramowanie i oczywiście przestępcy również przejmują dostęp do naszego urządzenia. Przede wszystkim apelujemy o to, aby zachować szczególną ostrożność i już w przypadku, kiedy pojawiają się ogłoszenia, że możemy zarobić podczas inwestycji w bardzo krótkim czasie bardzo duże pieniądze, to już w tym momencie powinna nam się zapalić czerwona lampka. Należałoby bardzo dokładnie sprawdzić firmę, która oferuje tego typu inwestycje i pamiętać, że nie ma gwarantowanych inwestycji bez żadnego ryzyka w krótkim czasie i bardzo wysokich zysków. Jak również dokładnie sprawdzić tą firmę. Komisja Nadzoru Finansowego publikuje nazwy firm, przed którymi powinniśmy się również wystrzegać. Warto to sprawdzić. Warto też również przed podjęciem takiej decyzji o inwestowaniu środków skontaktować się z prawdziwym doradcą finansowym, a także poinformować o swoich planach bliskich.
2: O czym przypominała rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy Policji Edyta Bagrowska.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Nasz magazyn to informacje dla Jeleniogórzan. Rozmawiamy o tym, co ważne, co ciekawe w naszym mieście i okolicach. Igor Kociubiński, zapraszam na kolejne tematy. Przygotowałem dziś m.in. krótki poradnik, szczególnie dla najmłodszych, choć nie tylko, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z harcerstwem. Zanim jednak o zdobywaniu sprawności usłyszycie, policyjna przestroga.
1: Blisko mieszkańców.
2: Jedną z najpopularniejszych form wyłudzeń są ostatnio m.in. oszustwa na pracownika banku. Złodzieje często też podszywają się pod funkcjonariuszy czy osoby bliskie, takich jak członkowie rodziny czy znajomi. Takich zgłoszeń jeleniogórska policja przyjmuje mnóstwo. Na co więc zwracać uwagę, podpowie już teraz rzeczniczka Miejskiej Komendy Edyta Bagrowska.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
3: Wygląda to w ten sposób, że do osoby pokrzywdzonej dzwoni osoba, to kobieta bądź mężczyzna, która informuje, że na przykład doszło do wycieku danych osobowych i ktoś próbował na dane pokrzywdzonego wziąć kredyt. Mieliśmy takie zgłoszenie. Na początku zadzwoniła kobieta z instytucji parabankowej, poinformowała, że doszło do wycieku jego danych pokrzywdzonego. Mężczyzna w rozmowie przyznał się, w jakim banku posiada rachunek. Wówczas kilka minut później skontaktował się z nim mężczyzna, który poinformował, że właśnie z tego banku dzwoni. Powiedział, że środki zgromadzone na jego rachunku bankowym są zagrożone, ponieważ właśnie doszło do wycieku danych osobowych i w celu zabezpieczenia tych środków mężczyzna musi je wypłacić i natychmiast wpłacić na tak zwane konto, i to będzie albo konto techniczne, albo konto bezpieczne, a po zakończeniu wszystkich działań oczywiście te środki zostaną zwrócone. Jest to taka klasyczna sytuacja i klasyczny opis tego typu rodzaju oszustwa. Z inną sytuacją mieliśmy do czynienia, kiedy to również do komisariatu pierwszego zgłosił się mężczyzna i poinformował, że zadzwonił do niego mężczyzna podający się za listonosza, poinformował, że otrzyma on wkrótce list polecony i listonosz zgłosi się w jego mieszkaniu w określonych godzinach. Około tej godziny zapukał do mieszkania mężczyzna, który przedstawił się i podał się za funkcjonariusza policji. Powiedział, że listonosz, który kilkanaście minut wcześniej dzwonił do pokrzywdzonego, jest przestępcą i planuje włamanie do jego mieszkania i kradzież pieniędzy. Policja prowadzi postępowanie czy śledztwo, no i oczywiście, aby zabezpieczyć te środki finansowe, musi wypłacić je z konta, a także te środki środki, które ma w domu, należy przekazać policjantom, którzy się pojawili. Po zakończeniu tej akcji oczywiście wszystkie środki zostaną zwrócone i należy też pamiętać o tym, że pracownicy banku również są oszustami, nie rozmawiać z nimi, nie informować o tego rodzaju działaniach, bo to jest tajna akcja policji. Nie wolno nikomu takich informacji przekazywać, no i oczywiście działając pod presją czasu, wywołując silne emocje, pokrzywdzenie, wybierają te pieniądze i przekazują osobom, które pukają do ich mieszkania.
2: Są też takie okoliczności, czy takie metody, które działają na naszych emocjach, na pośpiechu. Metoda na wnuczka, chociażby też bardzo popularna i powszechna.
3: Właściwie wszystkie rodzaje oszustw opierają się na presji czasu i wywołaniu silnych emocji, strachu, czy też obawy o czyjeś życie i zdrowie, a w wielu przypadkach o życie, zdrowie najbliższych. Jeżeli chodzi o te przestępstwa metodą na wnuczka, na córkę, one oczywiście przez cały czas się pojawiają. Wygląda to w ten sposób, że do osób starszych czy seniorów najczęściej dzwonią osoby podające się za wnuczka, wnuczkę, informują o tym, że uczestniczył czy uczestniczyła w wypadku drogowym. Jest osoba poszkodowana, której życie jest zagrożone, trafiła do szpitala. Natomiast ta osoba najbliższa, czyli ten wnuczek, wnuczka, znajduje się w rękach policji. Aby uniknąć odpowiedzialności, wówczas konieczne jest wpłacenie kaucji, więc po uzyskaniu takiej informacji najczęściej osoby pokrzywdzone robią wszystko, aby te pieniądze zdobyć, czy to wypłacają z konta, czy gromadzą, zbierają te pieniądze od rodziny i próbują przekazać je przestępcom, w wyniku czego tracą bardzo często oszczędności całego życia.
2: Jak weryfikować takie sytuacje? Oczywiście tych scenariuszy jest mnóstwo, nie sposób o nich wszystkich opowiedzieć, ale jeśli zapala nam się czerwona lampka, jeśli mamy jakieś wątpliwości, no to jak się wtedy zachować?
3: Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju oszustwa, to przede wszystkim nie podajemy nikomu żadnych danych osobowych, nie przesyłamy skanów naszych dokumentów, nie instalujemy żadnych aplikacji na polecenie osób nieznanych, z którymi prowadzimy rozmowy telefoniczne, ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, bardzo często jest tak, że po instalacji takiej aplikacji czy oprogramowania przestępcy uzyskują dostęp do naszych urządzeń. Oczywiście również nie przesyłamy osobom obcym kodów autoryzacyjnych. Pamiętajmy o tym, żeby nie przekazywać pieniędzy osobom obcym, bo ani policjant, ani pracownik banku nie proszą o to, aby pieniądze wypłacać i przekazywać osobiście, czy też wpłacać je na wskazane konta, czy to konta techniczne, czy konta bezpieczne. Żadna instytucja nie działa w ten sposób. Najlepiej oczywiście bezpośrednio rozłączyć się i zadzwonić bezpośrednio pod numer instytucji widniający na oficjalnych stronach tych instytucji bankowych.
2: No i też profilaktyka jest istotna i dobry kontakt z bliskimi. Szczególnie mowa tutaj o seniorach, o najstarszych członkach rodziny, którzy są niestety najczęściej najbardziej podatni. To po naszej stronie dziś jest piłka, by o tych sytuacjach im opowiadać, by przestrzegać, no bo tylko dzięki temu chyba możemy zminimalizować ryzyko powielania takich sytuacji.
3: Oczywiście rozsądek jest podstawą do tego, aby uniknąć utraty oszczędności całego życia. Przede wszystkim nie działać pod presją czasu. Po uzyskaniu takiej informacji, niepokojącej informacji, nie wiem, dotyczącej na przykład tego, że ktoś z najbliższych uczestniczył w wypadku drogowym, jego życie może być zagrożone. Najlepiej jest rozłączyć się, zadzwonić do kogoś bliskiego, kogoś z rodziny i sprawdzić, zweryfikować tę informację.
2: To były niezwykle ważne przestrogi, o których warto porozmawiać z naszymi bliskimi, uczulić ich na te wszystkie szczegóły, o których w naszym programie, przypomnę, opowiadała Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
1: Życie w mieście.
2: A my teraz nieco zmieniamy klimat i dla odmiany stawiamy na aktywność, rozwój pasji i charakterystyczny zielony mundur. Sprawdzamy, jak krok po kroku dołączyć do karkonoskiego chówca ZHP. Czy harcerzem można zostać w każdym wieku? Gdzie szukać najbliższej drużyny w Jeleniej Górze i regionie? Oraz jak wyglądają pierwsze kroki? Na te pytania odpowiedziały Magdalena Załoga, Weronika Bekus i Aleksandra Pliszka z karkonoskiego chówca ZHP.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
4: Tak naprawdę można zacząć od już klas wczesnoszkolnych, tutaj mówimy o klasach 1-3, wtedy taka osoba może zgłosić się do grupy, która jest gromadą zuchową, następnie mamy tutaj klasy 4-6, to są drużyny harcerskie, jeśli mówimy natomiast o klasach już tutaj graniczących z szkołą średnią, są to drużyny starszo-harcerskie bądź wędrownicze. Warto w takim wypadku sprawdzić, czy na przykład w klasie jest ktoś, kto już należy do którejś z jednostek, bądź zgłosić się bezpośrednio przez na przykład fanpage'a danej drużyny, gdzie można znaleźć dane kontaktowe do drużynowego.
2: Czyli ta inicjatywa i kontakt jest pierwszym krokiem. A co dzieje się dalej?
5: Dalej przychodzimy na zbiórkę i tak jak na próbnych zajęciach dodatkowych, sprawdzamy po prostu, czy to jest dla nas, czy nam się podoba. Ja mam taką zasadę trzech zbiórek. To znaczy, jeżeli wiem, że ktoś już przyszedł na trzy zbiórki, to w 90% sprawdza mi się to, że ta osoba zostanie u nas. Na ile? To zależy od niej. Więc myślę, że nawet jeżeli na tej pierwszej zbiórce nie poczujemy tego, powiedzmy, harcerskiego stylu, to spróbujmy jeszcze dwie kolejne. Bo być może temat tej zbiórki niekoniecznie nam podpasował, ale na kolejnej może być coś, co nas zainteresuje, więc warto do tych trzech zbiórek przyjść i spróbować. Potem oczywiście należy opłacić składkę, są też obowiązki. I później, jak już będziemy zdecydowani, to oczywiście ubiór harcerza obowiązuje, czy zucha, więc trzeba zakupić umundurowanie. I w zasadzie później mamy już takie etapy harcerskiego wtajemniczenia, czyli realizacja prób na harcerza, żeby złożyć przyrzeczenie harcerskie, a później na stopnie. Ten rozwój jest dopasowany cały czas do wieku i w każdej chwili tak naprawdę się rozwijamy, realizując różne próby, stopnie, tropy czy sprawności.
2: Ja mam nieodparte wrażenie, że im jesteśmy starsi, tym częściej mamy poczucie, że tego czasu na co dzień jest coraz mniej i mam też wrażenie, że ten stan zaczyna się już na etapie szkoły, już na etapie dzieciaków. Pytanie więc, jak dużego zaangażowania harcerstwo wymaga, jeśli chodzi o zaplanowanie tego w naszym takim tygodniowym czy też miesięcznym terminarzu? Czy taka obawa o to, czy ja dam radę, czy znajdę na to czas, siły i możliwości jest tutaj racjonalna?
6: Myślę, że jest racjonalna pod tym względem, czy ja chcę, bo nasze wychowanie też się opiera o dobrowolność, to jest jedna z cech naszego wychowania, ale uważam, że na tym etapie szkolnym to nie musi być obciążające, bo to raczej wychodzi w zakresie jedna zbiórka w tygodniu, około 2 godziny i zazwyczaj co miesiąc albo raz na 2 miesiące jest biwak, czyli taki weekendowy, można powiedzieć, nocleg z drużyną. Czasem wpadnie jakiś rajd, więc w sumie myślę, że to może być nawet mniej czasu niż jakieś zajęcia dodatkowe, na przykład 2 razy w tygodniu doszkalające.
2: Zapytałem o dolną granicę wiekową, ale pomyślałem też, że można na to spojrzeć z drugiej strony. Czy jest górna granica wiekowa? Bo zaczęliśmy od dzieci, od zainteresowania z ich strony. Pytanie, co się dzieje, jeśli ten pomysł pojawi się na troszkę bardziej zaawansowanym etapie życia niż na przykład szkoła podstawowa?
4: Jeśli dana osoba zainteresuje się naszą organizacją, to oczywiście można do niej wstąpić w każdym wieku, myślę. Nie mamy górnej granicy. Co więcej, przy naszym chłopcu działają kręgi seniora, które cały czas tutaj zachęcają do włączenia w ich działanie. Także myślę, że tutaj wystarczy chcieć i mieć trochę czasu. Wiem, że osoby starsze mają tego czasu więcej, więc to może być też jakaś forma tutaj dodatkowego hobby bądź zaangażowania w jakieś działania. Na przykład przy naszym chłopcu działa komisja historyczna, która się zajmuje tutaj faktami historycznymi z dawnych lat i tutaj wiedza ma duże znaczenie.
2: Duże znaczenie ma też chyba region. Domyślam się, że każde miejsce ma swoją specyfikę i być może w dużych miastach to harcerstwo działa troszkę inaczej. Natomiast mam też wrażenie, że jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że to nasze otoczenie związane z przyrodą, naturą tylko i wyłącznie sprzyja, że też biorąc pod uwagę napięty plan i szybkość, prędkość naszego życia, no to w przypadku karkonoszy nie musimy daleko szukać, nie musimy daleko wyjeżdżać, bo to wszystko, co wartościowe, tak naprawdę chyba jest na wyciągnięcie ręki.
5: Zdecydowanie. Jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, że w zależności od naszego pomysłu jako drużynowych możemy wyjść do miasta, żeby zrobić zwiad historyczny na przykład, ale w przeciągu 10 minut znajdujemy się w lesie, w którym możemy nauczyć się, jak żyją zwierzęta, tak? Więc jest to bardzo, bardzo duży plus, porównując się do na przykład jednostek, które działają stricte w centrum miasta, tak? W miastach wojewódzkich jest im zdecydowanie ciężej uczyć tej natury niż nam, więc nic, tylko korzystać z tego. Dodam też, że nasze jednostki, jak organizują takie roczne, śródroczne biwaki, robią je tak naprawdę w okolicy, czyli jeżdżą poza Jelenią Górę, ale na przykład znajdują się już w Szklarskiej Porębie, czy w Przesiece, czy w Bukowcu, czyli wybierają spokojne miejsca, w których mogą zrealizować swój program zgodnie z naturą i korzystają po prostu z tego, co tutaj mamy wokół, to znaczy ze wszystkich ścieżek turystycznych, z Doliny Pałaców i Ogrodów, tak, czy zabytków. I po prostu jest tego tyle, że tak naprawdę roku harcerskiego nie starcza, żeby to wszystko zobaczyć.
2: To jeśli reakcją na to wszystko, czym powiedzieliśmy, w naszych głowach jest hasło "sprawdzam", no to na koniec jeszcze przypomnimy, jak was znaleźć. O tych drogach kontaktów już mówiliśmy, ale przypomnijmy na koniec, jak to zrobić.
6: Znaleźć nas najlepiej bezpośrednio przez naszą stronę Huf jest Karkonoski, bądź nasz Facebook. Wystarczy do nas zadzwonić, napisać, a my przekierujemy do drużyny, która znajduje się najbliżej was.
2: Zapraszały Weronika Bekus, Aleksandra Pliszka i Magdalena Załoga z Karkonoskiego Huf CZHP.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Jak zwykle w naszym radiu rozmawiamy o tym, co ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry. Rozmawiamy o życiu miasta, o tym, co dzieje się w regionie. Ja nazywam się Igor Kociubiński i zapraszam was na kolejną porcję tematów. Można byłoby powiedzieć, że to taki odcinek o pomaganiu, bo o godnych pochwały społecznych postawach będzie mowa, ale także o tym, jak być wsparciem dla tych najbardziej potrzebujących. Zostańcie z nami.
1: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
2: Pomagać można na wiele sposobów. Jednym z nich również w Jeleniej Górze jest m.in. akcja Szlachetna Paczka. No i wspierać możemy ją nie tylko jako darczyńcy, ale też w roli wolontariuszy. Jak to działa w praktyce, opowie nam dzisiaj Monika Kwiecińska. Dzień dobry, cześć.
7: Dzień dobry, miło mi.
2: Zacznijmy może od tego, na czym w ogóle polega rola wolontariusza w ramach Szlachetnej Paczki.
7: Wolontariusze są to osoby, które jako pierwsze mają kontakt z rodzinami potrzebującymi pomocy. Chodzimy do rodzin dwójkami, czyli wolontariusz główny i towarzyszący. Słuchamy historii rodziny i oceniamy ją pod kątem naszych wytycznych z arkusza Szlachetnej Paczki i kwalifikujemy do odpowiedniej kategorii. Wtedy możemy starać się udzielić pomocy.
2: Jakie są wasze główne zadania oprócz tych spotkań i tego kontaktu z rodzinami?
7: Przede wszystkim jest to poza spotkaniem z rodziną, co jest faktycznie w 90% wypełnieniem pracy wolontarystycznej w Szlachetnej Paczce w późniejszym terminie, bliżej Weekendu Cudów, czyli tak zwanego wielkiego finału Szlachetnej Paczki przed samymi świętami, jest to zazwyczaj w połowie grudnia. Wolontariusze kontaktują się z darczyńcami i pośredniczą w przygotowaniu szlachetnych paczek, czyli najpierw wywiad z rodziną, klasyfikacja rodziny do programu, później kontakt z darczyńcą, żeby ta paczka była jak najbardziej trafna według potrzeb danej rodziny i na końcu w Weekend Cudów z magazynu wozimy paczki przy pomocy jeszcze osób dodatkowych, takich transportu i osób, które są chętne pomóc nam właśnie w wożeniu tych paczek do rodzin bezpośrednio już przed świętami.
2: Podpowiedzmy może, kto takim wolontariuszem może zostać? Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby nim zostać?
7: Każdy, kto skończy 16 lat, może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki po oczywiście spełnieniu określonych warunków, czyli zapisujemy się, do czego akurat zachęcam, na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Tam klikamy w zakładkę "Zostań wolontariuszem" i system dalej poprowadzi. Później dzwoni rekruter, który przeprowadza rozmowę wstępną. Następnie dostajemy umowę wolontarystyczną na maila. Po jej odesłaniu przeprowadzamy szkolenie dla nowych wolontariuszy, dokładnie tak, żeby w 100% wiedzieli, na czym i jak mają polegać ich zadania, a następnie wolontariusze pod okiem swojego lidera ruszają do rodzin.
2: Ty taką wolontariuszką jesteś już od wielu lat, więc biorąc pod uwagę twoje doświadczenie, masz też spojrzenie na te rekrutacje od środka. Czy są jakieś na przykład cechy charakteru, które mogą być taką predyspozycją do roli wolontariusza? Co się może przydać?
7: Tak, oczywiście. Żeby zostać wolontariuszem, przede wszystkim trzeba być osobą empatyczną, ale też otwartą i energiczną, to znaczy takim ekstrawertykiem, osobą, która po pierwsze lubi rozmawiać z ludźmi, która jest otwarta, która potrafi wyciągać wnioski z rozmowy, bo my też oceniamy te rodziny pod wieloma kątami, dlatego ta nasza samodzielna praca też jest bardzo ważna. Ale wiadomo, nad wszystkim czuwa lider, menadżer operacyjny i tak dalej, i cała drabinka tych osób, do których możemy zwrócić się o pomoc, jeżeli nie jesteśmy pewni swojej decyzji co do włączenia rodziny do szlachetnej paczki. Natomiast, żeby być wolontariuszem, trzeba być po prostu empatycznym, otwartym, no i mieć przede wszystkim wolny czas.
2: A co może być takim największym wyzwaniem w tej roli? Bo sporo doświadczeń już za tobą, więc no właśnie, jakiego rodzaju wyzwania mogą się pojawić?
7: Wiele osób myśli sobie, że skoro jest to wolontariat i skoro właściwie jest to w naszym wolnym czasie, charytatywnie, bez żadnej gaży, że my albo odwiedzić rodzinę, albo nie odwiedzić, albo opisać arkusz spotkania, albo nie opisać, jak nam to wyjdzie, to będzie okej, a jak nam nie wyjdzie, to też będzie dobrze. Niestety tutaj trzeba być naprawdę odpowiedzialnym. Od wolontariuszy wymagamy bardzo właśnie tej odpowiedzialności i zaangażowania. Przede wszystkim wolnego czasu, bo wolontariat tak naprawdę nieraz wymaga wiele wysiłków w pocie czoła, wielu rozmów, wielu telefonów, wielu po prostu wyjazdów, więc tak naprawdę jest to po prostu ciężka charówka. Jeśli ktoś myśli sobie, że spróbuje swoich sił, uda się albo nie uda, no to trzeba wiedzieć, że jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie i trzeba po prostu mieć czas, mieć te właśnie predyspozycje, zaangażowanie, przede wszystkim zaangażowanie.
2: Powiedzieliśmy o wyzwaniach, ale myślę też, że warto wspomnieć o korzyściach i o tym, co może motywować do udziału w roli wolontariuszy. No właśnie, co może nam dać taki wolontariat w ramach Szlachetnej Paczki, jeśli w Jeleniej Górze chcielibyśmy się zaangażować?
7: Najczęściej taką odpowiedzią, którą słyszę od swoich kolegów, koleżanek albo właśnie na szkoleniach, które prowadzimy, jest to, że wolontariusze nie wyobrażają sobie już po raz kolejny nie być w Szlachetnej Paczce. Tak naprawdę jest to intensywne niemalże pół roku pracy, bo od lipca, sierpnia przez wrzesień, kiedy te działania są najbardziej intensywne, po szkoleniach cały październik i listopad, odwiedzanie rodzin w różnych sytuacjach, przeżywanie z nimi wzruszeń, wielu wzruszeń, a później już na finale właśnie mniej więcej w połowie grudnia przed świętami, kiedy możemy wręczyć tym rodzinom te paczki, kiedy widzimy ich uśmiech, kiedy widzimy, jak te rodziny są naprawdę szczęśliwe, czasami wzruszamy się razem z nimi. Naprawdę to są piękne chwile i dlatego właśnie weekendu cudów każdy z wolontariuszy chce zostać po raz kolejny. Także naprawdę zachęcam zapisać się pierwszy raz, a później pójdzie już składka.
2: Czyli rozumiem, że część tych wolontariuszy w Jeleniej Górze to stała grupa, a czy pojawiają się nowi, trzeba zapraszać, czy nie macie takich potrzeb?
7: Tak, jak najbardziej. Wolontariuszy ciągle brakuje, dlatego że rodzin w potrzebie jest coraz więcej. Przyznam szczerze, że bardzo wiele osób to są takie osoby, które już po kilka razy uczestniczą w wolontariacie Szlachetnej Paczki i chętnie wracają, aczkolwiek nie zawsze wszystkim się to uda. Ludzie wyjeżdżają, zmieniają swoje plany zawodowe, i życiowe, często z takim smutkiem, ale muszą opuścić to grono Szlachetnej Paczki, dlatego zachęcamy i zapraszamy nowe, zaangażowane osoby, które po prostu uzupełnią te braki, a tak jak mówię, tych rodzin w potrzebie w Jeleniej Górze, jak i w całym regionie, zresztą w ogóle w Szlachetnej Paczce z roku na rok przybywa, dlatego tych wolontariuszy potrzeba za każdym razem więcej i przyjmiemy z otwartymi rękoma.
2: Zatem zapraszamy. To już wybrzmiało w tej rozmowie, bo wspomniałaś o tym, jak można to zrobić, by takim wolontariuszem zostać, ale myślę, że na koniec to wyjątkowo cenne, by zapamiętać ten pierwszy krok. Jeśli więc ta krótka rozmowa przekonała dziś kogoś do tego, że ma takie poczucie, że nadaje się do tej roli, że chciałby spróbować, jest w stanie poświęcić czas i siły, no to jak ten krok pierwszy powinien wyglądać?
7: Przede wszystkim, jeśli kogoś zainteresowaliśmy, to powinien wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl. i tam właśnie kliknąć zakładkę chcę zostać wolontariuszem. To jest pierwszy krok, bo tylko przez internet możemy się zapisać, w związku z czym później wypełniamy króciutki formularz rekrutacyjny i pierwszy kontakt telefoniczny z rekruterem, który rzeczywiście przeprowadzi taką wstępną rekrutację, bo czasami niektóre osoby nie do końca wiedzą, co z czym się je. Jeżeli rekruter wytłumaczy i osoba będzie dalej zainteresowana, wtedy już szkolenie, a po szkoleniu lider się kontaktuje, no i zaczynamy działać, zaczynamy już dwójkami chodzić po rodzinach.
2: A do tego wspólnego działania w ramach Szlachetnej Paczki zachęcała, przypomnę, Monika Kwiecińska.
1: Zmieniamy temat.
2: W pomaganiu specjalizuje się także dobrze znana w naszym mieście Moja Fundacja. Przede wszystkim skupiają się na pomocy materialnej najbardziej potrzebującym mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej oraz lokalnym instytucjom i organizacjom. No ale ich codzienne działania związane są ostatnio nie tylko z przygotowywaniem paczek w ich ogromnym magazynie, to także szereg działań przygotowanych z myślą o młodzieży. A więcej o tym opowie teraz prezes fundacji Piotr Karnia.
1: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
8: Tak, prowadzimy drużynę piłkarską dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych od kilku lat. Jeździmy co roku na Mistrzostwa Polski. To jest projekt, który daje dużo satysfakcji. Cały czas myślimy, że on się kończy, ale się nie kończy, bo z zewnątrz dostajemy też fajną pomoc, na przykład z Urzędu Miasta z Jeleniej Góry na te wyjazdy. Także za to też jesteśmy wdzięczni. Tu chciałem jeszcze coś, tak mi jak zapytałeś, to coś mi przyszło do głowy. My te projekty, które robimy dla młodzieży, to znaczy, że dajemy im granty. Tak sobie pomyślałem, bo my jako organizacja nie korzystamy właściwie z żadnych grantów, raczej się opieramy o wsparcie z biznesu. I tak myśleliśmy, bo co napiszemy grant, to nam nie wychodzi. I coś tam brakuje, zabrakło punktów. To pomyśleliśmy sobie, że my damy młodzieży taką szansę na spróbowanie, bo nam nie wyszło. To młodzieży wychodzi i powiem Państwu, że to fajnie wychodzi, że młodzież bierze na siebie odpowiedzialność wydania w tym wypadku 3000 zł na jakąś własną, na własny pomysł, który od A do Z mogą zrealizować. Według nas to działa.
2: I to jest też szczególnie ważne, bo to wsparcie materialne, którego udzielacie, z którego korzystają czy rodziny zastępcze, czy podopieczni jeleniogórskich domów dziecka, ono jest bardzo istotne i bardzo przydatne w skali całego roku, ale równie ważne jest chyba to poczucie sprawczości, że ja mogę. Czy to mowa o boisku, na które wychodzi się po raz pierwszy, trzeba się zmierzyć z porażką po to, żeby za chwilę jednak spotkać się z sukcesem, czy w kontekście edukacji i szukania chociażby tych dróg zawodowych, no a nie każdy ma taką możliwość. Jeśli nie pokaże się tym młodym ludziom drogi, takiej ścieżki, co wy robicie, no to być może ten życiowy labirynt byłby jeszcze bardziej skomplikowany.
8: Właśnie, staramy się robić to, co czujemy. No my taką, mamy taką możliwość, że możemy robić, co chcemy. Bo to właśnie z drugiej strony to jest ten plus, że granty nas nie ograniczają, to znaczy pozyskujemy środki i możliwości właśnie z biznesu i możemy robić co chcemy i robimy. Taką rzeczą, którą jeszcze chciałem wspomnieć, to na przykład wakacje rodzin zastępczych z Jeleniej Góry nad morzem. Własny apartament mamy nad morzem w Kołobrzegu i rodziny zastępcze jeżdżą sobie właściwie całe wakacje i nie tylko, są zapełnione. Rodziny jeżdżą nad morze, mogą wypocząć za niewielką część komercyjnego wynajmu. Dlatego to nam się po prostu podoba. Ludzie się nieraz pytają, jakie są warunki, jak to zrobić, jak uzyskać taką pomoc. A my mówimy, nie trzeba nic.
2: Ale ja rozumiem, że to może wzbudzać wątpliwości i strach w dzisiejszych czasach.
8: Tak, nieraz wzbudza takie kontrowersje, jak to nic. Ale, bo to faktycznie to zaufanie pozytywne wymaga też takiego doświadczenia ludzi, że to nie jest jakieś naciąganie, że to nie jest jakiś bajer. Ludzie już, myślę, nam ufają, bo organizujemy różne imprezy. Na przykład półkolonie też. I to też przy wsparciu miasta. Za 200 zł rodziny zastępcze i dzieci z domów dziecka mogą według nas w bardzo fajnych półkoloniach uczestniczyć. I te dzieci cały czas teraz tutaj obecnie uczestniczą. Także no faktycznie nieraz się zastanawiamy, że ktoś dzwoni do nas i potrzebuje czegoś i ja mówię, no to jutro przyjedź. To słyszę taką ciszę i no, jutro już. a gdzie podanie, a gdzie te wnioski, a gdzie wszystko. No u nas tego nie ma, także to jest wolność.
2: No i chyba efektem końcowym, oprócz tego, że tej pomocy udaje się udzielić w różnych formach, czy to materialnie, edukacyjnie, czy w różnych innych odsłonach wsparcia, no to chyba jest satysfakcja i radość, bo mam wrażenie, że w tej materii ta forma kontaktu z drugim człowiekiem, szczególnie jeśli mowa też o młodzieży, no to jest to element istotny.
8: Tak, no organizacja, którą prowadzimy, którą nazwaliśmy Moja Fundacja, nieprzypadkowo, bo ona jest moja i dla mnie i dla każdego, który się zwróci o pomoc. Tak, wdzięczność, jestem wdzięczny, że mogę pomagać i to nam daje też taką radość, chociaż często właśnie to umyka, bo my to traktujemy jako pracę, a nie jako misję czasami, jeśli musimy czasami się zastanawiać, tak, to pomogliśmy setce organizacji na przykład. Kurczę, fajnie. Pojechało tam dosyć dużo rodzin zastępczych, nie chcę, bo te cyfry już nie pamiętam, po prostu na wypoczynek. Czy dzieci ile? No to czasami nam to umyka, ale fajnie, jak się nieraz zatrzymujemy i sobie zdajemy sprawę, że ta robota ma sens.
2: Mówił Piotr Garnia, prezes mojej fundacji z Jeleniej Góry.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Przed nami kolejna porcja najważniejszych informacji, wydarzeń i tematów bliskich mieszkańcom naszego miasta i regionu. Zajrzymy tam, gdzie dzieje się coś ważnego, sprawdzimy, z czego korzystać mogą mieszkańcy Jeleniej Góry i porozmawiamy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Igor Kociubiński, zapraszam.
1: To warto wiedzieć.
2: Kryzys z reguły pojawia się nagle. Może być związany z problemami w rodzinie, przemocą, utratą bliskiej osoby czy inną trudną sytuacją życiową. W takich momentach nie zawsze wiemy, gdzie szukać pomocy i od czego zacząć. Dlatego warto wiedzieć, czym zajmuje się ośrodek interwencji kryzysowej, kto może się do niego zgłosić i jakiego wsparcia mieszkańcy Jeleniej Góry mogą tam oczekiwać. Opowiedziała mi o tym Agnieszka Filipiak, kierowniczka działu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
9: Zakres działań jest bardzo szeroki i bardzo bym powiedziała, problematyka też jest bardzo taka szeroka, bo trafiają do nas klienci zarówno, którzy mają problemy emocjonalne, no, psychiczne, również no, przede wszystkim też osoby, które doświadczają przemocy, również którzy też tą przemoc stosują. Są to również klienci no, po próbach samobójczych, z myślami samobójczymi, problemami opiekuńczo-wychowawczymi, więc ten zakres problematyki jest bardzo, bardzo duży. No, samo słowo kryzys, tak jakby naszą rolą jest przede wszystkim taki trochę ugaszenie takiego pożaru w tym pierwszym takim momencie kryzysowym, żeby nasz klient, który tutaj do nas trafia, mógł jakby samodzielnie podejmować działania zmierzające do rozwiązania jego problemów.
2: Żyjemy w takim czasie, w takim okresie, kiedy w zasadzie coraz częściej mówi się o kryzysie zdrowia psychicznego. No i problem jest chyba o tyle większy, że z taką dostępnością tej pomocy od ręki jest ciężko. I no, mam wrażenie, że to też są takie rzeczy, takie problemy, które się nawarstwiają. Rozumiem, że to też chyba u Państwa widać.
9: Widać. I to jest też tak, że tych klientów, można powiedzieć, z roku na rok jest coraz więcej. I tak jak powiedziałam, no, problematyka tych kryzysów jest też bardzo szeroka.
2: Te drzwi się otwierają częściej niż dotychczas?
9: Tak. Dlatego też, że my też współpracujemy z różnymi innymi instytucjami. Też na tym polega ta interwencja kryzysowa, że to ma być taka interdyscyplinarność działań. My współpracujemy z komisariatami policji, z przechodniami, ze szkołami, więc ta współpraca jest też tak duża, że staramy się tego naszego klienta objąć no jak najlepszą tutaj taką opieką.
2: Myślę sobie, że w wielu przypadkach jest tak, że jeśli mamy problem, pojawia się taki moment, w którym czy jakaś taka autorefleksja, że jednak docieram do momentu, w którym potrzebuję pomocy. Nie zawsze dzieje się to od razu, czasem to wymaga czasu, natomiast też w tym samym momencie może pojawić się taka informacja, czy taka świadomość, że ja na przykład nie wiem, gdzie tej pomocy szukać. Poradnie psychologiczne działające we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, no to przypuszczam, że jeśli odwiedzimy którąkolwiek w Jeleniej Górze, no to otrzymamy informację, że taka pomoc w postaci psychoterapii terapeuty to jest oczekiwanie przez co najmniej kilka lat. No i możemy odpuścić. I nie każdy też ma świadomość, że takiej pomocy od ręki można tutaj właśnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oczekiwać, choć to też może być wyzwanie, no bo ktoś może pomyśleć, mops, gdzie tam, ja nie pójdę.
9: Tak, no tutaj jest tak, że czasami klienci jakby kojarzą nasz ośrodek interwencji kryzysowej jakby z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, no poniekąd tak jest, tak, bo my się mieścimy też w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jesteśmy działem, natomiast my jakby mamy odrębne zadania niż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, niż pracownicy socjalni. U nas klienci, tak jak mówię, jeżeli potrzebują pomocy, zatelefonują, to jest ta pomoc możliwa z dnia na dzień. Jakby nie muszą czekać miesiąc, dwa czy pół roku. Więc to jest jeden dzień, dwa dni, jakby zależy też od gotowości klienta, od tego, kiedy on chce przyjść. Nawet tego samego dnia może się zgłosić, tak? Tutaj jest tak, że są interwenci, którzy są na miejscu i ta pomoc zawsze jest udzielana.
2: Wachlarz tych sytuacji jest bardzo szeroki. Wspomniała Pani o kilku takich kategoriach, kilku sytuacjach, w których interweniujecie. A co jeśli chodzi o mieszkańców i na przykład tę rozpiętość wiekową? To daje jakiś obraz sytuacji w mieście, w regionie?
9: Ta rozpiętość wiekowa też jest różna, bo i zarówno trafiają tutaj do nas młodzież szkolna, no ale tutaj już jest wymagana też zgoda rodziców lub opiekuna, że taką rozmowę mogą z interwentem przeprowadzić, ale też osoby starsze w podeszłym wieku. I jakbym miała tak określić i moje spostrzeżenia teraz na ten moment, no to taki ten temat kryzysów, takich tabu, jakby przełamuje się i więcej się zdarza tych osób takich już starszych, czyli 70 wzwyż.
2: Różne są problemy, różne są ich podłoża, różne są też okoliczności, no i różne bywa podejście nasze do naszych własnych trudności. Często jest tak, że po prostu z tym się zamykamy, boimy się poprosić o pomoc, boimy się powiedzieć, w jakiej sytuacji się znajdujemy, i to przełamanie barier może być chyba wyzwaniem.
9: To jest trudne, dlatego że mówienie w ogóle o swoich problemach, to wynika też z naszych przekonań, z tego, jak co my mamy w głowie, że tak się już wyrażę, i na ile mamy gotowość do podjęcia działań. No tutaj u nas w ośrodku staramy się iść jakby za potrzebą też klienta, to jakby na tyle, na ile on jest gotowy, bo to wtedy też ma sens. Nic na siłę, tylko pomalutku, małymi kroczkami, bo jeden mały kroczek składa się na 10 kolejnych. I idziemy wtedy do przodu z klientem, za klientem, obok klienta.
2: Zależnie od sytuacji ta pomoc też jest różna, ale w zasadzie tak sobie myślę, takie przynajmniej mam wyobrażenie, że w większości wypadków, jeśli mówimy czy to o przemocy, czy o jakimś kryzysie zdrowia psychicznego, czy o innych trudnościach, no to nie są to sytuacje, w których ten problem rozwiązujemy jedną wizytą, bo mówimy tutaj o takiej pomocy doraźnej, która dostępna jest od ręki pod tytułem przychodzimy, dzwonimy i tę pomoc w zasadzie za chwilę otrzymujemy, no ale rozwiązywanie tych problemów z reguły trwa dłużej. Jak więc to działa w praktyce?
9: To jest tak, dlatego to, co powiedziałam na początku, że to jest ta interdyscyplinarność też troszkę działań. Jeżeli na przykład tak jak chodzi o kryzys, który dotyczy przemocy, to tutaj też w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze mieści się zespół interdyscyplinarny, gdzie są organizowane grupy diagnostyczno-pomocowe, i tutaj też jest współpraca właśnie dzielnicowych, pracowników socjalnych, szkół, i są organizowane takie grupy diagnostyczno-pomocowe, jakby osoba, procedura, jak jest zakładana niebieska karta, gdzie w rodzinie jest przemoc, występuje, no to ta jakby pomoc trwa czasami miesiąc, dwa, pół roku, rok, dwa lata, bo jakby to wszystko zależy od sytuacji, od problemu w rodzinie.
2: Czyli na pewno możemy liczyć na to, że jednak to będzie miało swoją kontynuację i nie zostaniemy pozostawieni sami sobie.
9: Tak, to ma swoją kontynuację i ja zachęcam jak najbardziej do tego, żeby zgłaszać się do ośrodka. I jeżeli człowiek jakby czuje, że po prostu coś jest nie tak, że warto przyjść porozmawiać, jakby wysłuchać i wesprzeć się kogoś, że ktoś go wysłucha i spojrzy na to troszkę z innej strony.
2: Mówiła Agnieszka Filipiak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.
1: Blisko mieszkańców.
2: A my zmieniamy temat, ale pozostajemy przy kwestii wsparcia i pomocy osobom, które potrzebują odpowiedniej opieki i zrozumienia. Tym razem przyjrzymy się działalności Fundacji Autika, która od lat działa na rzecz osób w spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Czym fundacja się zajmuje? Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy? Z jakimi problemami zgłaszają się do przedstawicieli Fundacji Jeleniogórzanie? O tym opowiedziała mi wiceprezeska Fundacji Joanna Klaga.
1: To warto wiedzieć.
10: Autika to jest taka fundacja rodzina. Działamy od 13 lat na obszarze Jeleniej Góry, powiatu karkonoskiego i taką humanistyczną, główną, przyświecającą nam myślą jest otoczenie opieki.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.